Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jakby znów.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Z powodu rosyjskiej rakiety zmienią się zasady alertów SMS. Czy ratownicy mogli zrobić więcej? Prokurator bada wypadek na basenie. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
2: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
1: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
3: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że...

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkich.

0: osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
1: Dwa mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
0: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
0: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa trzeci rok. Jest to nasz trzeci piknik od juniora do seniora, trzecia edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo, że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
3: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
1: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.

0: akcją.
1: Ja bardzo się cieszę. Jako burmistrz tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
0: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi, jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
3: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest Koło Kobiet Wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
0: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem?

0: to wygląda.
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą, jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie. I jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
0: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
0: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec, zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach, odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
2: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
0: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem

0: dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć?
1: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
2: A co się źle, co się dzieje nie tak?
1: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry,

0: Ile?
1: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
2: Nie, zdecydowanie nie.
1: A co się zmieniło?
2: Przede wszystkim forma komunikacji.
1: Czy internet na to wpływa?
2: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
1: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
2: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
1: A czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi?
2: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
1: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
1: A co się zmieniło?
3: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
1: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
3: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia, jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
4: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
4: Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
4: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
5: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
5: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
5: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą samą sytuację?
6: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
6: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
7: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
7: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
7: może tak, czy przyjaźń online. Jeżeli, myślę, że jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne, czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni

0: online, mimo to są jakieś znajomości i na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie, jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według Ciebie?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą, czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie, i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać, i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa. Więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół nr 3.
2: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży.

partnerzy. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych.

0: Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Wrocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. To nie zupełnie taneczne zajęcia kalanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak, to jak też, balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Mhm. Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: I z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To znaczy, tak jak
0: to wychodzi podczas takich zajęć.
1: Tak jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
0: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
1: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
0: indywidualnie,
1: tak
0: patrzy, ja wiem, indywidualnie. Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzących.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
0: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wrocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w piątek, na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
1: My się obawiamy, że jednak
2: nie. Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie.

0: za małe i na. Mamy okazję
1: Nie wiem.
0: poprosić do kogoś,
1: Tak.
0: może
1: Potrzebna
0: ktoś.
1: wam jest parkiet
0: Potrzebna
1: hali
0: nam trochę
1: mistrzów,
0: większe
1: tak? Aż
0: pomieszczenie.
1: tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo
1: Ogromne.
0: się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest, bardzo mnie cieszy.
2: I kobiety w przeróżnym wieku.
0: W przeróżnym wieku, tak.
2: Jakby
0: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
0: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
0: się
2: wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
1: tak
0: metrów.
1: Mniej...
2: No tak koło, no,
1: koło
2: pewnie,
1: 100,
2: koło
1: 100
2: metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo
0: no,
2: to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
0: My się nie zmieścili.
2: W przeróżnym
0: tak,
2: wieku,
0: tak,
2: w zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no i tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Mhm. Myślałyś... One się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
0: Raz w tygodniu.
2: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
0: będziemy,
2: drugą grupę.
0: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Moi również
0: no
2: mężczyźni.
0: To wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
0: oczywiście
1: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
1: czy wy sobie
0: takie
1: płatne,
0: czy...
1: Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
0: W życiu. No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
2: Młodszym.
0: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
2: świetny
0: potrafi
2: ludzi
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji.
0: Właśnie budowania relacji.
1: Odciągania od wirtualnego świata.
0: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
2: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
2: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
2: I chcą, przede wszystkim chcą.
0: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
1: Ale nie słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robię, to co mówię, lodzisz, bo

0: często tego no, nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim innym, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby zaczepić, tak, i pokazać,
1: żeby później
0: jak
1: do
0: to
1: nas
0: jest,
1: przyszli do kawiarni.
0: A później do nas przyszli.
2: Mhm. No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
0: Tak, jasne.
2: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenityk się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30, gdzieś. Koło 30.
0: Koło 30.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli także rozumiem, zapraszamy. Że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście.
2: Będzie miał
0: nie,
2: inny jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
0: ależ
2: już ma.
1: Przychodzą już, przychodzą już panowie, na tak, no, przepraszam, że wyszłam słowo. Mhm. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Mhm. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. Mhm. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
2: Czy
1: w
2: będzie
1: sobotę.
2: Powtórka takich spotkań? Budżetu?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. Mhm. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, no nie, ale można się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
0: Tak, zapraszamy dzieci w wieku 80 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. Także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
0: Naprawdę zabawiane i to tak.
1: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
2: Czas pieniądze, informacja.
1: Właśnie, tak. Więc

0: przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 35? Nie, tak,
0: Tak.
1: 35, dokładnie 35
0: Tak,
1: lat.
0: i zostali we Włocławku,
1: Nigdy
0: kochają.
1: nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia,
0: No
1: tylko
0: tak.
1: ten Włocławek nigdy nie
0: Ja tam
1: przez głowę.
0: trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na
1: Aha.
0: męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie. Także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, I byśmy chciały,
1: żeby
0: żeby ten
1: tak,
0: Włocławek
1: żeby ten
0: troszeczkę się
1: Włocławek się
0: ruszył, żeby było,
1: rozwijał.
0: ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: No oczywiście, że nie jest, tak
0: Ale
1: trochę
0: troszeczkę,
1: rozwija się, ale
0: ale to
1: chcemy jeszcze
0: chcę
1: napędzić
0: cię
1: więcej.
0: pobudzić, pokazać, że
1: Tak, jakby można
0: ludzi, żeby
1: dla
0: coś się
1: tych, którzy
0: działo.
1: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
0: No
1: lepiej
0: też
1: być w tej
0: właśnie.
1: grupie
0: Po co
1: narzekających.
0: się wychylać,
1: Zerknij
0: prawda?
1: mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest. Pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie. Chyba
1: Takich
0: także
1: ludzi
0: się staramy
1: potrzebujecie.
0: się to robić.
1: Rozumiem, że takich
0: Uśmiechać
1: ludzi
0: się i pomagać
1: potrzebujecie
0: innym.
1: jak najwięcej.
0: Tak.
1: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na
0: Tak.
1: dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
0: Właśnie. Od
1: Tak.
0: spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O, a
0: Trzeba
1: można
0: to.
1: to, a trzeba
0: Dokładnie.
1: to. Także tak, to tak, to tak to działa. Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
0: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
1: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
0: Z uśmiechem.
1: Tak.
0: Z uśmiechem naprawdę
1: Jest
0: ludzie nas
1: piękna
0: wszędzie.
1: współpraca
0: Tak.
1: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, no, z którymi spotykamy. Naprawdę to No,
0: takie.
1: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się
0: Nie,
1: okazuje, że młodzież
0: to nie.
1: włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
0: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
1: Po
0: ludzie nie
1: prostu się
0: wiedzą o tym,
1: spotkać,
0: że
1: tak?
0: tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
1: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na
0: Dzieciątko na
1: zajęcia.
0: przykład. Tak.
1: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba
0: Znaczy,
1: niekoniecznie.
0: nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
1: Ten
0: nie o
1: sposób
0: to chodzi.
1: myślenia chyba, który
0: Właśnie, jak
1: próbujecie.
0: jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
1: No przecież przez cały czas coś robimy
0: Jak nam
1: i
0: się
1: chce
0: chce,
1: nam się,
0: to
1: tak.
0: myślę,
1: Ale
0: że innym
1: naprawdę
0: też się
1: to
0: chce.
1: niesamowicie napędza.
0: No
1: Ja już mówię,
0: właśnie.
1: pomaganie napędza.
0: Tak.
1: Także to po prostu takie, no tak to działa.
0: Coraz
1: Po prostu
0: więcej.
1: trzeba spróbować i tak to działa. Będziecie działać w wakacje?
0: Tak.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Będziemy
1: Będziemy
0: działać.
1: działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się do

0: w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
1: Będzie nowy
0: mniejszym
1: kalendarz.
0: stopniu,
1: Tak.
0: tak, a od września nowy kalendarz, tak. I to wszystko z powrotem tam.
1: Z powrotem
0: Z
1: i więcej.
0: powrotem i więcej,
1: I coś
0: jasne. Jeszcze
1: nowego.
0: nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: tak, to gdy wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
0: Także
2: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
0: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I...
2: No nasi faceci też pomagają bardzo.
1: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
2: No właśnie.
1: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
2: Amazonki,
1: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
0: Dziękujemy,
1: Ina Gliszczuk i Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
2: Tak. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicy Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań. Na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
0: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3 piknik od juniora do seniora, 3 edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na plac

0: to zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę, jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają. Także no, ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
1: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
0: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak klonuje z hektara 800 kg, tonę, to jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
2: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
5: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach.

0: I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
2: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
3: A co się źle, co się dzieje nie tak?
2: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
3: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
4: Nie, zdecydowanie nie.
3: A co się zmieniło?
4: Przede wszystkim forma komunikacji.
3: Czy internet na to wpływa?
4: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
3: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
4: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
3: Czy są jakieś miejsca we Włocławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
4: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
3: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
3: A co się zmieniło?
5: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
3: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
5: No co mogę powiedzieć? Z własnej, snego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie. Może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
3: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
3: A co się dokładnie zmieniło?
6: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
3: Znaczy tutaj we Włocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
6: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
7: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
3: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
7: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
7: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
3: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
8: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
3: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
8: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły.

0: ruszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
0: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
2: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają. Tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie...

0: to w tym aspekcie?
1: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
0: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
1: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie, jakie było?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
0: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
1: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja.

0: edukacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
1: Zespół szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie gospodarstwo rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Poniedziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia Stawów no jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale Stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa, nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? Jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to było.
0: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo po ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
1: Tak, posiadamy 22 stawy. Cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
0: Właśnie, jeśli chodzi o te, Panie Piotrze, możliwości, bo tak Pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy Państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
1: Może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kg, więc to są potężne ryby. To nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko złabi wpuść. No kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na Państwa wizytę.
0: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie Was interesowało, moi drodzy Państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u Ciebie złowić?
1: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.

0: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, Pani Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić. A czy można u Ciebie nabyć danego karpia?
1: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiot, więc coś świeżego, bo to generalnie trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
0: To jest smak, moi drodzy Państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacji odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze, dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
1: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak Państwo widzicie, biuletynki do tego. Wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę Państwa, bo akurat na Stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej w meandrach Ponidzia płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym Państwo na pewno już poznali, współpracujemy tutaj z gminą i wybudowali drogę nad Nidę. I tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci. Woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. No oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpa, prawda?
0: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
1: Dokładnie tak. Mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, motocyklem LED, więc powiem Państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, to tylko takich rzeczy się szuka. No.
0: A jeśli, Panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
1: Znaczy mamy obiekt oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach to jest naprawdę super.
0: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
1: Cały tydzień, Panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne, co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
0: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
1: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami. Więc szparagi to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można

0: Można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko Royal, gdzie jest to żółtko smażone, rozpływające się ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawej rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Poniżia, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was takie ujęcia. Ale, moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki. Ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
0: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd Państwa.
1: Warto, moi drodzy Państwo, Was tylko tutaj teraz poinstruować, że Gospodarstwo Rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno. Więc mam nadzieję, że każdy z Was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
0: Oczywiście.
1: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej. A jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy i Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, Gminnego Klubu Sportowego, tak jak już Arek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
0: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania o barwy klubowe.
1: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
0: Wiem, że na ten rok przypada Wam też okrągła

0: data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
0: Jakie aspiracje ma Gminny Klub Sportowy Imielna?
1: Znaczy aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z nami trenerami, z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
0: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
1: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
0: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u Imielna?
1: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie Imielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z 4. ligi, z 3. ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
0: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie Imielno?
1: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze drużyny seniorskiej, przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim Sanremese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
0: No to drodzy Państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Imielno?
1: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się 2 pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę Stawy, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
0: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS Imielno?
1: Tak. Przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę Stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy Imielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle. Także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już 4. Zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów,

0: To tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli dwa poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny gminny klub Imielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
0: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS Imielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu. Także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
1: Dziękuję ślicznie, panie prezesie. Ja może ją zaprezentuję. No cudowna koszulka, przede wszystkim, panie prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował no też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie. Moim rozmówcą był prezes Dominik Błaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak, która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
0: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
1: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Imielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stadion na koni. Przyjeżdża Świętokrzyska Kolej Dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą rehabilitację.
0: I to, co najważniejsze, moi drodzy państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
1: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy, uczestniczą w nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym.
0: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
1: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów, chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy huculskiej, są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złe fluidy, chociaż to jest tylko moja

0: filozofia, nie wiem czy to tak jest, ale według mnie to one, te zefluidy odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.
1: W czasie wolnym, drodzy Państwo, zachęcamy Was, abyście na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Kałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
0: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten, gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nieodkryty. I piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo.
1: I jeszcze jako ciekawostka, moi drodzy Państwo, właściciel Marcin Kałka zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
0: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzu i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem LHS-owskim są też takie źródła.
1: Mamy coś, moi drodzy Państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok mnie nie kto inny jak Wojciech, który sołtysiak, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka, również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzymuje. W Umianowicach rzeczywiście

0: można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
1: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
0: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam ośrodek edukacji przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już. Zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą. Prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
1: Chyba możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
0: Tak, bo tak jak wspomniałem, bo ośrodek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy wielu owce, wielu ras, bydło, Czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy państwo, o kompletny produkt edukacyjny nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parowóz, lokomotywka. Tak to się ładnie zwykło nazywa. To jest lokomotywka niewielka, produkowana przez Polskę. Wyprodukowano ich niewiele sztuk, bodaj 500 tylko w skali całego kraju. To jest jedna z nich. To jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki element
1: atrakcji. Wypełnienia, ale też, tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem. Za lokomotywą, moi drodzy państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe, właśnie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę. Zabrakło mi tego słowa. Mamy odremontowaną cysternę. Mamy, jako ciekawostkę dodam, odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20., 30., jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również mają podobne odczucia, że jest to coś innego.

0: i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: No co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo na, wiesz, do czego nawiązuje, mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża Ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj ośrodka edukacji przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły, a trzecia kończy się wieżą widokową, z której no, mamy bardzo fajny widok na rozlewiska, starorzeczanidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski, także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce, a myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj.
0: Po to tu jesteśmy.
1: Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla was, moi widzowie, są ukryte.
0: Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, o wszystkim opowie państwu Darek.
1: Zapraszamy do środka.

0: Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w rzece Nidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu. Trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe. Ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce, Darku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś? Jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski, no 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie, rzeka Wisła wpada do Nidy i wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich rybniełowie to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę, chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat żyje, więc no chciałbym móc

0: zapewnić mu dożywocie.
1: Berku, pociągnę jeszcze temat. A jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no tutaj u nas na ziemi Ponicza?
0: No, takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Poniziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta. Niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki, no taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta, każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba, ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagłębienia terenu, ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały, główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić, no niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie, tak? No, bocian może pofrunąć 200-300 kilometrów, ale w końcu musi zrobić sobie przerwę. No, dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne, dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to co tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić, żółwik, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z polskiego parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone, cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała 2 dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie 4 żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej ponidziańskiej rzeki Nida, bo moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łumianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która ukazuje cudowne meandry.

0: takie meandry, nigdy tutaj możemy praktycznie napotkać?
1: No, większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody, tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie może zobaczyć garb pinczowski 100 metrów nad taflę rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok, no rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę i w tej rzece oczywiście to co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada.
0: Tak. Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia ponidziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
1: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, Ponidzie, to co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie i rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
0: Nic tylko, moi drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Umianowicach. Służy Wam pomocą Pan Wojtek, służy Wam pomocą Pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze.

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które kończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicy Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań. Na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
0: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3 piknik od juniora do seniora, 3 edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami.

0: korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś. Jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
1: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki? Bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
0: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają. Także no, ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
1: Trzeci rok z rzędu działa też Wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
0: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop. Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
2: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
5: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie

0: gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do Mediateki i Strefy Dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
2: Relacje. Oj, bardzo źle, bardzo źle.
3: A co się źle, co się dzieje nie tak?
2: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
3: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
4: Nie, zdecydowanie nie.
3: A co się zmieniło?
4: Przede wszystkim forma komunikacji.
3: Czy internet na to wpływa?
4: Oczywiście telefon, internet, a poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
3: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
4: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
3: Czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
4: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
3: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
3: A co się zmieniło?
5: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
3: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
5: No co mogę powiedzieć z własnej, snego doświadczenia? Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni, a reszta, no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
3: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Myślę, że bardzo rzadko, bo coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
3: A co się dokładnie zmieniło?
6: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
3: Znaczy, tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
6: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
7: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
3: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
7: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi, internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
3: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
7: spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole.

0: No, chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no, nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
2: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
2: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
3: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
3: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
3: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
3: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
3: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
4: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
5: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby

0: Przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz ósmy, prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
1: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
0: Będą podzieleni oni na trzy grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
1: Zespół szkół numer 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis.

Miejski hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a yoga z rozciąganiem. Właśnie
0: i
1: to
0: medytacją.
1: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk się ćwiczy się przy prostej
0: tak jak,
1: postawie.
0: Jak,
1: to
0: jak
1: też,
0: balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.

0: Inasz, czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało
1: To
0: właśnie?
1: znaczy tak
0: To
1: jak
0: wychodzi
1: ja,
0: podczas takich
1: tak
0: zajęć,
1: jak ja
0: tak?
1: rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury
0: zwrócić
1: uwagę.
0: Z którymi mięśniami kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
1: No to znaczy każde, wiadomo, że
0: indywidualnie,
1: tak
0: ja wiem,
1: indywidualnie.
0: ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzącej.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
0: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
1: My się obawiamy, że jednak
2: wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na... Mamy okazję poprosić do kogoś, może
0: potrzebna
2: ktoś...
0: Wam jest parkiet hali mistrzów,
1: trochę większe,
0: tak?
1: Pomieszczenie.
0: Aż tak duże zainteresowanie?
1: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: I kobiety w przeróżnym wieku.
1: Tak,
2: jakby
1: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
1: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
1: się,
2: wszystko za darmo.
1: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcia.
0: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
1: To tak może na razie 100
0: tak
1: metrów.
0: Mniej...
2: No tak koło, no, koło, pewnie. Koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
1: My się nie zmieścili.
2: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Wrocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
0: One się odbywają raz w tygodniu, te zajęcia.
1: Raz w tygodniu.
2: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
1: będziemy,
2: drugą grupę.
1: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Moi również mężczyźni.
1: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
0: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
1: oczywiście
0: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
1: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
0: czy wy sobie
1: takie
0: płatne... Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
1: No to chyba przyrosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
1: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstały.

0: powstają tak nagle w trakcie. I chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży,
1: Młodszym ludziom.
0: młodszym. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
1: Świetnych
0: potrafi
1: ludzi.
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia,
1: W ramach budowania
0: terapeutyczne
1: relacji,
0: teraz, właśnie
1: takiego
0: budowania
1: odciągania
0: relacji.
1: od wirtualnego
0: Tak,
1: świata.
0: właśnie budowania relacji między młodzieżą, między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
1: Wspaniałych mamy,
0: wspaniałych,
1: naprawdę.
0: młode osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie. I są.
0: Doskonale.
1: I są.
0: I
1: Trzeba.
0: chcą, i chcą, przede wszystkim chcą.
1: Właśnie.
0: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcia odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie. Ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no
1: No,
0: gadamy między
1: wręcz.
0: sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w
1: Ale nie
0: domu,
1: słuchamy się.
0: ale nie
1: Właśnie.
0: słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie,
1: Nie
0: albo
1: widzicie.
0: słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i. Nie za bardzo do nas dociera to, także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minucie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
1: Zaszczepić młodzież.
0: zaczepić, tak, i
1: Żeby
0: pokazać,
1: później
0: jak
1: do
0: to
1: nas
0: jest,
1: przyszli do
0: a później
1: kawiarenki.
0: do nas przyszli.
1: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być
0: Absolutnie.
1: bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta,
0: Oczywiście,
1: bo no
0: tak.
1: właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim,
0: Tak,
1: prawda?
0: jasne.
1: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi No
0: fundacji.
1: tak. Czego szukają? Czego szukają panowie u was? No na Kalenytik się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło
0: Tak, tak,
1: trzydziestki
0: tak.
1: gdzieś, koło trzydziestki.
0: Koło
1: Najpierw
0: 30, bardzo
1: przyszedł
0: dobrze.
1: zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich.
1: Czyli
0: Także
1: rozumiem, że
0: zapraszamy.
1: Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie
0: Oczywiście,
1: miał
0: nie,
1: inny
0: oczywiście, jak
1: jakiś
0: najbardziej.
1: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego już
0: Ależ jasne,
1: macie, z
0: przychodzą już
1: prawnikiem.
0: wszystkie, przychodzą
1: Po
0: już
1: prostu.
0: panowie na tak, przepraszam, że wyszłam słowo, przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
1: Czy
0: w
1: będzie
0: sobotę.
1: powtórka takich spotkań
0: Tak,
1: budżetowych?
0: cały czas
1: Tak.
0: działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych, właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No,

0: Mam Was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać włocławianki, tak
1: Jak
0: w
1: najbardziej,
0: cudzysłowie
1: jak
0: mówiąc,
1: najbardziej.
0: te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest
1: Świetne
0: świetną alternatywą,
1: potańczenie.
0: ale również te, które
1: Zajęcie, oj tak.
0: problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje,
1: No
0: prawda, ale
1: nie,
0: można
1: nie.
0: się świetnie
1: I
0: bawić.
1: jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
2: Tak, też
1: Także.
2: będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień,
1: Tak,
2: 30. Zapraszamy
1: 30.
2: go
1: też
2: serdecznie.
1: zapraszamy dzieci w wieku 8,
2: 10,
1: 10,
2: tak,
1: 8, 10 lat.
2: 12.
1: Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
2: Będą zabawione.
1: naprawdę zabawiane i to tak
2: Bardzo fajne,
1: na
2: naprawdę
1: życzenie.
2: fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
1: Tak.
2: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas i
2: Pieniądze,
0: informacja.
2: właśnie,
0: Tak.
2: więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No, Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 30, 35? Nie, tak,
2: Tak.
1: 35, dokładnie 35
2: Tak,
1: lat.
2: i zostali we Włocławku,
0: Nigdy
2: kochają.
0: nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia,
1: No
0: tylko
1: tak.
0: ten Włocławek nigdy nie
1: Ja tam
0: przyszedł do
1: trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na
0: Aha.
1: męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej,
2: Byśmy chciały,
1: żeby
2: żeby ten
1: tak,
2: Włocławek
1: żeby ten
2: troszeczkę się
1: Włocławek się
2: ruszył, żeby było,
1: rozwijał.
2: ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim
1: No.
2: no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: No oczywiście, że nie jest, tak
2: Ale
1: trochę
0: troszeczkę
1: rozwija się,
0: był,
1: ale
0: ale to
1: chce wyjeżdżać,
0: chcecie
1: napędzić więcej.
0: pobudzić, pokazać, że
2: Tak, jakby
0: można
2: ludzi, żeby
0: dla
2: coś
0: tych,
2: się
0: którzy
2: działo.
0: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
2: No
0: lepiej
2: też
0: być w tej
2: właśnie.
0: grupie
2: Po co
0: narzekających.
2: się wychylać,
0: Wy,
2: prawda?
0: mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
2: Właśnie, chyba
0: Takich
1: także się
0: pomóc, żeby.
1: staramy się to robić.
0: Rozumiem, że takich
1: Uśmiechać
0: ludzi
1: się i pomagać
0: potrzebujecie
1: innym.
0: jak najwięcej.
2: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na
2: Tak.
0: dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
2: Właśnie. Od
0: Tak.
2: spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O, a
2: Trzeba
1: można
2: to,
1: to, a trzeba
2: dokładnie.
1: to. Także tak, to tak, to tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
2: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko
2: Z
0: otwierały.
2: uśmiechem.
0: Tak.
2: Z uśmiechem naprawdę
1: Jest
2: ludzie nas
1: piękna
2: wszędzie.
1: współpraca
2: Tak.
1: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, no,

0: którymi spotykamy, naprawdę to
1: No,
0: takie.
1: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
2: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą o tym, że tam jest za darmo. Kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
0: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na zajęcia.
2: Na przykład, tak.
1: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
2: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie,
1: ten
2: nie o to chodzi.
1: Ten myślenia chyba, który
2: właśnie,
1: próbujecie.
2: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
0: No przecież przez cały czas coś robimy.
2: Jak nam
0: nie
2: się chce,
0: nam się,
2: to
0: tak.
2: Myślę,
0: ale
2: że
0: naprawdę
2: też nie chce.
0: To niesamowicie napędza. No ja właśnie. Już mówię, pomaganie napędza.
2: Tak.
0: Także to po prostu takie...
2: No tak to działa.
0: Coraz więcej. Trzeba spróbować i tak to działa.
1: Będziecie działać wakacje?
2: Tak.
0: Tak, tak, tak.
2: Będziemy działać.
0: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
1: będzie nowy kalendarz.
0: Stopniu.
2: Tak.
0: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
2: Z powrotem i więcej.
0: Jasne.
2: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: To wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
0: Także
2: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
0: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I...
2: No nasi faceci też pomagają bardzo.
1: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
2: No właśnie.
1: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
2: Amazonki.
1: Bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku.
2: Dokładnie.
1: Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
2: Dziękuję,
1: Ina Gliszczuk
2: bardzo.
1: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
2: Tak.
1: Dziękujemy
2: bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę.
2: Bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie,

0: Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicy Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań. Na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje

To jest ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana

0: spółek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa trzeci rok. Jest to nasz trzeci piknik od juniora do seniora, trzecia edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
2: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
1: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
2: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
1: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej, rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów. Działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
2: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
1: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
0: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop. Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
0: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania.

0: Też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki. Bardzo się cieszę, że są tacy liderzy. Takich nam właśnie potrzeba.
1: Bo nas sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom. Takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca. Już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej położona.

0: Położona nad Zalewem Włocławskim w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
1: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, tak że każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
0: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie. Oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć?
2: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
3: A co się źle, co się dzieje nie tak?
2: Ludzie są źli. Bardzo ludzie się zmienili. W ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
3: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
4: Nie, zdecydowanie nie.
3: A co się zmieniło?
4: Przede wszystkim forma komunikacji.
3: Czy internet na to wpływa?
4: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
3: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
4: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane. Nie ma takiego luzu.
3: Czy są jakieś miejsca we Włocławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
4: Panie, tak, na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
3: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
3: A co się zmieniło?
5: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
3: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
5: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca. bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było

0: kiedyś, w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
0: Myślę, że bardzo rzadko, bo coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
0: Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
0: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
2: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie, czy tam też są jacyś przyjaciele?
2: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
2: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
3: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
3: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
4: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
4: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
4: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
4: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Tak, jak najbardziej. We Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
5: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego

0: uczestnictwa w życiu społecznym.
1: Rozpoczynamy 8. edycję rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół numer 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
0: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
1: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
0: Zespół szkół numer 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barwie.

0: w miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Na program Podróże po mapie zapraszam serdecznie. Arek Witek.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie gospodarstwo rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Poniedziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia Stawów jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale Stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa, nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? Jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to...
0: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o

0: kilkunastu, bo po ponad chyba, panie Piotrze, 20 stawach.
1: Tak, posiadamy 22 stawy. Cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
0: Właśnie, jeśli chodzi o te, panie Piotrze, możliwości, bo tak pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
1: Może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kilo, więc to są potężne ryby. To nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko złabi wpuść. No kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na państwa wizytę.
0: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie was interesowało, moi drodzy państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u ciebie złowić?
1: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
0: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, panie Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić. A czy można u ciebie nabyć danego karpia?
1: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiot, więc... coś świeżego, bo to generalnie trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
0: To jest smak, moi drodzy państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacje odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze, dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
1: Oczywiście, więc mamy tutaj, jak państwo widzicie, biuletynki do tego wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę państwa, bo akurat na stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej w meandrach Ponidzia płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym państwo na pewno już poznali, współpracujemy tutaj z gminą i wybudowali drogę nad Nidę. I tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci. Woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. Oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpa, prawda?
0: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
1: Dokładnie tak, mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, motocyklem LED, więc powiem państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie

0: wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć. No i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, takich rzeczy się szuka. No.
1: A jeśli, panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
0: Znaczy, mamy obiekt oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach no to jest naprawdę super.
1: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
0: Cały tydzień, panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji no, jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne. Co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
1: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
0: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami. Więc szparagi no to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko royal, gdzie jest to żółtko smażone, rozpływające się, ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawej rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Poniedzia, moi drodzy państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla was takie ujęcia, ale moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki, ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
0: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas, do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także

0: pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i, no i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd państwa.
1: Warto, moi drodzy państwo, was tylko tutaj teraz poinstruować, że gospodarstwo rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno, więc mam nadzieję, że każdy z was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
0: Oczywiście.
1: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej, a jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy i Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, gminnego klubu sportowego, tak jak już Arek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
0: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania. O barwy klubowe.
1: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
0: Wiem, że na ten rok przypada Wam też okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
0: Jakie aspiracje ma Gminny Klub Sportowy i Mielno?
1: Znaczy, aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z nami trenerami, z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
0: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
1: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
0: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u i Mielno?
1: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany, i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie i Mielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z czwartej ligi, z trzeciej ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
0: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie i Mielno?
1: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze, drużyny seniorskiej przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której ci nie powiedziałem. Od 2020

0: 2025 roku. Jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim San Remese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
1: No to drodzy Państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Imielno?
0: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się dwóch pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę stawę, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
1: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS Imielno?
0: Tak. Przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy Imielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle, także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już czwartej, zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli dwa poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny gminny klub Imielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
0: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla Ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS Imielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu. Także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
1: Dziękuję ślicznie, panie prezesie, ja może ją zaprezentuję. No cudowna koszulka, przede wszystkim, panie prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował no też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie, moim rozmówcą był prezes Dominik Błaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają

0: korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, ta, która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od.
1: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
0: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Imielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stadion na koni. Przyjeżdża Świętokrzyska kolej dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą, dużą rehabilitację.
1: I to, co najważniejsze, moi drodzy Państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
0: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy, uczestniczą z nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym czuje.
1: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
0: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo, dużo, dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów, chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy chucuckiej, są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złe fluidy, chociaż to jest tylko moja filozofia. Nie wiem, czy to tak jest, ale według mnie to one, te złe fluidy odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.
1: W czasie wolnym, drodzy Państwo, zachęcamy Was, abyście na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Kałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
0: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nieodkryty. I piękne, piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo, dużo, dużo.
1: I jeszcze jako ciekawostka, moi drodzy Państwo, właściciel Marcin Kałka zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
0: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzy i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem LHS-owskim są też takie źródła.
1: Co, mamy coś, moi drodzy Państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok mnie nie kto inny jak Wojciech, który sołtysiak, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka, również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczym w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzymuje. W Umianowicach rzeczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
0: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy Państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
1: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już. Zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą. Prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
0: Chyba możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
1: Tak, bo tak jak wspomniałem, bo ośrodek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy, bydło, Czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny

0: właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, o kompletny produkt edukacyjny nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parowóz, lokomotywka. Tak to się ładnie...

0: To jest jedna z nich. Ona, to jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki element
1: atrakcji. Wypełnienia, ale też, tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem. Za lokomotywą, moi drodzy Państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe, właśnie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę. Zabrakło mi tego słowa. Mamy odremontowaną cysternę. Mamy, jako ciekawostkę dodam, odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20., 30., jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również mają podobne odczucia, że jest to coś innego, coś fajnego i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: No co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo na, wiesz, do czego nawiązuje, mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża Ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj ośrodka edukacji przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły, a trzecia kończy się wieżą widokową, z której mamy bardzo fajny widok na rozlewiska, starorzeczanidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski, także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce, a myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj.
0: Po to tu jesteśmy.
1: Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla was, moi widzowie, są ukryte.
0: Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, o wszystkim opowie państwu Darek.
1: Zapraszamy do środka.

Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w rzece Nidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu. Trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe. Ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły,

0: Czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce, Darku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski. No, 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie, rzeka Wisła wpada do Nidy i wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich ryb nie łowię, to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę, chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat żyje, więc no chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Darku, pociągnę jeszcze temat, a jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no tutaj u nas na ziemi Ponidzia?
0: Takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Ponidziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta, niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta, każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba, ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagubienia terenu. Ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały. Główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić, no niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie, tak? No, bocian może pofrunąć 200-300 kilometrów, ale w końcu musi zrobić sobie przerwę. No, dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne, dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to, co tutaj na tym terenie można zobaczyć.

0: możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który od 1938 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z Polskiego Parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone. Cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała 2 dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie 4 żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, no ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej poniedziańskiej rzeki Nida. Bo, moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łumianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która ukazuje cudowne meandry. Czy takie meandry Nidy tutaj możemy
0: praktycznie
1: napotkać?
0: Większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie może zobaczyć garb pinczowski 100 metrów nad tafle rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok, no rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę i w tej rzece oczywiście to, co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada, tak?
1: Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić się, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia poniedziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
0: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, po Nidzie to, co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie i rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
1: Nic tylko, moi drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Łumianowicach. Służy Wam pomocą pan Wojtek, służy Wam pomocą pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej

0: na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
1: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
0: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
2: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na wrocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają między innymi na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
2: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Wrocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3. rok. Jest to nasz 3. piknik od juniora do seniora, 3. edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest 3. Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej, rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: 3. rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
3: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
5: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop. Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec I te panie będą

0: pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamury tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
3: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com.

0: i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą, jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
1: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
0: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie. I jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
1: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
1: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
1: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec, zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach, odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
2: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć?
3: Relacje. Oj, bardzo źle, bardzo źle.
4: A co się dzieje nie tak?
3: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
4: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
5: Nie, zdecydowanie nie.
4: A co się zmieniło?

0: Przede wszystkim forma komunikacji.
1: Czy internet na to wpływa?
0: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
1: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
0: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
1: A czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi?
0: Panie, tak, na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
1: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
1: A co się zmieniło?
2: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
1: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
2: No co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie. Może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
3: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
3: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
4: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
4: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
5: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
5: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
6: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
6: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
6: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie, jakie było?

0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
0: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
1: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
2: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia we Włocławie,

0: w Fundacji Wrocławianki prowadzę zajęcie z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcie kalanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
1: Sylwetką, tak.
0: Pilates ze wzmocnieniem mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie
1: i
0: to
1: medytacją.
0: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk ćwiczy się przy prostej postawie.
1: To jak balet.
0: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Nie ma
1: jakieś
0: znaczenia.
1: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: I z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To znaczy tak jak
1: to wychodzi
0: ja,
1: podczas takich
0: tak
1: zajęć,
0: jak tak? Ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każdy chce być wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
0: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak patrzy,
1: ja wiem,
0: indywidualnie.
1: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzącej.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wrocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w piątek, na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na... Mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Potrzebna wam jest parkiet hali
0: mistrzów,
1: tak?
0: Trochę większe pomieszczenie.

0: Aż
1: Nie?
0: tak duże zainteresowanie?
1: No duże zainteresowanie i bardzo
0: Ogromne.
1: się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest, bardzo mnie
2: I
1: cieszy.
2: kobiety w przeróżnym wieku.
1: W przeróżnym wieku, tak,
2: jakby
1: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
1: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
1: się
2: wszystko za darmo.
1: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla Inny na zajęcia.
0: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
1: To tak może na razie 100
0: tak
1: metrów.
0: Mniej...
2: No tak koło, no, pewnie.
0: Koło
2: 100, koło
0: 100 metrów.
2: To, bo to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to
1: także
2: naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
1: My się nie zmieścili.
2: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no i tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
0: Myślałyś... One się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
1: Raz w tygodniu.
2: Ale myślimy o... Pewnie jako jeszcze
1: będziemy,
2: drugą grupę
1: będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Bo i również
1: no
2: mężczyźni.
1: To wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
0: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie.
1: Oczywiście.
0: W jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
1: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
0: czy wy sobie
1: takie
0: płatne, czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
1: W życiu. No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
1: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
2: Młodszym.
1: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
2: świetny
1: potrafi
2: ludzi
1: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
0: W ramach budowania relacji.
1: Właśnie budowania relacji.
0: Odciągania od wirtualnego świata.
1: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
2: wspaniałe młode
1: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
2: Perfekcyjnie.
1: Doskonale.
2: I chcą,
1: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
0: Ale nie słuchamy się.
1: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, to co mówię, młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i

0: nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minucie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
1: zaczepić,
0: tak, i pokazać,
2: żeby później
0: jak
2: do
0: to
2: nas
0: jest,
2: przyszli do kawiarni.
0: Później do nas przyszli.
1: Mhm. No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młody.

0: trudniej. Ze wszystkim,
1: Tak,
0: prawda?
1: jasne.
0: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
0: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: Na kalendytyk się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło
0: Tak,
1: trzydziestki gdzieś, koło trzydziestki.
0: koło trzydziestki
1: Najpierw
0: ma.
1: przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich.
1: Czyli
0: Także
1: rozumiem, że
0: zapraszamy. Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie
1: Oczywiście.
0: miał
1: Nie,
0: inny,
1: oczywiście. Jak
0: jakiś
1: najbardziej.
0: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego już
1: Ależ jasne.
0: macie, z
1: Przychodzą już
0: prawnikiem.
1: wszystkie. Przychodzą
0: Po
1: już
0: prostu.
1: panowie na tak, przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
0: Czy
1: w
0: będzie
1: sobotę.
0: powtórka takich spotkań budżetowych?
1: Tak, cały
0: Tak.
1: czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych, właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
0: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w
1: Jak
0: cudzysłowie,
1: najbardziej, jak
0: mówiąc,
1: najbardziej.
0: te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest
1: Świetne
0: świetną alternatywą,
1: potańczenie.
0: ale również te, które
1: Zajęcie, oj
0: problemów
1: tak.
0: nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje,
1: No
0: prawda, ale można
1: nie.
0: się świetnie
1: I
0: bawić.
1: jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda? Tak, też będzie
0: Także.
1: jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
0: Tak, tak, tak.
1: Zapraszamy
0: 30
1: też
0: też
1: serdecznie.
0: zapraszamy dzieci w wieku 8,
1: 10,
0: 10,
1: tak,
0: 8, 10 lat.
1: 12.
0: Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: Będą zabawione.
0: naprawdę zabawiane i to tak
1: Bardzo fajne,
0: uważam,
1: naprawdę
0: że.
1: fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas i
1: Pieniądze,
0: informacja.
1: właśnie,
0: Tak.
1: więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
0: 30, 35? Nie, tak,
1: Tak.
0: 35, dokładnie 35
1: Tak,
0: lat.
1: i zostali we Włocławku,
0: Nigdy
1: kochają.
0: nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek nigdy nie
2: przez tam trochę była zdana na rodzinę, prawda, na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół.

0: który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej,
1: Byśmy chciały,
0: żeby
1: żeby ten
0: tak,
1: Włocławek
0: żeby ten
1: troszeczkę się
0: Włocławek się
1: ruszył, żeby było,
0: rozwijał.
1: ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
0: Oczywiście, że nie jest, tak
1: Ale
0: trochę
1: troszeczkę,
0: rozwija się, ale
1: ale to
0: kto wie, ile napędzić
1: chcecie
0: więcej.
1: pobudzić, pokazać, że
0: Tak, jakby
1: można
0: ludzi, żeby
1: dla
0: coś się
1: tych, którzy
0: działo.
1: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
0: No
1: lepiej
0: też
1: być w tej
0: właśnie.
1: grupie
0: Po co
1: narzekających.
0: się wychylać, prawda?
1: Wyjmijmy, każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest. Pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie, chyba
1: Takich
0: także
1: ludzi
0: się
1: potrzebujecie.
0: staramy się to robić.
1: Rozumiem, że takich ludzi
0: Uśmiechać i pomagać
1: potrzebujecie
0: innym.
1: jak najwięcej.
0: Tak.
1: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na
0: Tak.
1: dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
0: Właśnie. Od
1: Tak.
0: spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie tak jest. Bardzo często tylko ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O, a
0: Trzeba
1: można
0: to.
1: to, a trzeba
0: Dokładnie.
1: to. Także tak, to tak, to tak to działa. Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
0: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
1: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
0: Z uśmiechem. Z uśmiechem naprawdę
1: Jest
0: ludzie nas
1: piękna
0: wszędzie.
1: współpraca
0: Tak.
1: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, no, z którymi spotykamy. Naprawdę to No,
0: takie.
1: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się
0: Nie,
1: okazuje, że młodzież
0: to im
1: włącza
0: nie.
1: się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
0: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
1: Po
0: ludzie nie
1: prostu się
0: wiedzą o tym,
1: spotkać,
0: że
1: tak?
0: tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
1: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na
0: Dzieciątko na
1: zajęcia.
0: przykład, tak.
1: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba
0: Znaczy,
1: niekoniecznie.
0: nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
1: Ten
0: nie o
1: sposób
0: to chodzi.
1: myślenia chyba, który
0: Właśnie, jak
1: próbujecie.
0: jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
1: No przecież przez cały czas coś robimy
0: Jak nam
1: i
0: się
1: chce
0: chce,
1: nam się,
0: to
1: tak.
0: myślę,
1: Ale
0: że innym
1: naprawdę
0: też się
1: to
0: chce.
1: niesamowicie napędza.
0: No
1: Ja już mówię,
0: właśnie.
1: pomaganie napędza.
0: Tak.
1: Także to po prostu takie, no tak to działa.
0: Coraz
1: Uważam,
0: więcej.
1: trzeba spróbować i tak to działa. Będziecie działać w wakacje?
0: Tak.
1: Tak,
0: Tak. Będziemy
1: będziemy
0: działać.
1: działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w Będzie nowy
0: mniejszym
1: kalendarz,
0: stopniu,
1: tak?
0: tak, a od września nowy kalendarz, tak. I to wszystko z powrotem tam, Z powrotem
1: z
0: i więcej.
1: powrotem i więcej,
0: I
1: jasne,
0: coś
1: jasne. Jeszcze
0: nowego.
1: nas pomysły jakieś będą. I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
0: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
1: Tak, to
0: którzy.
1: gdy wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach, prawda?
0: Absolutnie.
1: Właśnie.
0: Właśnie.
1: Także
0: Mamy
1: to
0: wspaniały
1: mamy
0: zespół,
1: zespół
0: wspaniały
1: jest
0: zespół. I
1: rewelacyjny.
0: zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte, może
1: Tak,
0: ktoś chce.
1: otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy i
0: No nasi faceci też pomagają
1: pomagają,
0: bardzo.
1: pomagają
0: No
1: bardzo.
0: właśnie, te Włocławianki, ta nazwa może być mylna.

0: proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć,
1: Może się rozbudujesz czasem.
0: dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
0: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazony,
1: Amazonki.
0: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we
1: dokładnie.
0: Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
0: Ina Gliszczuk
1: bardzo.
0: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za
1: bardzo.
0: Uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

0: zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
1: Dwa mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
0: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
0: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski. Później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań. Na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3 piknik od juniora do seniora, 3 edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: 3 rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
3: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
1: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
5: Ja bardzo

0: To się cieszę. Jako burmistrz tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi, jest niezwykle ważne na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują. Także ja trzymam za nich kciuki. Bardzo się cieszę, że są tacy liderzy. Takich nam właśnie potrzeba.
3: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom. Takie właśnie jest Koło Kobiet Wyjątkowych Glamour z Lubrańca. Już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?

0: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą, jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
1: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
0: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie. I jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
1: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
1: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
1: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec, zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach, odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
2: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest

0: nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć?
1: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
2: A co się źle, co się dzieje nie tak?
1: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej, nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
2: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
3: Nie, zdecydowanie nie.
2: A co się zmieniło?
3: Przede wszystkim forma komunikacji.
2: Czy internet na to wpływa?
3: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
2: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
3: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
2: Czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
3: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
2: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
4: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
2: A co się zmieniło?
4: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
2: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
4: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie. Może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
2: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
2: A co się dokładnie zmieniło?
5: Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
2: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
5: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
6: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
2: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
6: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
2: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
6: Spędziłam większość czasu na pewno we Włosławku, aktualnie mieszkam poza Włosławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
2: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
7: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
2: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
7: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
2: A co jest nie tak z internetem?
7: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
8: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
2: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
8: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość. ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy

0: pokazujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według Ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
0: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według Ciebie?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. We Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych

0: naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
1: Zespół szkół numer 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Na program Podróże po mapie zapraszam serdecznie, Arek Witek.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie Gospodarstwo Rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Ponidziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia stawów jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa. Nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? Jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to...
0: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo po ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
1: Tak, posiadamy 22 stawy, cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
0: Właśnie, jeśli chodzi o te, Panie Piotrze, możliwości, bo tak Pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy Państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
1: Może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kg, więc to są potężne ryby. To nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko złap i wpuść. No kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na Państwa wizytę.
0: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie Was interesowało, moi drodzy Państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u Ciebie złowić?
1: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
0: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, Panie Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić

0: puścić. A czy można u Ciebie nabyć danego karpia?
1: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiot, więc coś świeżego, bo to generalnie trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
0: To jest smak, moi drodzy Państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacji odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
1: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak Państwo widzicie, biuletynki do tego. Wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę Państwa, bo akurat na Stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej w meandrach Ponidzia płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym Państwo na pewno już poznali, współpracujemy tutaj z gminą i wybudowali drogę nad Nidę. I tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci. Woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. No oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpa, prawda?
0: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
1: Dokładnie tak. Mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, motocyklem LED, więc powiem Państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, takich rzeczy się szuka. No.
0: A jeśli, panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
1: Znaczy mamy obiekt oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach to jest naprawdę super.
0: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
1: Cały tydzień, panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne, co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
0: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
1: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami. Więc szparagi to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko Royal, gdzie jest

0: to żółtko smażone, rozpływające się ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawej rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Poniżna, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was takie ujęcia. Ale, moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki. Ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
0: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd Państwa.
1: Warto, moi drodzy Państwo, Was tylko tutaj teraz poinstruować, że Gospodarstwo Rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno. Więc mam nadzieję, że każdy z Was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
0: Oczywiście.
1: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej. A jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy i Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, Gminnego Klubu Sportowego, tak jak już Arek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
0: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania o barwy klubowe.
1: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
0: Wiem, że na ten rok przypada Wam też okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat pasji, charakteru,

0: wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
1: Jakie aspiracje ma klub sportowy Imielna?
0: Znaczy, aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych

0: tymi ludźmi, poprzez pracę z nami trenerami, z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
1: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
0: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
1: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u Mielno?
0: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie Mielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z czwartej ligi, z trzeciej ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
1: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie Mielno?
0: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze drużyny seniorskiej, przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim San Remese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
1: No to drodzy Państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Mielno?
0: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się dwóch pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Mielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę Stawę, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
1: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS Mielno?
0: Tak. Przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę Stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy Mielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle. Także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już czwartej. Zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli 2 poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny gminny klub Mielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
0: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS Mielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu, także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
1: Dziękuję ślicznie Panie Prezesie, ja może ją zaprezentuję. No cudowna koszulka, przede wszystkim Panie Prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej

dumnie będę prezentował no, też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie. Moim rozmówcą był prezes Dominik Łaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak, która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
0: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
1: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Mielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stadion na koni. Przyjeżdża Świętokrzyska Kolej Dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą rehabilitację.
0: I to, co najważniejsze, moi drodzy państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
1: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy. Uczestniczą w nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tej chwili.
0: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
1: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów, chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy huculskiej, są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złe fluidy, chociaż to jest tylko moja filozofia, nie wiem, czy to tak jest, ale według mnie to one, te złe fluidy odbierają od nas. Także dużo seniorów są na dworze, dużo są na naturze.
0: W czasie wolnym, drodzy państwo, zachęcamy was, abyście na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcin Gałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
1: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten, gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nieodkryty. I piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo.
0: Jeszcze

0: Tylko ciekawostką, moi drodzy państwo, właściciel Marcin Kawka zaraz powie, że tu nie tylko jest nita, ale również tu w boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jak i rzeczki?
1: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą ciarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzy i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem rajeckim są też takie źródła.
0: Co, mamy coś, moi drodzy państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie. Poniedziałek tak naprawdę przywędrowaliśmy do perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok nie kto inny jak Wojciech, który sołtysiak, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczym w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, do czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzymuje. W Umianowicach oczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
0: Jeśli chodzi o smaki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy Państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
1: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć a też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego.

0: Zresztą bardzo fajny smak. Sam ośrodek edukacji przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już, zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą, prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie, mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
1: Możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że z obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
0: Tak! Bo jak wspomniałem, bo ośrodek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkołę. Natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy wielu owce, wielu ras, bydło, czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, o kompletny produkt edukacyjny nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parowóz, lokomotywka. Tak to się zwykło nazywać. To jest lokomotywka, niewielka, produkowana przez Polskę. Wyprodukowanych niewiele, bodaj 500 tylko w skali całego kraju. To jest jedna z nich. Ona to jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki element
1: atrakcji. Wypełnienia, ale też, tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to my też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem za lokomotywą. Moi drodzy Państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe, właściwie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę. Zabrakło mi tego słowa. Mamy odremontowaną cysternę. Mamy jako ciekawostkę odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, że ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcie edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat 20., 30., jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również mają podobne odczucia, że jest to coś innego, coś fajnego i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: To co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo ona, wiesz, do czego nawiązuje, ma piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj ośrodka edukacji przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względny nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatą do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie w

0: wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły. A trzecia kończy się wieżą widokową, z której no, mamy bardzo fajny widok na rozlewiska starorzeczanidy, ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Piszowski, także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce, a myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj.
0: Po to tu jesteśmy.
1: Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla was, moi widzowie, są ukryte.
0: Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, o wszystko opowie państwu Darek.
1: Zapraszamy do środka.

0: Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w Cenidzie. Tak naprawdę chodziło o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu, trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe, ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce Darku i jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy JOT-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski. No, 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć. Szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszeczkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie. Rzeka Wisła wpada do Nidy. I wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich ryb nie łowię, to praktycznie są, tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę. Chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat żyje, więc no chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Darku, pociągnę jeszcze temat. A jakich obecnych gabarytów sumy możemy napotkać tutaj u nas na ziemi Ponidzia?
0: No takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Ponidziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta, niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony.

0: i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta, każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego stały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba, no ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorficzna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagłębienia terenu, ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały. Główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić. No niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie. Tak? No, bocian może pofrunąć 200-300 kilometrów, ale w końcu musi zrobić sobie przerwę. No, dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby podłonić sobie dnia.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z polskiego parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli że tak lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią tego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez te nasze ścieżki wyznaczone. Cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Więc te w takie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała 2 dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie 4 żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawia.
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej, pędziańskiej rzeki Nida. Bo, moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łumianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która ukazuje cudowne meandry. Wszystkie meandry Nidy tutaj możemy
0: praktycznie
1: napotkać.
0: No, większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki, roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie

0: się może zobaczyć garb pińczowski 100 metrów nad tafle rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche. A obok, no rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę. I w tej rzece oczywiście to, co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy, w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada. Tak?
1: Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia poniedziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
0: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, Ponidzie, to co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie a i rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
1: Nic, tylko mi, drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Łumianowicach. Służy Wam pomocą pan Wojtek, służy Wam pomocą pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A to z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szuka wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane do wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicy Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań. Na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
0: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczny na 100%. Przy muszli na Dunaju spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3 piknik. Od juniora do seniora, 3 edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje. Pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcja jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą. I się

0: daje.
1: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
0: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
1: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
0: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na Placu Zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, pomysł, mają moc pomysłów, działają. Także no, ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są dziś z nami.
1: Trzeci rok z rzędu działa też Wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
0: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma od 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, mam mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mi się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zerać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg. Plonę, to jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A zimę, że się cieszę.
2: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wrocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wrocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że te typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
5: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, a także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych, przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Poprańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecz kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no, rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek 4-osobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek 6-osobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dał to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również jak się domyślają.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zlewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie

0: zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki strefy dziecka. Nasze także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć wiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
2: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
3: A co się dzieje nie tak?
2: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
3: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
4: Nie, zdecydowanie nie.
3: A co się zmieniło?
4: Przede wszystkim forma komunikacji.
3: Czy internet na to wpływa?
4: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać. Nie musiała anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
3: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
4: Czy wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotkania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś napompowane, nie ma takiego luzu.
3: Czy są jakieś miejsca we Wrocławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
4: Panie, tak, na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
3: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
3: Co się zmieniło?
5: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
3: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
5: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie. Może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
3: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Myślę, że bardzo rzadko. Teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
3: A co się dokładnie zmieniło?
6: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
3: Znaczy tutaj we Wrocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
6: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
7: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
3: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
7: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi.

0: znajomymi, ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Wrocławiu są jakieś dobre miejsca, by spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Spędziłam większość czasu na pewno we Wrocławku, aktualnie mieszkam poza Wrocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w kole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą samą sytuację?
2: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
2: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
3: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają. Tylko teraz troszeczkę trudniej, ale nadal przyjaźnie są, bo widzę, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
3: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
3: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
3: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
3: Tak, jak najbardziej. We Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie. Zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie. I wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
4: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Wrocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
5: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Wrocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Wrocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły

0: prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
1: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
0: Będą dzieleni oni na trzy grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa. Więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
1: Zespół Szkół nr 3 w Wrocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: Póki baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom, zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdź nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696-426-700. Autoserwis 696-426-800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek. To wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Bujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Płutowskich Amazonek, Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie, jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Inna, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. To nie zupełnie taneczne zajęcia kalanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda? Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoje ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie, tak? A prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia, ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje mniej więcej przez minutę, takie drobne pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia.
0: Jakaś drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: Ina, z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To znaczy, tak jak
0: to wychodzi podczas takich zajęć.
1: Tak jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każdy chce być wyprostowany. To jest takie

0: takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy po prostu się właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby no, po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie
1: Z
0: figury
1: którymi
0: zwrócić
1: mięśniami
0: uwagę.
1: będzie kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
0: No to znaczy każdy, wiadomo, że tak,
1: Indywidualnie, ja wiem,
0: indywidualnie.
1: ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś barki pospinane, bo więcej tej pracy siedzącej.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami. No i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładnie, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? Ja od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach. Gosiu, może.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocanki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie mieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w
0: Tak,
2: piątek
0: tak, tak, tak.
2: na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. No ale ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: Wczoraj
0: zna.
2: byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na
0: Osirze,
2: Osirze
1: tak,
2: i na
1: zabraliśmy
2: tej
1: sprzęt.
2: starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i mamy okazję
1: Nie wiem,
2: poprosić do kogoś,
1: tak,
2: może
1: potrzebna
2: ktoś
1: wam jest parkiet
0: potrzeba
1: Hali
0: nam trochę
1: Mistrzów,
0: większe
1: tak? Aż
0: pomieszczenie.
1: tak duże zainteresowanie?
0: No duże
1: To
0: zainteresowanie i bardzo
1: byłoby
0: się cieszę, że kobiety bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest, bardzo mnie
2: I
0: cieszy.
2: kobiety w
0: Cieszę się.
2: różnym
0: Przy
2: wieku,
0: różnym wieku, tak
2: jakby ktoś
0: właśnie.
2: miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale duże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za
0: Tak, i to
2: darmo i
0: zajęcia
2: na tańczy za
0: odbywają się
2: darmo, wszystko za
0: bezpłatne
2: darmo,
0: zajęcia.
2: więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na
1: Super.
2: zajęcia.
1: A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
1: Tak
0: metrów.
1: mniej.
2: No, tak koło
1: No, około
2: pewnie.
1: 100,
2: Koło
1: 100
2: 100
1: metrów.
2: metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no
0: No,
2: bo to
0: także
2: naprawdę
0: jeszcze
2: jest
0: i
2: przykro.
0: szybki.
2: Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi
0: Bo się
2: matami
0: nie
2: w
0: zmieścili. Tak,
2: przeróżnym
0: tak,
2: wieku. W
0: tak,
2: zeszłym
0: tak.
2: tygodniu były zamknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no i tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: One się odbywają raz w tygodniu, te zajęcia.
2: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze drugą grupę
0: Będziemy
2: sportu.
0: myśleć, tak, będziemy
2: Moi
0: myśleć.
2: również
0: To wszystko na
2: szczęśni.
0: razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w
0: Oczywiście.
1: jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest to, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i
0: Masa.
1: odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie
2: Właśnie.
0: dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść
1: Czy wy
0: na
1: sobie
0: takie
1: myślałyście,
0: płatne, albo nie
1: czy wy
0: chcą, albo
1: sobie
0: może chętnie.
1: myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
2: W
1: No to
0: życiu.
1: chyba
0: Przyrosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem
0: Każdy.
2: jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy wiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak,

0: bardziej ufają młodzieży.
1: Młodszym ludziom.
0: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
1: Świetnych
0: potrafi
1: ludzi.
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia,
2: w ramach budowania relacji,
0: właśnie budowanie
2: takiego
0: relacji,
2: od wirtualnego świata.
0: Tak, właśnie budowanie relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
1: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
1: I chcą przede wszystkim.
0: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
2: Ale słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby zaczepić. Tak, i pokazać,
1: żeby później do nas przyszli do kawiarni.
2: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo wy założyły się fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej. Ze wszystkim.
0: Tak,
2: prawda? Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na kalendarz się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30, tak, gdzieś.
0: Koło 30.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przyznajny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, to są zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich.
2: Czyli rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście,
2: będzie miał inny,
1: jakiś
2: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
1: już macie. Przychodzą już panowie, przepraszam, że wyszłam słowo. Mm-hmm. Przychodzą już panowie tego typu właśnie spotkania. Mm-hmm. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane raz w kawiarence od 11 do 13 w sobotę.
2: Czy będzie powtórka takich spotkań?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. Mhm. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry branżowe. No.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie.

0: rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak
1: Jak
0: w cudzysłowie
1: najbardziej,
0: mówiąc, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zbawienie się, pogranie w gry jest
1: świetne
0: świetną alternatywą,
1: potańczenie,
0: ale również te, które
1: zajęcie, oj
0: problemów
1: tak.
0: nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje,
1: No
0: prawda, ale
1: nie,
0: można
1: nie.
0: się świetnie
1: I
0: bawić.
1: jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
0: Tak, też
1: Także.
0: będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
1: Tak, tak, tak.
0: Zapraszamy
1: 30. też
0: serdecznie.
1: zapraszamy dzieci w wieku
0: 10,
1: 8-10,
0: tak,
1: 8-10 lat.
0: 12.
1: Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. A także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
0: Będą zabawione.
1: naprawdę zabawiane i to tak
0: Bardzo
1: w
0: fajne, naprawdę
1: marzeczeniu.
0: fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują właśnie, tak jak ja powiedziałam, młodych naszych włocławiankach.
1: Tak.
0: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
1: Czas,
0: Pieniądze, pieniądze.
1: informacja.
0: Właśnie,
1: Tak.
0: więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 35? Nie. Tak,
0: Tak.
1: 35, ładnie 35
0: Tak,
1: lat.
0: zostali we Włocławku,
1: Nigdy
0: kochają.
1: nie myślałaś o tym, by wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, No
0: tylko
1: tak,
0: ten Włocławek nigdy nie
1: ja to
0: przyszłaby.
1: trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie. Także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby.
0: Byśmy chciały, żeby ten
1: Tak,
0: Włocławek
1: żeby ten
0: troszeczkę się
1: Włocławek się
0: ruszył, żeby było,
1: rozwijał.
0: ja wróciłam też po latach i tak właśnie z nią marzymy o tym, żeby ten Włocławek nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: Oczywiście, że nie jest, tak
0: Ale
1: trochę
0: ruszacie
1: rozwija
0: w
1: się,
0: ruch,
1: ale
0: ale
1: to
0: to
1: w sensie
0: chcecie
1: będzie dziecięcy.
0: pobudzić, pokazać, że
1: Tak, jakby
0: można
1: ludzi, żeby
0: dla
1: coś się
0: tych, którzy
1: działo.
0: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
1: No
0: lepiej
1: też
0: być w tej
1: właśnie.
0: grupie
1: Po co
0: narzekających.
1: się
0: Wy,
1: wychylać, prawda?
0: mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje się problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
1: Właśnie.
0: Tak
1: Także
0: rozumiem,
1: staramy się to robić.
0: że takich
1: Uśmiechać
0: ludzi
1: się i pomagać
0: potrzebujecie
1: innym.
0: jak najwięcej.
1: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
1: Właśnie, od
0: Tak.
1: spotkanych ludzi, od potrzeb.
0: Właśnie tak jest. Bardzo często to ktoś coś mi tu nagle coś się urodziło.
1: O, a
0: trzeba
1: można
0: to,
1: to.
0: a trzeba
1: Dokładnie.
0: to. Także tak, to tak, to tak to działa.
1: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
0: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
1: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie napukałyście, to drzwi się szeroko
0: Z
1: otwierały.
0: uśmiechem. Z uśmiechem naprawdę
1: Jest
0: ludzie nas
1: piękna
0: wszędzie.
1: współpraca
0: Tak.
1: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy. Naprawdę to
0: No,
1: takie.
0: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się
1: Nie.
0: okazuje, że młodzież włącza
1: Kurczę.
0: się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie.

0: bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały. Ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze. No to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby to, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą o tym, że tam jest za darmo. Kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
1: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na zajęcia.
0: Na przykład, tak.
2: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
0: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie
2: o to chodzi. Ten sposób myślenia chyba, który
0: właśnie,
2: próbujecie.
0: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
1: No przecież przez cały czas coś robi.
0: Jak nam się chce. Się, tak. Myślałam,
1: ale
0: że
1: naprawdę
0: to,
1: to niesamowicie napędza. Ja no już mówię, pomaganie napędza. Także to po prostu takie, no tak to działa.
0: Zmierzam,
1: żeby spróbować i tak to działa.
2: Będziecie działać wakacje?
0: Tak.
1: Tak, tak, tak.
0: Będziemy
1: działać. Wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
2: będzie nowy kalendarz.
0: Tak.
1: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
0: Z powrotem i więcej.
1: Z powrotem i więcej. Jasne, jasne. Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
2: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam. Czasu wam po prostu zabraknie.
0: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
1: tak, wspierają, pomagają, bo tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
0: Absolutnie.
1: Także
0: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
1: tak, otwarte jesteśmy, no. Bardzo, bardzo zachęcamy. I...
0: No nasi faceci też pomagają bardzo.
2: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być na proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą muśkę.
0: No właśnie.
2: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nas, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonki. Bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
0: Dziękuję.
2: Ina Gwiszczuk i Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie, uśmiechnięci na debatę.
0: Tak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran. Naprawić cieknącą instalację. Wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na te miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

0: 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantuje świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędza wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wymienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą drukowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań. Na działce przy ulicy Ganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
0: Warto

0: Dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora. Bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa trzeci rok. Jest to nasz trzeci piknik od juniora do seniora. Trzecia edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia. Frekwencja dopisuje. Pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób i instytucji, które nam dobrze życzą. I się udaje.
2: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
1: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś w tym roku nie udało, to za rok.
2: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci wasz taki piknik.
1: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na plac zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, pomysł, mają moc pomysłów, działają. Także no, ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
2: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
1: W ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
0: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak klonuje z hektara 800 kg. Tonę, to jest bardzo mało, no więc ja na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
0: Na pikniku powiedzieli się także przedstawiciele powiatu włocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta włocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwrócił uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy wróćmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie

0: seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki i bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
1: Bo sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych, glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no, rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z prodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek 4-osobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek 6-osobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zatem jeszcze, bo wiele osób o to pyta, kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też z domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również jak ty domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować

0: zaadaptować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
1: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płocki, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
2: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie warsztaty i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne, a oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenie takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
3: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
4: A co się źle? Co się dzieje nie tak?
3: Ludzie są źli. Bardzo ludzie się zmienili i w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
4: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
5: Nie, zdecydowanie nie.
4: A co się zmieniło?
5: Przede wszystkim forma komunikacji.
4: Czy internet na to wpływa?
5: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
4: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
5: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotkania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest coś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
4: Czy są jakieś miejsca we Włosku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi?
5: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
4: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
4: A co się zmieniło?
6: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
4: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
6: No co mogę powiedzieć? Z własnej doświadczenia i jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi,

0: każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na ludzi.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Myślę, że bardzo rzadko, bo coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
2: Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy, tutaj we Włocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
2: Tylko siostry, nikogo więcej
3: mam. Ja mam stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie, czy tam też są jacyś przyjaciele?
3: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie. Chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
3: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
4: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą samą sytuację?
4: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest tak z internetem?
4: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
5: Ja chętnie tworzymy przyjaźnie. Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają. Tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
5: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
5: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online, mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
5: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
5: Tak, jak najbardziej. We Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie. Zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie. I wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
6: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym

0: osobom z niepełnosprawnościami, wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
1: Rozpoczynamy 8. edycję rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół numer 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tego programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia tworzyć przy naszej placówce. I w tym roku, już po raz 8, prawdopodobnie września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy, także jest to kwota dosyć znacząca.
0: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
1: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
0: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędza wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. Osoby, które wymagają

0: 609 359 045 oraz 62 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny, pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 tysięcy zł. Zapraszamy!

I startujemy. Podróże po mapie, moi drodzy państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Program Podróże po mapie, zapraszam serdecznie. Arek, witam.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie gospodarstwo rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Poniedziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia stawów no jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa. Nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? No cóż, jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć, ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to.
0: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
1: Tak, posiadamy 22 stawy, cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości.

0: wiadomości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
1: Właśnie, jeśli chodzi o te, panie Piotrze, możliwości, bo tak pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
0: Może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kilo, więc to są potężne ryby. To nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko złap i wpuść, no kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt, więc jesteśmy przygotowani na państwa wizytę.
1: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie was interesowało, moi drodzy państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u ciebie złowić?
0: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi innymi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
1: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, panie Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić, a czy można u ciebie nabyć danego karpia?
0: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda ziórlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiot, więc coś świeżego, bo to generalnie trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
1: To jest smak, moi drodzy państwo, a jeśli byście na przykład więcej poczytać adnotacji odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze, dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
0: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak państwo widzicie, biuletynki do tego. Wchodzimy na stronę www.sawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę państwa, bo akurat na stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej, w meandrach Ponidzia, płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym państwo na pewno już poznali, współpracujemy z gminą i wybudowali drogę nad Nidę i tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci, woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. No oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpa, prawda?
1: Z dodatkowych tych atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
0: Dokładnie tak. Mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat, notabene, motocyklem LED, więc powiem państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, to tylko takich rzeczy się szuka. No.
1: A jeśli, panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś dom, gdzieś miał tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
0: Znaczy mamy obiekt, oczywiście, mamy stodołę,

0: gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach no to jest naprawdę super.
1: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
0: Cały tydzień, panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji no, jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne, co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedle tego.
1: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jak specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
0: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami, więc szparagi no to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę, mamy też takie dania. Proponuję różne typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko royal, gdzie jest to żółtko smażone, rozpływające się ze śmietaną na wierzchu, kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to wspomniałem, że też Piotr ma ciekawe rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspomniałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło go wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Poniedzia, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was te ujęcia. Ale, kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki. Ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
0: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas. Więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jak są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas, do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd państwa.
1: Warto, moi drodzy państwo, was tylko tutaj teraz poinstruować, że gospodarstwo rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie

0: Mielno. Więc mam nadzieję, że każdy z was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
1: Oczywiście.
0: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy was bardzo serdecznie. Piotr Suchoń i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi realizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej. A jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy i Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy w siedzibie naszego klubu, Gminnego Klubu Sportowego, tak jak już Szarek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
0: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania. O barwy klubowe.
1: Więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
0: Wiem, że na ten rok przypada Wam też okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
0: Jakie aspiracje ma klub sportowy i Mielno?
1: Znaczy aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z nami trenerami, z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
0: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
1: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
0: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u i Mielna?
1: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie i Mielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z czwartej ligi, z trzeciej ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartogowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
0: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie?
1: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze drużyny seniorskiej, przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której Ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy

0: takim niepianym klubem partnerskim Sanremese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
1: No to drodzy Państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Imielno?
0: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się dwóch pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę stawę, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy, to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również uczestniczyłem.
1: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS Imielno?
0: Tak, przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę stawy. I tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy Imielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem w sztucznym świetle, także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już czwartej, zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli 2 poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny gminny klub Imielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
0: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla Ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS Imielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu. Także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
1: Dziękuję ślicznie, panie prezesie, ja może ją zaprezentuję. No cudowna koszulka, przede wszystkim panie prezesie wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie, moim rozmówcą był prezes Dominik Błaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie w Godzie. Sielski Dom Seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak? Która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
0: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie

0: Łącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
1: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Imielno. Mamy tutaj i park rozrywki, w którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stać na koni. Przyjeżdża Świętokrzyska Kolej Pojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego. Ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą, dużą rehabilitację.
0: I to, co najważniejsze, moi drodzy Państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
1: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić. I to jest tak, że seniorzy czekają na te imprezy, uczestniczą z nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym.
0: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
1: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo, dużo, dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów. Chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy chłopskiej. Są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złom we fluidy. Chociaż jest tylko moja filozofia. Nie wiem, czy to tak jest, ale według mnie to one, te zefluidy, odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.
0: W czasie wolnym, drodzy Państwo, zachęcamy Was, abyście na przykład usiedli pod tą altanną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Kałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
1: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji, bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nie odkryty. I piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo.
0: I jeszcze jako ciekawostka, moi drodzy Państwo, właściciel Marcin Kałka zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
1: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Karmierze i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem LHS-owskim są też takie źródła.
0: Co mamy też, moi drodzy Państwo, dla młodszych, ale też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego, ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w

0: Mianowicach, a obok mnie nikt inny jak Wojciech, który są tyle, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami w środku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat nie stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie południe Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczym w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czy mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzyma. W Umianowicach rzeczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową przez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, który na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 kilometry od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
0: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy Państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
1: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue, chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już, zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą, prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
0: Możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiekt nawet znajdują się koniki na wypasie.
1: Tak, bo tak jak wspomniałem, bo środek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przez mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy wielu owce, wielu ras, bydło, czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado po 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych, to wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
0: Jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, o kompletny produkt edukacyjny, nie tylko, że mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki No co to jest? Zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz? Jak to możemy nazwać?
1: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowy...

0: zabytkowa kolejka, zabytkowy parów z lokomotywka. Tak to się ładnie zwykło nazywa. To jest lokomotywka, niewielka, produkowana przez Polskę. Wyprodukowano ich niewiele sztuk, bo bodaj 500 tylko w skali całego kraju. To jest jedna z nich. Ona to jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, się do tego stworzona. Natomiast to stanowi jedynie taki element
1: atrakcji. Wypełnienia, ale też, tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem za lokomotywą. I drodzy Państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe, większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczno tutaj cysternę, zabrakło mi tego słowa, mamy odremontowaną cysternę, mamy jako ciekawostkę dodam odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20., 30. jeszcze przedwojenną. Dawno dzieci również ma podobne odczucia, że jest to coś innego, coś fajnego i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: To co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz z kół niebosą, bo ona, wiesz, do czego nawiązuje. Mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest Stara Zaciśnień, związana z całym kompleksem tutaj Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna skończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły. A trzecia kończy się wieżą widokową, z której mamy bardzo fajny widok na rozlewiska, starorzeczanidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski. Serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, słyszycie same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce, a myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj. Po to tu jesteśmy. Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechę, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla Was, moi widzowie, są ukryte.
0: Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, wszystkiego opowie Państwu Darek.
1: Zapraszamy do środka.

Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w Renidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu, trudno

0: się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto i możemy zobaczyć między innymi właśnie to akwarium. Jest to akwarium biotopowe, ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, tym im ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce na Arku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które co dzień turyści, mieszkańcy ziem Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski. No, 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszeczkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie. Rzeka Wisła wpada do Nidy. I wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No i ja tutaj moich ryb nie łowię, to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę. Chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat żyje, więc no, chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Darku, pociągnij jeszcze temat. A jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no tutaj u nas na ziemi Ponidzia?
0: No, takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale on nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Ponidziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są jakieś wielkie koszta, niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki, no, taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta. Każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 50 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba. No, dzisiaj morza nie ma. No szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagłębienia terenu, ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały. Główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić. No niestety, ale ponieważ woda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce prowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie, tak? No, bocian może płynąć 200-300 km, ale w końcu musi zrobić sobie przerwę. No, dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho targać, tak? Oczywiście na to nie pozwala

0: pozwalamy. Oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to co tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tak jakś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z polskiego parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordziska po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone, cały czas tworzy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała 2 dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie 4 żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej poniedziańskiej rzeki Nida, bo moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łomianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która ukazuje cudowne meandry. Czy takie meandry gdy tutaj możemy
0: praktycznie
1: napotkać?
0: Większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w momencie może zobaczyć garb pinczowski 100 metrów nad tafle rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok, no rzut beretem, praktycznie kilometr widzimy rzekę i w tej rzece oczywiście to, co tutaj w niej może zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy, w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada. Tak.
1: Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić się, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia poniedziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
0: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Kowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, Ponidzie, to co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe. Czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie a i rzekę, płynąć kajakiem, możemy płynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
1: Nic tylko, moi drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Łomianowicach. Służy Wam pomocą Pan Wojtek, służy Wam pomocą Pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

0: nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie Kłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryopoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami ProBeauty Clinic. Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy

0: miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celozową.
1: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
0: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski. Później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołania tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulowej.
2: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu są już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań. Na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
2: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przyszli nad Dunajem, spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa trzeci rok. Jest to nasz trzeci piknik. Od juniora do seniora, trzecia edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje. Pogoda jest co roku, nie zapraszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo, że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki? Bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają. Także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
3: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
5: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mnie się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop.

Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zerać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec. I te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że

0: 800 kilogramów, tonę, to jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupię sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawia się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracają uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamour tutaj w Lublańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują. Także ja trzymam za nich kciuki. Bardzo się cieszę, że są tacy liderzy. Takich nam właśnie potrzeba.
3: Bo nas przyjmie dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom. Takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lublańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lublańca, ale także samego miasta. Podkreśla, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lublańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonacie, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można sumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdą się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no, rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek 4-osobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek 6-osobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, było to 1000

0: 300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
1: Zapytam, czy bo wiele osób o to pyta, kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
1: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
2: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediotece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
2: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na tej zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
4: Relacje? Oj, bardzo źle. Bardzo źle.
5: A co się źle? Co się dzieje nie tak?
4: Ludzie są źli. Bardzo ludzie się zmienili. W ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
5: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
6: Nie, zdecydowanie nie.
5: A co się zmieniło?
6: Przede wszystkim forma komunikacji.
5: Czy internet na to wpływa?
6: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie. Po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
5: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe

0: przyjaźnie.
1: Czy wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
0: Czy są jakieś miejsca we Włoszech, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi?
1: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
0: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: O, ja uważam, że jest bardzo trudno.
0: A co się zmieniło?
2: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
0: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
2: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia i jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś tak przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
0: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
0: A co się dokładnie zmieniło?
3: Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
0: Czy tutaj we Włocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
3: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
4: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
0: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
4: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
0: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
0: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest spotkaniem na żywo.
0: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
5: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
0: A co jest nie tak z internetem?
5: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
6: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają. Tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
0: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
6: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
0: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
6: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie, jakie było?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
6: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat, siostra czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, Teraz myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie

0: jaźni i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie. Zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie. I wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku, jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tego programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiających do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa. Więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
2: Zespół szkół numer 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz

0: Zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć. Jak skompletować sprzęt wędkarski? Dokąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt, dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zamiętaj, Autospa Ziemia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Inna Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już, Małgosiu, zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie, jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Inna, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia we Włocławie, w Fundacji Włocławianki poprowadzę zajęcia z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kalanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda? Pilates ze wzmocnieniem mięśni,

0: A joga z rozciąganiem, właśnie
1: I
0: to jest
1: medytacją.
0: połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. Kalanetik to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanek się ćwiczy się przy prostej
1: tak,
0: postawie.
1: To jest balet.
0: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia, ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Nie ma
1: jakieś
0: znaczenia.
1: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: I z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To znaczy, tak jak
1: to wychodzi
0: ja,
1: podczas takich zajęć.
0: Jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
0: No to znaczy, każde wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak,
1: ja wiem,
0: indywidualnie.
1: Ale też na takich zajęciach widzi, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki podpinane, bo więcej pracy siedzą.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami i prostować figurę. Tak, żeby kobiety chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? Od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wrocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u. Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: nie. Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na... Mamy okazję poprosić do kogoś.
1: Potrzebna wam jest.
0: Potrzebna nam trochę większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie.
0: No duże interesowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią się dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: Kobiety w przeróżnym wieku.
0: Tak
2: jakby ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale nie duże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
0: tak,
2: za darmo,
0: im
2: tańczy za darmo, wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niby duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcie.

0: A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
1: To tak mówię, na razie 100
0: Tak
1: metrów.
0: mniej.
1: No, tak koło
0: No,
1: pewnie,
0: około 100
1: koło 100
0: metrów.
1: metrów, to bo to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no
0: No
1: bo to
0: także
1: naprawdę
0: jeszcze
1: jest
0: i
1: przykro.
0: szybki.
1: Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi
0: To się
1: matami
0: nie zmieści,
1: przeróżnych wieków. W
0: tak.
1: zeszłym tygodniu były zmoknięte, przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
0: One się
1: Myślałyśmy
0: odbywają raz w tygodniu, te
1: raz w
0: zajęcia.
1: tygodniu, ale myślimy o pewnie jakąś drugą grupę
0: Będziemy myśleć, tak, będziemy
1: bo i
0: myśleć.
1: również
0: No to wszystko
1: mężczyźni.
0: na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w
0: Oczywiście.
1: jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i
0: Masę.
1: odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to
1: Więc
0: właśnie
1: właśnie.
0: dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść
1: Czy wy
0: na
1: sobie
0: takie szlachetne,
1: myślałyście?
0: bo nie
1: Czy wy
0: chcą,
1: sobie
0: albo że zachęci.
1: myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tymczasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
0: W
1: No to
0: życiu.
1: chyba przerosło nasze oczekiwanie.
0: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj, no też może powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
1: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży,
0: Młodszym ludziom.
1: młodszym. No, i mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
0: Świetnych
1: potrafi
0: ludzi.
1: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. No, to właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia.
0: W ramach budowania relacji,
1: Właśnie
0: takiego
1: budowania
0: odciągania
1: relacji.
0: od wirtualnego
1: Tak.
0: świata.
1: Właśnie budowania relacji między młodzieżą starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. No, i to jest te nasze młode,
0: Wspaniałych mam
1: wspaniałych,
0: naprawdę.
1: młode osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
0: Perfekcyjnie.
1: Doskonale.
0: I chcą,
1: I
0: trzeba.
1: chcą, i chcą, przede wszystkim chcą.
0: Właśnie.
1: No, także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcia odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba. Oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no
0: No,
1: gadamy między
0: wręcz.
1: sobą, rozmawiamy. No przecież zawsze rozmawiamy między sobą w
0: Ale
1: domu.
0: nie słuchamy się.
1: Ale nie
0: Właśnie.
1: słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, no Boże, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim momencie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
0: Zaszczepić młodzież.
1: zaczepić, tak, i
0: Żeby
1: pokazać,
0: później
1: jak
0: do
1: to
0: nas
1: jest,
0: przyszli do
1: a później
0: kawiarni.
1: do nas przyszli.
2: I no i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
0: Oczywiście.
2: Bo no właśnie, my

0: Wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim,
1: Tak,
0: prawda?
1: jasne.
0: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: To tak.
0: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenetik się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30,
2: tak, tak,
1: gdzieś, koło 30.
2: Koło 30.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, też będzie mógł ćwiczyć, ćwiczy.
2: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie, to zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich, także...
0: Czyli tak, rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
2: oczywiście,
0: będzie miał
2: nie,
0: inny
2: jak
0: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
2: ależ
0: już ma.
1: Przychodzą już, panowie na tak, przepraszam, że wyszłam słowo. Mhm. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wspólnym, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. Mhm. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komisu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
0: Czy będzie
1: sobotę.
0: Powtórka takich spotkań? Budżetu?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli, jest jakaś taka modna gra Gwint. Bodajże to jest Wiedźmina. Mhm. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
0: Słucham was i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nałóg w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie,
1: jak najbardziej mówiąc,
0: te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda,
2: no nie,
0: ale można
2: nie.
0: się świetnie bawić.
2: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też będzie jej prelekcja i ona będzie za tydzień, 30.
2: Zapraszamy dzieci w wieku
1: 10
2: lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkie zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
2: Naprawdę zabawiane i to tak...
1: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują właśnie takie napowiedzi o tych młodych naszych włocławiankach.
2: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas, pieniądze, informacja.
1: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wiele, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i jest najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35? Nie.
1: No, tak,
2: 35, tak. Dokładnie 35.
1: Tak, i zostali we Włocławku, kochani.
0: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania

0: zawodowo twojego talentu i wykształcenia,
1: No
0: tylko
1: tak,
0: ten Włocławek nie
1: ja tam
0: przez to.
1: trochę była zdana na rodzinę, prawda, na
0: Aha.
1: męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej,
2: Byśmy chciały,
1: żeby
2: żeby ten
1: tak,
2: Włocławek
1: żeby ten
2: troszeczkę się
1: Włocławek się
2: ruszył, żeby było,
1: rozwijał.
2: ja wróciłam już po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: Oczywiście, że nie jest, tak trochę
2: Ale
1: rozwija
2: troszeczkę,
1: się, ale
0: ale to
1: chcę jeszcze
0: w
1: napędzić
0: sensie
1: więcej.
0: pobudzić, pokazać, że
2: Tak, jakby
0: można
2: ludzi, żeby
0: dla
2: coś
0: tych,
2: się działo.
0: którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
2: No
0: lepiej
2: też
0: być w tej
2: właśnie.
0: grupie
2: Po co
0: narzekających.
2: się wychylać,
0: Wyjmij
2: prawda?
0: mimo każdy swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest. Pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
2: Właśnie, i chyba
0: Takich
2: tak
0: ludzi
2: samo
0: potrzebujecie.
2: staramy się to robić.
0: Takich ludzi
2: Uśmiechać się i pomagać
0: potrzebujecie
2: innym.
0: jak najwięcej.
2: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się siliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
2: Właśnie, od
0: Tak.
2: spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie i tu nagle coś się urodziło. O, a
2: Trzeba
1: można
2: to,
1: to, trzeba
2: ładnie.
1: to. Także tak, tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
2: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko
2: Z
0: otwierały.
2: uśmiechem. Z uśmiechem naprawdę
1: Jest
2: ludzie nas
1: piękna
2: wszędzie.
1: współpraca
2: Tak.
1: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy. Naprawdę to
0: No,
1: tak.
0: zdajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna. Się
2: Nie,
0: okazuje, że młodzież
2: to
0: włącza
2: nie.
0: się w inicjatywę,
2: Kurczę.
0: no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
2: Chcą, bo też kochają Wrocław i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
1: Po
2: oni
1: prostu
2: nie
0: się
2: wiedzą o tym,
1: spotkać,
2: że
1: tak?
2: tam jest za darmo kawka, herbatka. Tam ciastko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
1: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na
2: Dzieciątko na
1: zajęcia.
2: przykład. Tak.
0: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, szukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba
2: Znaczy,
0: niekoniecznie.
2: nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
0: Ten
2: nie o
0: sposób
2: to chodzi.
0: myślenia chyba, który
2: Właśnie, jak
0: próbujecie.
2: jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
1: No przecież przez cały czas coś robimy
2: Jak nam
1: i
2: się
1: chce nam się,
2: chce, to
1: tak,
2: myślę,
1: ale
2: że innym
0: naprawdę
2: też się
0: to
2: chce.
0: niesamowicie napędza.
2: No
0: Ja już mówię,
2: właśnie.
0: pomaganie napędza.
2: Tak.
1: Tak, to po prostu takie, no tak to działa.
2: Coraz
1: Uważam,
2: więcej.
1: trzeba spróbować i tak to działa.
0: Będziecie działać w wakacje?
2: Tak.
1: Tak,
2: Będziemy
0: będziemy
2: działać.
0: działać.
1: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
0: Będzie nowy
1: mniejszym
0: kalendarz.
1: stopniu.
2: Tak.
1: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, i to wszystko z powrotem tam.
2: Z powrotem
1: Z
2: i więcej.
1: powrotem i więcej. Jasne,
2: I coś
1: jasne. Jeszcze
2: nowego.
1: nas pomysły jakieś będą.
0: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy boję, ale trochę obawiam. Czasu po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. są przy nas ludzie i na
1: tak, to gdy też wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
1: Także
2: mamy wspaniały zespół. Wspaniały zespół.
1: Rewelacyjny.
2: I zachęcamy

0: jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte, może
1: tak,
0: ktoś
1: otwarte chce... jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I...
0: No nasi faceci też pomagają, bardzo.
1: Pomagają
2: no właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
0: No właśnie.
2: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymienię, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonki, bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
0: Dziękuję,
2: Ina Gliszczu
0: bardzo.
2: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
0: Tak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również leasingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na strefę dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanki i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
4: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podkos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojsk Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 32 36 36, www.podokos.eu.
5: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
6: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantuje świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki

0: Natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowarskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przy najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez dwa dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób chodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: Dwa mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicy Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
0: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje

0: powstaje osiedla 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Wrocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora. Bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa trzeci rok. Jest to nasz trzeci piknik od juniora do seniora, trzecia edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
2: Myślę, że frekwencja bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
1: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
2: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
1: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają. Także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu z nami.
2: Trzeci rok z rzędu działa też Wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
1: Tak, w ogóle to rzadko jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
0: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że te inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle jest, właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg. Tonę, to jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
0: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wrocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wrocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z

0: z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują. Także ja trzymam za nich kciuki. Bardzo się cieszę, że są tacy liderzy. Takich nam właśnie potrzeba.
1: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom. Takie właśnie jest koło kobiet.

0: jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę, jest standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no, rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą, jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie. I jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z sali i kuchni.
2: Osoby, które przyjeżdżają na basen, również, jak ty się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem,

0: na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne, a oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i stref dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemnic ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
2: Relacje? Oj, bardzo źle. Bardzo źle.
3: A co źle? Co się dzieje nie tak?
2: Ludzie są źli. Bardzo ludzie się zmienili. W ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
3: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
4: Nie, zdecydowanie nie.
3: A co się zmieniło?
4: Przede wszystkim forma komunikacji.
3: Czy internet na to wpływa?
4: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający są znów do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać. Nie musiała się anonsować, że przybędzie. Po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
3: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
4: Czy ja wiem, to też. Chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotkania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jakieś takie napompowane. Nie ma takiego luzu.
3: Czy są jakieś miejsca we Wrocławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
4: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
3: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
3: A co się zmieniło?
5: Ludzie są po prostu mnie. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
3: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
5: No co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jako człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
3: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
3: A co się dokładnie zmieniło?
6: Telefony. Ludzie są w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
3: Znaczy, tutaj we Wrocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
6: Tylko siostry, nikogo więcej nie ma.
7: Ja mam swoje sta przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
3: A jak tam na internecie? Czy tam też są jakieś czy przyjaciele?
7: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba

0: W zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowa, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Wrocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Spędziłam większość czasu na pewno we Wrocławku, aktualnie mieszkam poza Wrocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą samą sytuację?
2: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
2: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
3: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
3: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
3: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online, mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
3: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal niemożliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
3: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
4: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół Szkół nr 3 we Wrocławku otrzymał finansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
5: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli Zespół Szkół nr 3 we Wrocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy Zespole Szkół. Jesteśmy jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25

0: lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy. No kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku, już po raz ósmy, prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
1: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
0: Będą podzieleni oni na trzy grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak welinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa. Więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również ich naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki. Oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+ są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
1: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotowódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotowódkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto spędzić pełnym barw miejscu, jak jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malwicze położenie podchowarskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, uraz kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 tysięcy zł. Zapraszamy!

0: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
1: Nowocześnie przyjaźnie przez tą dobę do Państwa dyspozycji pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Szczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i cieszy się efektami ProBeauty Clinic. Paulina Szelicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 13 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zabierz go już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Inna Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. Podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie, jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Inna, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny i jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości, prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali w Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia we Włocławie, w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kalanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i

0: jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej posadą, prawda? Pilates ze wzmocnieniem mięśni, a yoga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
1: Jak, to jak też, balet.
0: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia, ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcie, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to, więc kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Nie ma
1: jakieś znaczenia. Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: I na czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To znaczy tak, jak
1: to wychodzi podczas takich zajęć.
0: Jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, tak przeważnie każdy chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
0: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak
1: patrzy, ja wiem, indywidualnie. Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzących.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? Ja od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w piątek, na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: nie byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali mistrzów,
0: trochę większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie.
0: No duże zainteresowanie. Ogromne. Bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: Kobiety w przeróżnym wieku.
0: W przeróżnym wieku.
2: Tak. Jakby ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale nie duże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy tak, za darmo. I na tańczy za darmo. Wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcie. Super.
1: A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak, o, na razie 100 metrów. Tak, mniej...
2: No tak około 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami
0: się nie
2: przeróżnych tak, wieku. Tak, w zeszłym tygodniu były zmoknięte, przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Myślałyśmy, odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
2: Ale myślimy o... Jako
0: będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Moi również mężczyźni.
0: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie.
0: Oczywiście.
1: W jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
1: takie
0: szlachetne...
1: Czy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
0: W życiu. No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
2: Młodszym.
0: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która świetny potrafi ludzi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji.
0: Właśnie budowania relacji.
1: Odciągania od wirtualnego świata.
0: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
2: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
2: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
2: I chcą.
0: I chcą, przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
1: Ale nie słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówię, młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minucie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
2: zaczepić.
0: Zaczepić, tak, i pokazać.
2: Żeby

0: Później do nas przyszli do kawiarni.
1: A później do nas przyszli. No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta. No,
0: oczywiście.
1: Bo no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim. Prawda? Ale się okazuje, jeżeli panowie pukają do drzwi fundacji.
0: No tak.
1: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
0: No na kalendarz się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30 gdzieś. Koło 30.
2: Koło 30.
0: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystany zresztą chłopak. Trochę się śmiał z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
2: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
1: Czyli także rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
2: oczywiście
1: będzie miał
2: inny,
1: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego ale już macie.
0: Przychodzą już, przychodzą już panowie, przepraszam, że wyszłam słowo. Mhm. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadam, budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi, to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
1: Czy
0: w
1: będzie
0: sobotę.
1: Powtórka takich spotkań? Budżetu?
0: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
1: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie.
0: Jak najbardziej.
1: W cudzysłowie
0: tak,
1: mówiąc.
0: Najbardziej.
1: Te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, ale można się świetnie bawić.
2: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
0: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
2: Tak, zapraszamy 30. Zapraszamy dzieci w wieku 80 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
0: zabawione.
2: Naprawdę zabawiane i to tak.
0: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
2: Tak.
0: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
1: Czas, pieniądze, informacja.
0: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przechodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35? Nie. No, tak, 35, tak. Dokładnie 35.
0: Tak, i zostali we Włocławku, kochani.
1: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, tylko no tak. Ten Włocławek. Nigdy nie
2: ja tam trochę była zdana na rodzinę, prawda, na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
0: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
2: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale kto w sensie będzie więcej.
1: Pokazać,
0: tak,
1: można,
0: jak ludzi, żeby coś się dało.
1: Trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to no lepiej być w tej grupie narzekających.
0: Po co się chylać, prawda?
1: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie.
2: Takich staramy się to robić.
1: Potrzebujecie jak najwięcej.
0: Tak.
1: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się siła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiałam tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
0: Tak.
1: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
0: Właśnie. Tak. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
2: Właśnie, tak jest. Bardzo często tylko ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
0: trzeba
2: można to, a
0: trzeba
2: to. Także tak, to działa.
1: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
0: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
1: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
0: Z uśmiechem. Mm-hmm. Z uśmiechem naprawdę
2: ludzie. Piękna współpraca i bardzo, bardzo pozytywne odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
1: no takie... Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
0: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą o tym, że tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą pójść na zakupy i zostawić dzieci na zajęcia.
0: Na przykład, tak.
1: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
0: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie
1: ten sposób
0: o to
1: myślenia
0: chodzi.
1: Chyba,
0: właśnie, jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, może mi się już nie chce. No chce nam się,
2: No przecież przez cały czas coś
0: nie chce.
2: Tak.
0: Myślę,
2: ale
0: że
2: naprawdę
0: też nie chce.
2: To niesamowicie napędza. Ja no już mówię, pomaganie napędza.
0: Tak.
2: Także to po prostu takie, no tak to działa.
0: Coraz
2: trzeba spróbować i tak to działa.
1: Będziecie działać w wakacje?
0: Tak.
2: Tak. Będziemy działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w mniejszym stopniu.
0: Tak,
2: a od września nowy kalendarz, tak. I to wszystko z powrotem tam.
0: Z powrotem i więcej.
2: Robi więcej, jasne.
0: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów Wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu Wam po prostu zabraknie.
0: No Nie zabraknie.

0: pięknie. Są przy nas ludzie i na
1: tak, to też wspierają, pomagają, bo to tylko nie lepsze wszystko chyba na naszych plecach.
0: Absolutnie.
1: Także
0: mamy wspaniały zespół. Wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
1: tak, otwarte jesteśmy. Bardzo, bardzo zachęcamy. I
0: właśnie faceci też pomagają bardzo.
2: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
0: No właśnie.
2: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonki, bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Dokładnie. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
0: Dziękuję,
2: Ina
0: Gliszczuk bardzo.
2: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na
0: temat. Tak. Dziękujemy
2: bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIKS 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP-room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz Dream Bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające pomieszczenia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20.

0: 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Misją spółki BA jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka BA, solidna podstawa miejskich usług.
2: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Dawaj, o stan techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesne, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, w tym roku będzie kończyła 18, później jest Amelia, pełne 16 lat ma, później jest Zawisza, Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację, później jest Ucyjka, Ucyjka ma 11 lat, później jest Gabryś, Gabryś ma 9 lat, później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy, to jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy walczyli o spokój.

0: w naszej rodzinie i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowe lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł, bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce naczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać
1: Mama.
0: mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć. Nigdy nie zapomnę tego ani ja, ani dzieci. Jak wielki dla nas to był dar.
2: Pomysł Krzysztofa Grządziela zapobiegła podzieleniu rodziny. Dajmy rodzinę bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
1: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać. Mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem.
3: A
1: I
3: ty?
1: mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie. I że bardzo lubię biegać moim pieskiem i dlatego szczepaczek też na kwitnącie kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
3: Brata najbardziej lubi. A dasz mu buziaka?
2: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
4: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduje wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
2: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawa. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
5: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podopieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuję się również do dwóch seniorów, którzy startują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
2: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
5: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Starszewskim.
6: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
5: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
2: Klub szkoli dzieci.

0: dzieci, młodzież oraz dorosłych.
1: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro, zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.

0: Kongres Ogólnopolski, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
0: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołanie na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
2: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
3: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowy i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Wocławek-Eta Brugi. Tam jest kilka zdań. Jednym, tak jak Pan wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod most przy samej Złowiążce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane. Będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji. Wonawca zrobił już odbudowę. Są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko z założonym harmonogramem.
1: Kiedy planowane zakończenie, czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
3: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, m.in. Barska, Wysoka i tak dalej, tutaj wykonawcy mają czas do października. Jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej, tutaj wykonawca ma zielony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: Zarząd Drugi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
3: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
2: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kciuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Nowe otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Wrocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
4: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
5: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
4: A czy we Wrocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
5: To są. Można jeść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
4: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
6: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak, do pracy.
7: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
4: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
7: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie spędzić na rowerze na przykład.
4: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
7: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
4: A czy we Wrocławku są jakieś dobre miejsca, aby spędzić weekend?
7: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na

0: przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
1: No ja będę chyba w Ciechocinku w niedzielę.
2: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
1: Raczej nie. Czy jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
3: Na schodowo planuję się wybrać.
2: Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
3: To i to. Najbardziej to odpocząć.
2: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
3: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na tam przy Wiśle, tam teraz będę też teraz te atrakcje, nie?
2: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą opały?
3: O, to przy domu w basenie. Najczęściej.
4: Weekend. Jadę dzisiaj do Torunia, zagrać mszyk i w sobotę też mam mecz. Także na sportowo.
2: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
4: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać na jezioro, nie? A jak jest słabo, no to raczej nie. Można przywieźć znajomymi na miasto.
2: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
4: Ja się cieszę, bo można jechać na jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
3: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew. Kawka, herbatka, zimne napoje.
5: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
2: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
5: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
2: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
5: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
2: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
5: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
6: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
2: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
6: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
2: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
6: Na pewno chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
7: Bo najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać takim rodzinnym.
2: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolny jest spokojniejszy.
2: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić w weekend? Na przykład będą upały znowu?
7: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no, też ma swój wpływ, także to są plusy i minusy na każdej pogody.
2: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
7: Myślę, że nad Wisłą pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
8: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
2: Czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
8: Raczej takie wspólne plany.
9: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
2: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
9: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
2: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
9: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
2: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?

0: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
1: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
2: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
1: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
2: A jak pogoda wpływa na pani plany?
1: Ona pogoda ma wpływ, bo nie aż tak chce się wyjść pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu wtedy.
3: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
2: A wracają upały. Jak sobie z tym radzisz?
3: Nie radzę. Ciężko jest.
2: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
3: Znaczy ogólnie jak jest słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać. Normalnie sama słodycz.
2: Znaczy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
3: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
4: Ja bardzo sportowo, tak.
2: Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
4: Zawsze, zawsze.
2: A jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
4: No jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi. Także jest do przetrwania.
5: Jadę do rodziców na żniwa.
2: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
5: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać,
2: Tak na
5: przemyć.
2: ogólne plany na weekend.
5: Robota, nie mam nic innego.
6: No, leżąc w łóżku i odpoczywając.
2: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
6: Tak, wolę odpoczywać.
2: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
6: No, bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
7: Teraz na poszukiwaniu pracy, na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
2: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
7: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
8: Czy jedząc?
2: Tylko jedząc?
8: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
2: A woli spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
8: Tak pół na pół. Trochę dnia spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
8: Trochę zmęczony, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
9: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam na morze.
2: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
9: Trochę tak, trochę aktywniej i trochę odpocząć.
2: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
9: Nie znoszę upałów. Od razu powiem bardzo źle. Nie znoszę upałów.
10: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
2: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
10: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
2: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
10: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
7: Letni weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
2: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
7: Szczególnie na kajakach.
2: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
7: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
2: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
7: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
11: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami 1-sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Wrocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11:00, najmłodsi będą mogli wybrać się do misji

0: Polskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
1: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie książki familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
0: W południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Czterech Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawołują syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowy u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy innych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia Dawnej Wsi, tym razem Wieńcowy u Dziedzica. I zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osiędzin zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj jożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca do dożynkowego, ale i wiele, wiele innych. Na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kupce, no i festyn z Życia Dawnej Wsi.
0: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wyrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pień, nadpotliwości stóp i rąk, brudawek wirusowych, tzw. urzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-222-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie

0: podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiajmy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę i generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność, ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie, o tym porozmawiajmy, o kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak, wpływa na życie rodzinne, na zdrowie, są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca, ich systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i oni niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
1: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świetle psychologii nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić, nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście nie psychologicznym, a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych, przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
0: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest taki mechanizm, który się zadział w naszym mózgu.
1: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania

0: sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
1: Tak jak ostatnio wtedy, święto
0: tak,
1: pracy
0: dokładnie,
1: chociażby.
0: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
1: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co ma, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów pracy nie ma, mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
0: Też się jak najbardziej zdarza. I może być wyznacznikiem, nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też, i tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obronny przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie, albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
1: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
0: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
1: Jak to rozpoznać u siebie?
0: Jak rozpoznać u siebie, to
1: tak,
0: jest
1: czy my
0: trudno.
1: Uciekamy w pracę, czy pracujemy dlatego, żeby po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie, czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
0: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z czym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna, natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli tak naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
1: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, a oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne. Dokładnie. 8 godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczanie siebie, czy to też
0: tak,
1: tutaj działa?
0: Dokładnie, te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, jest uzależniony. Natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali. Samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chce ci to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając

0: narzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
1: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy. O tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie. To się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają trwały ślad w naszej psychice.
0: Myślę, że przede wszystkim najczęściej to są kwestie związane z utraconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym tyle nie pracował, to pozwiedzałbym świat. Po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak? Czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą. Tak więc tutaj też mogą się pojawić takie elementy związane z depresją. Czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma. Nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody. Możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach. One będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem. I wtedy pojawia się właśnie też taka depresja i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, ale w końcu zauważam, że ja już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem i nie mam gdzie iść wyżej.
1: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
0: Dokładnie, to może być absurdalne, brzmi absurdalnie, brzmi absurdalnie, a jednak w każdym razie. Rzeczywiście jest taki mechanizm, tak?
1: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć. Dokładnie. Już nie ma rzeczy, której nie mogliby sobie sprawić, kupić.
0: Tak, no i co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, że mogłem sobie na coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać, a jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry z najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje się codziennością, to staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
1: Mm-hmm. Czy z pracoholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo i trudno, i trudno jest samemu?
0: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trzeba przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest później
1: to też.
0: Jest
1: proces,
0: tak,
1: no,
0: to jest zdecydowanie proces
1: wspieramy.
0: Najdłuższy, tak naprawdę bym powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa. A to też nie jest proste przy uzależnieniach i też nie jest to najczęstsze uzależnienie, więc tych specjalistów pracujących z pracoholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to ostrzegać, zauważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
1: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych, ciągle zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby było łatwiej. Oni teraz szukając plan, lasy i w ogóle w podejściu do życia mają tak zwany work balance. I

0: zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd, sumienności aż nadgorliwości, prawda? A czy to jest dobre podejście? I czy to nie jest całe przegięcie w drugą
1: stronę? Właśnie myślę, że w tej chwili jesteś w takim momencie, kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą. Chociaż tak naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają ze sobą w społeczeństwie, bo są młodzi ludzie, którzy chcą pracować właśnie krótko, mówią, ja nie będę pracował po południu, bo wtedy mam tenisa i w piątki mam imprezy, a w sobotę od rana odsypiam i tak dalej, i tak dalej. I nie będę mógł przyjść do pracy, ale są i też młodzi ludzie, którzy są bardzo kreatywni, zakładają swoje firmy i brną gdzie właśnie często nawet właśnie w ten pracoholizm. Także nadal jest to zróżnicowane, natomiast na pewno jest ogromna krytyka tych, którzy pracują tak, jak im się dokładnie podoba i myślę, że to też nie do końca jest dobre, tak? Potrzebujemy jednak takiego balansu, a nie tego, żeby iść w takie totalne skrajności, że teraz ta praca to jest jakby taka rzecz, którą ja mogę, ale nie muszę, tak? I
0: a
1: jak będę
0: jednocześnie
1: chciał, kiedy
0: chciałbym
1: będę
0: móc
1: chciał,
0: sobie pozwolić
1: na
0: na świetne
1: wszystko.
0: Rzeczy, żeby ten czas, balans był atrakcyjny, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienie takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak? I czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby. Natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie się spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest wynagradzana, a skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki.
0: Wpisuje się umowa
1: asertywność
0: o pracę.
1: Dokładnie, asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie ja tak nie będę.
0: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracoholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie są, mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować i jakaby to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
1: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholizm, tak? Więc to też jest zdecydowanie nie ta ścieżka, którą chcielibyśmy iść, jeżeli mamy funkcjonować zdrowo i być tego życia prawdziwie i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i mydlenie sobie oczu tym, że jest dobrze, bo tak mi się
0: wydaje,
1: tak
0: lubię
1: kiedy
0: żyć,
1: zażywam
0: prawda?
1: Substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię. Tak? Więc tutaj na pewno warto też zwracać na to uwagę, że to niekoniecznie jest dobre. Choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa taka, która nie pracuje teoretycznie, jak choćby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę i myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
0: nie
1: jeżeli ta
0: pracują
1: mama
0: zawodowo
1: pełno
0: za
1: się
0: wynagrodzenie na
1: angażuje,
0: etacie,
1: dokładnie, tak.
0: Choć
1: ale
0: mają,
1: powinny dostać za
0: tak.
1: trzy etaty, bo 24 na dobę, więc robią trzy etaty, a nie mają tego wynagrodzenia. I to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
0: nie
1: że
0: ma takiej
1: nie
0: pracy
1: chce.
0: dla mnie.
1: Nie ma takiej pracy.
0: Nie ma
1: dla
0: takiej
1: mnie.
0: pracy, którą ja bym mógł wykonywać. Tak jest zawsze albo za wysoko wymagania, albo to jest praca, która no zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem, wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę nudził. No, wymówek jest strasznie dużo czasami,
1: tak,
0: prawda?
1: Jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
0: Ale najfajniej, i to chyba przyznasz, jest mieć pracę i nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostać,

0: Panie, to jest praca, którą się po prostu lubi.
1: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw
0: Jest?
1: się uczymy i na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
0: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, w której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu z samego faktu, że musi rano do niej pójść. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.

0: Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18. Później jest Amelia, niepełne 16 lat ma. Później jest Zawisza, Zawisza ma, nie, no niedługo miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka, Ucyjka ma 11 lat. Później jest Gabryś, Gabryś ma 9 lat. Później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy. To jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Emanuelka, czyli pół roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie. I wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach, czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł. Bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że

0: No nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać dzieci. Mimo że zawsze staram się dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci, jak wielki dla nas to był dar.
1: Pomysł Krzysztofa Grządziela zapobiegła rozdzieleniu rodziny. Dajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżyte i kochające się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać, mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. Mam taki fajny domek, tyle kwiatków, mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mam domek, wiesz, i że bardzo lubię biegać moim wierzchem. Jego szczepaczek też na kwitnącie kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
3: Mam kokusia.
4: Kokusia.
5: Brata najbardziej lubi. A dasz mu buziaka?
1: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
6: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I budowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
1: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawa. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
7: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuje się również dwóch seniorów, którzy występują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
1: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
7: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mamy jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Staszewskim.
1: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
7: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
1: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
7: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
1: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Amelia Zimmermann.
7: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
7: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
1: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
8: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego przebudowy.

0: Budowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest między innymi budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane. Będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji. Wykonawca zrobił już podbudowę. Są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko z założonym harmonogramem.
1: Kiedy jest planowane zakończenie? Czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
0: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej. Tutaj wykonawcy mają czas do października. Jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej, tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
0: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
2: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
3: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
4: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
4: To są. Można jeść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
3: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
5: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak, do pracy.
6: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
3: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
6: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
3: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
6: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, by spędzić weekend?
6: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
5: No ja będę chyba w Ciechocinku, w niedzielę.
3: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
5: Raczej nie. Czy jak mam wolny czas, to tylko zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
7: No spodobo planuję się wybrać.
3: No. Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
7: To i to. Bardziej to odpocząć.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
7: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo, albo na tam przy Wiśle, tam teraz będą też teraz te atrakcje, nie?
3: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą upały?
7: No to przy domu, przy basenie. Mhm. Najczęściej.
8: Na ten weekend jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także no sportowo.
3: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
8: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść, znaleźć

0: znajomymi na miasto. Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
1: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
2: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście. W zieleni, wśród drzew. Kawka, herbatka, zimne napoje.
3: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
0: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Aktywnie. Jakieś wycieki, spacery.
0: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
3: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
0: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
3: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
4: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
0: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
4: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
0: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
4: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
5: Bo najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
0: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
5: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
0: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
5: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
0: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
5: Myślę, że nad Wisłą pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
6: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
0: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
6: Raczej takie wspólne plany.
7: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
0: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
7: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
0: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
7: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
0: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
7: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
8: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
0: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
8: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
0: A jak pogoda wpływa na pani plany?
8: No pogoda ma wpływ, bo nie tak chce się wyjść spacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu wtedy.
9: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
0: A wracają upały i sobie z tym radzisz?
9: Nie radzę, ciężko jest.
0: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
9: Znaczy ogólnie jakieś słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
0: Znaczy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
9: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią sobie w wodzie posiedzieć, to są

0: Mam trzy jeziorka, baseny.
1: Ja bardzo sportowo.
2: Tak. Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
1: Zawsze, zawsze.
2: A jak na co wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
1: No jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi. Także jest do przetrwania.
3: Jadę do rodziców na żniwa.
2: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
3: Na żniwo bardzo dobrze, jak nie zacznie padać przemysł.
2: Tak na ogólne.

0: robić teraz na poszukiwaniu pracy, na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
1: Czy woli Pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
0: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
0: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
2: Czy jedząc.
1: Tylko jedząc?
2: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
1: A wolisz spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
2: Tak pół na pół. Trochę dnia spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
2: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
3: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
1: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Trochę tak. I trochę aktywniej, trochę odpocząć.
1: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
3: Nie znoszę upałów. Od razu powiem, bardzo źle. Nie znoszę upałów.
4: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
1: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
4: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
1: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
4: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
5: Letni weekend mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
1: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
5: Aktywnie. Szczególnie na kajakach.
1: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
5: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
1: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
5: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
6: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Włocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później o 11 najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawie, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans niespodzianka.
7: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
6: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
8: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica i zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, zespoły Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo

0: i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych, na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz. Najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłubce, no i festyn z życia dawnej wsi.
1: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rynek Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiajmy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę i generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność, ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie i o tym porozmawiajmy, o kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak? Czy wpływa na życie rodzinne, na zdrowie. Są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca i systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podążać

0: odołać temu wyzwaniu.
1: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świecie psychologii oni nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić, nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście niepsychologicznym, a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych, przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
0: Mhm. Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest tak, taki mechanizm, który się zadział w naszym mózgu.
1: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego, jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukcesy osiągane w pracy, efektywność. Potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
0: Tak jak ostatnio wtedy, święto pracy chociażby.
1: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
0: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, tym co pcha, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów pracy nie ma, mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
1: To też się jak najbardziej zdarza i może być wyznacznikiem. Nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też, i tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obronny przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć. Więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
0: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę?
1: Powiedziałabym raczej, że przyglądajmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
0: Jak to rozpoznać u siebie?
1: Jak rozpoznać u siebie, to
0: tak,
1: jest
0: czy my
1: trudne.
0: Uciekamy w pracę, czy pracujemy dlatego, żeby no, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie? Czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
1: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że no, nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z czym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać

0: zaczyna. Natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli taki naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać, albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
1: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemal, że przy każdym uzależnieniu wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, a oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne, 8 godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczanie siebie, czy to też
0: tak,
1: tutaj działa?
0: Dokładnie, te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, że jest uzależniony. Natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samo ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chce to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
1: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy. O tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie. To się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają trwały ślad na naszej psychice.
0: Ja myślę, że przede wszystkim najczęściej to są kwestie związane z utraconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym tyle nie pracował, to pozwiedzałbym świat, po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak, czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą, tak, więc tutaj też mogą się pojawić takie elementy związane z depresją, czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody, możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach, one będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem i wtedy pojawia się właśnie też taka depresja i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, a w końcu zauważam, że ja już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem i nie mam gdzie iść wyżej.
1: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
0: Tak, dokładnie, to może być absurdalne, brzmi absurdalnie,
1: brzmi absurdalnie,
0: a jednak
1: w każdym razie
0: rzeczywiście jest taki mechanizm, tak?
1: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć,
0: dokładnie,
1: bo już na rzeczy, które nie mogliby sobie sprawić, kupić.
0: Tak, no i co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, że mogłem sobie na coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać, a jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek, w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry z najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje się codziennością, to staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
1: Mm-hmm. Czy z pracoholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo i trudno, i trudno jest samemu?
0: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trzeba przyznać,

0: przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest.
1: A to
0: później
1: też
0: też
1: jest trochę z
0: tak,
1: problemem,
0: to jest
1: bo najpierw
0: zdecydowanie proces
1: wspieramy.
0: najdłuższy, tak naprawdę powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa, a to też nie jest proste przy uzależnieniach i też nie jest to najczęstsze uzależnienia, więc tych specjalistów pracujących z pracoholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to dostrzegać, zauważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
1: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co, jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych, ciągle zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby było łatwiej. Oni teraz, szukając pracy i w ogóle w podejściu do życia, mają tak zwany work balance. I zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd, sumienności aż nadgorliwości, prawda? Ale czy to jest dobre podejście? I czy to nie jest trochę przegięcie w drugą
0: stronę? No właśnie, myślę, że w tej chwili jesteśmy
1: stronę.
0: W takim momencie, kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą. Chociaż tak naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają ze sobą w społeczeństwie, bo są młodzi ludzie, którzy chcą pracować właśnie krótko, mówią, ja nie będę pracował po południu, bo wtedy mam tenisa i w piątki mam imprezy, a w sobotę od rana odsypiam i tak dalej i nie będę mógł przyjść do pracy, ale są i też młodzi ludzie, którzy są bardzo kreatywni, zakładają swoje firmy i brną gdzieś właśnie, często nawet właśnie w ten pracoholizm, także nadal jest to zróżnicowane, natomiast na pewno jest ogromna krytyka tych, którzy pracują tak, jak im się dokładnie podoba i myślę, że to też nie do końca jest dobre, tak? Potrzebujemy jednak takiego balansu, a nie tego, żeby iść w takie totalne skrajności, że teraz ta praca to jest jakby taka rzecz, którą ja mogę, ale nie muszę, tak? I
1: a
0: jak będę
1: jednocześnie
0: chciał, kiedy
1: chciałbym
0: będę
1: móc
0: chciał,
1: sobie pozwolić
0: na
1: na
0: wszystko.
1: Świetne życzę, żeby ten czas, balans był atrakcyjny, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienia takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak? I czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby. Natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie się spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest wynagradzana, a skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki. Dokładnie, asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie, ja tak nie będę.
1: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracoholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie są, mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować. Jakaby to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
0: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholizm, tak? Więc to też jest zdecydowanie nie ta ścieżka, którą chcielibyśmy iść, jeżeli mamy funkcjonować zdrowo i być z tego życia prawdziwie i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i mydlenie sobie oczu.

0: o tym, że jest dobrze, bo tak mi się
1: Bo tak
0: wydaje,
1: lubię
0: kiedy
1: żyć,
0: zażywam
1: prawda?
0: substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię. Tak? Więc tutaj na pewno warto też zwracać na to uwagę, że to też koniecznie jest dobre. Choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa, która nie pracuje teoretycznie. Jak choćby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę i myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
1: Nie
0: jeżeli ta
1: pracują
0: mama
1: zawodowo
0: pełno
1: za
0: się
1: wynagrodzenie
0: angażuje,
1: na etacie,
0: choć
1: ale
0: powinny
1: mają
0: dostać za trzy etaty, bo 24 na dobę, więc robią trzy etaty, a nie mają tego wynagrodzenia i to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
1: nie
0: że
1: ma takiej
0: nie
1: pracy
0: chce.
1: dla mnie.
0: Nie ma takiej pracy
1: Nie ma
0: dla
1: takiej
0: mnie,
1: pracy,
0: tak.
1: którą ja bym mógł
0: Tak,
1: wykonywać. Tak? Jest
0: dokładnie.
1: zawsze albo za wysoko ścieżka, te
0: Poprzeczka.
1: wymagania, albo to jest praca, która no, no zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem, wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę
0: Dokładnie.
1: nudził. No wymówek jest strasznie dużo czasami,
0: Tak,
1: prawda?
0: jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
1: Ale najfajniej, i to chyba przyznasz, jest mieć pracę. I nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostanie, to jest mieć pracę, którą się po prostu lubi.
0: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw się uczymy i na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
1: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, w której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu z samego faktu, że musi rano do niej pójść. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Biuromat Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również leasingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuromat Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIKS 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Dusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, biliard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A na nowy Wirum to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania filmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?

Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zdarzyło się problem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuela. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18, później jest Amelia, pełne 16 lat, później jest Zawisza ma, niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację, później jest Ucyjka ma 11 lat, później jest Gabryś ma 9 lat, później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy, to jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał, no i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy walczyli o spokój w naszej rodzinie i wtedy zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakiejś takiej nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach, czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł, bo widziałam już, że ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom, był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci, jak wielki dla nas to był dar.
0: Pomoc Krzysztofa Grządziela zapobiegła rozdzieleniu rodziny. Dodajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać, mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja mam tyle owoców, gdzie mam taką fajną mamusię, gdzie mam domek jeszcze. I się bardzo lubię biegać moim pieskiem i dlatego

0: się patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
1: Kukusia.
2: Kukusia.
3: Brata najbardziej lubisz? A dasz mu buziaka?
4: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
5: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
4: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawy. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
6: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuje się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
4: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
6: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
4: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
6: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
4: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
6: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
4: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Emilia Zimmermann.
6: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
4: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
6: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
4: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
7: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane, będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji, wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko z założonym harmonogramem.
4: Kiedy jest planowane zakończenie? Czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
7: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójna

0: spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej. Tutaj wykonawcy mają czas do października, jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej. Tutaj wykonawca no, ma założony termin kończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: Miejski Zarząd Drogi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
0: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano no, całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
1: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
2: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
3: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
2: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
3: To są. Można jeść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
2: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
4: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak, do pracy.
5: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
2: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
5: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
2: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
5: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
2: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, by spędzić weekend?
5: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
4: No ja będę chyba w Ciechocinku w niedzielę.
2: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
4: Raczej nie. Czy jaki mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
6: Podobno planuję się wybrać.
2: No. Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
6: To i to. Najbardziej to odpocząć.
2: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
6: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na tam przy Wiśle, tam teraz będę też teraz te atrakcje, nie?
2: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą upały?
6: No to przy domu, przy basenie. Najczęściej.
7: Ten weekend jadę się do Torunia. Zagrać meczyk i w sobotę też mecz. Także no, sportowo.
2: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
7: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać na jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze znaleźć znajomymi na miasto.
2: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przygotować do tego?
7: Ja się cieszę. Można jechać na jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a zimno.
6: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, zieleń wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
8: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
2: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
8: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
2: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
8: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
2: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
8: Nie wiem.

0: ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
1: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
2: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
1: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
2: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
1: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
3: Bo najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
2: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
2: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
3: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
2: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
3: Myślę, że nad Wisłą pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
4: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
2: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić weekend?
4: Raczej takie wspólne plany.
5: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
2: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
5: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
2: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
5: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
2: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
5: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
6: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
2: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani siedzieć, poleżeć?
6: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
2: A jak pogoda wpływa na pani plany?
6: No pogoda ma wpływ, bo jak tak chce się wyjść, pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu.
7: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
2: A wracają upały, jak by z tym radzisz?
7: Nie radzę, ciężko jest.
2: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
7: Znaczy ogólnie jakieś słonecznie to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko. Bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
2: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
7: Nie, na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
8: Ja? Bardzo sportowo. Tak.
2: Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
8: Zawsze.
2: A jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
8: Nie jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić, napoi. Także jest do przetrwania.
9: Jadę do rodziców na żniwa.
2: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
9: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać
2: Tak na ogólne plany na weekend.
9: Robota, nie mam nic innego.
10: Leżąc w łóżku i odpoczywając.
2: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
10: Tak, wolę odpoczywać.
2: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
10: No bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
11: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
2: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
11: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?

0: trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
1: Czy jedząc.
2: Tylko jedząc?
1: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
2: A wolisz spędzać weekend odpoczywając czy aktywnie?
1: Tak pół na pół. Trochę nie spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
1: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
3: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
2: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Trochę tak. Trochę aktywnie i trochę odpocząć.
2: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
3: Nie znoszę upałów. Po prostu powiem bardzo źle. Nie znoszę upałów.
4: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
2: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
4: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
2: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
4: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
5: Letni weekend mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
2: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
5: Aktywnie. Szczególnie na kajakach.
2: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
5: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
2: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
5: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
6: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Włocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
7: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
6: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Chłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark kręgodzieła i regionalnych przysmaków.
8: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Żyńskiego Parku Etnograficznego w Chłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica. I zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięci zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią 2 zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych, na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty

0: plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kupce, no i festyn z życia dawnej wsi.
1: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego.
1: Wczoraj podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
2: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem naszej Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej. Więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego

0: parlamentu, w których zostały uznane za święto państwowe także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie. Z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
1: Na co bardzo liczą inicjatorzy akcji.

0: Więc to są tematy, które nas z całą pewnością interesują, a dodatkowo jeszcze pojawia się nowy wątek, jakim jest obszar metropolitalny. Wejdzie w życie za chwilę, za kilka dni ustawa metropolitalna, jaka będzie mieć konsekwencje dla ruchu pasażerskiego w obszarze aglomeracji trójmiejskiej, w obszarze metropolii.
1: I tak chociażby usłyszeć można było o realizowanych projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
2: To linia jednotorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
1: Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich zrealizowanie i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu.
3: Prace przy odwiercie geotermalnym nad Zalewem Antoniów osiągnęły planowaną głębokość 1470 metrów, a pierwsze testy przyniosły znakomite rezultaty. Z wnętrza ziemi płynie woda o temperaturze blisko 40 stopni Celsjusza. To najnowsze ustalenia z zeszłego tygodnia. To, co wciąż jest niepewne, to wydajność ewentualnego źródła gorącej wody.
4: W 1975 roku, nieopodal Radwanów, tam był odwiert nie geotermalny, tylko tam wiercili, szukając ropy naftowej. Okazało się, że na 1360 metrów natrafili właśnie na odwiert geotermalny. Natomiast w tych latach nie był on chyba wykorzystywany i potrzebny. No i w związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dawał bez, bym powiedział, rozeznania gminom, które mają złożony wniosek pod kątem właśnie geotermii, tylko musiał mieć to rozeznanie. To musiał, szanowni państwo, operat geologiczny w oparciu właśnie o źródła. Dostaliśmy tę dotację. Dostaliśmy 100% dotacji od kwoty netto, a oczywiście VAT można uzyskać, czyli w związku z tym gmina nie korzystała właściwie nawet złotówki na tą geotermię.
3: Włodarz nie ukrywa, że działania wiązały się z wieloma problemami.
4: Już kilka miesięcy temu mieliśmy pewne problemy po drodze. Życzliwi ludzie mówili, że nie dowiercimy pod kątem geotermalnym do 1000 metrów. Tak się faktycznie działo, natomiast daliśmy radę, przebrnęliśmy tą twardą skałę i weszliśmy w tak zwane złote złoże, które właśnie wróżyło tą dobrą geotermię. Jak już dobrnęliśmy do końca do otworu 1470 metrów, zaczęły się, szanowni państwo, badania. Badania, najważniejsze badania to temperatury. Temperatura okazała się wysoka, bo 39,3 stopnia Celsjusza już w tej chwili oficjalnie mamy, a przed nami jeszcze następne badania, na przykład kwasowości, które mogą podnieść tą właśnie wysokość temperatury.
3: Od lat wiadomo, że gmina Doszyce chciałaby wykorzystać źródła do zbudowania basenów termalnych tuż obok Zalewu Antoniów. To miałoby napędzić turystyczny rozwój regionu. Czy jednak ten cel będzie osiągnięty, pokażą dopiero najbliższe miesiące.
4: Najważniejsza rzecz, która teraz przed nami, to wydajność. Musimy przebrnąć, musimy zobaczyć, jaką mamy wydajność tego źródła. I właśnie, szanowni państwo, od tego będzie uzależnione, co w tym miejscu powstanie. Jeśli wydajność będzie wysoka, taka, która jest w naszym projekcie zakładana, jeszcze wyższa, to wtedy będziemy mogli skorzystać z dwóch frontów. I turystyki, i ciepłownictwa w naszym regionie. Natomiast jeśli wydajność będzie trochę niższa, będziemy mogli skorzystać wtedy właśnie w turystykę. Turystyka też dla nas ważna. Będziemy mogli zaprosić również firmy na ten nasz piękny region. W przypadku, gdy wydajność będzie niestety bardzo niska, będziemy właśnie wtedy ograniczać nasze możliwości. Ale oczywiście to wszystko przed nami. Za kilkanaście dni będziemy wiedzieli odnośnie wydajności.
3: Do tematu geotermii w Radoszycach będziemy zatem powracać.
5: Duży krok w stronę lepszej infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mysłakowice. W tym roku na modernizację lokalnych dróg oraz chodników przeznaczono rekordowe środki.
6: W bieżącym roku mamy zaplanowane w budżecie gminy prawie 4 miliony.

0: miliony złotych na przebudowy dróg i chodników. Dzięki temu uda się wyremontować prawie 2,5 km naszych ciągów drogowych. Są to drogi w Łomnicy, właśnie w Wojanowie, gdzie jesteśmy, w Kostrzycy, w Krogulcu oraz budowa nowego chodnika do szkoły w Mysłakowicach.
1: Zakres prac jest szeroki i obejmuje nie tylko nowe nawierzchnie, ale również oświetlenie oraz trasy bezpiecznego dojazdu i dojścia do placówek oświatowych.
2: Obecnie trwają przebudowy 5 odcinków dróg na terenie naszej gminy. Są to 2 odcinki ulicy Karkonskiej w miejscowości Łomca, odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Wojanów, w miejscowości Krogulec, ulica Pogodna i Kościuszki w Kostrzycy, to jest przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia oraz budowa chodnika do szkoły podstawowej w Mysłakowicach.
1: Działania te wpisują się w długofalową strategię rozwoju. Po ubiegłorocznych inwestycjach w usuwanie skutków powodzi oraz budowania nowych parkingów samorząd nie zwalnia tempa i planuje kolejne zadania.
0: W ubiegłym roku gmina głównie zajmowała się usuwaniem szkód popowodziowych. Zostały wyremontowane drogi, które ucierpiały podczas powodzi, ale również wybudowaliśmy 2 nowe parkingi, jeden przy urzędzie gminy, a drugi przy osiedlu w Mysłakowicach. Mam nadzieję, że te inwestycje, czyli 5 dróg i ten chodnik długości prawie 2,5 km poprawi jakość i komfort życia mieszkańców, a wiadomo, przed nami jeszcze jest szereg dróg, do których mamy przygotowane już projekty i będziemy w kolejnych latach szukać środków i dofinansowań, aby je realizować.
1: Dla mieszkańców oznacza to nie tylko wygodniejsze podróże, ale przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa na co dzień.
3: Spółka ZUK z Glincza na zlecenie miasta rewitalizuje wyschający staw przy ulicy Piotrową na osiedlu bajkowym. Inwestycja ma przywrócić funkcje użytkowe stawu jako zbiornika retencyjnego, jak również tworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Mówi wiceprezydent Tczewa do spraw gospodarczych Andrzej Gockowski.
4: W Tczewie realizowane są przebudowy i budowy, można powiedzieć, zbiorników retencyjnych, czyli takich obiektów, które są bardzo ważne z punktu widzenia odbioru wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu, czyli tych wszystkich negatywnych zjawisk, które wynikają z antropogenicznej, czyli działalności człowieka i wpływającej na to, że mamy te ekstremalne zjawiska pogodowe, jak ulewy, które powodują podtopienia i szereg problemów. Ale też paradoksalnie w Polsce występuje susza, czyli mamy okresy, w których stawy wysychają, bo nie mają dopływu wody, a jak jest ulewa, to są zalewania i ta woda nie trafia do tych stawów, więc miasto podjęło działania z tym związane, to jest na Piotrowie. Tutaj były sygnały wcześniej mieszkańców, że staw wysech, że życie tam umiera i wszystko jest zarośnięte. Prezydent zareagował. Projekt został włączony do dofinansowania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwany Zielony Tczew, gdzie miasto pozyskało gwarancję dofinansowania w wysokości 10 milionów, a obejmuje to 2 zbiorniki retencyjne, czyli Piotrowo, o którym mówię, i jeszcze na 30 stycznia, dla którego jest wykonywana dokumentacja projektowa. O ile pamiętam, w listopadzie powinna być. Jeżeli chodzi o Piotrowo, to tu jest zadanie dość złożone i kompleksowe. To znaczy oprócz samego zbiornika, do którego będą doprowadzane wody opadowe z osiedla i okolic, będzie też przelew, to znaczy sytuacja, w której gdyby on się za bardzo napełnił, to będzie przelana woda, będzie taki kanał do przelewania wody do sąsiedniego zbiornika, czyli nie będzie tutaj sytuacji raczej podtopień. Będzie też zagospodarowane otoczenie, czyli będzie możliwość rekreacji i nawiązanie do tego też niedawno stosunkowo robionego przestrzeni takiej, gdzie są plasy zabaw i teren rekreacyjny, więc to będzie takie pełne uzupełnienie i jednocześnie rozwiąże się kilka problemów, ale najważniejszy jest oczywiście związany z dami. Drugim przedsięwzięciem obejmującym 2 zbiorniki retencyjne jest zadanie przy ulicy Malczewskiego, tam w okolicach jest na osiedlu Witosa, tak zwane Górki Drugie. Tam są 2 zbiorniki, wykonawcą jest firma Strabag. Wartość zadania zbiornika w Piotrowie to jest 2 miliony około 80 tysięcy złotych, a te 2 na Górkach to jest około 1 600 000. Tutaj podobnie celem jest zagospodarowanie wód opadowych, z tym zastrzeżeniem, że będzie jeszcze budowane wpięcia kanalizacji deszczowej, też obejmujące obszar przyszłej drogi Kosaka, na której miasto ma dokumentację projektową na 3 etapy, z czego jeden został zrealizowany w zeszłym roku. i przygotowujemy się do kolejnych, ale nie będziemy mogli ich realizować, jeżeli nie będzie zrzut wód

0: zapewnione i tutaj się by to zazębiło. Miasto będzie też ubiegać się o dofinansowanie, żeby dokończyć Kosaka, więc jak będą zbiorniki już przygotowane i kanalizacja deszczowa z wylotami, z separatorami, z odtworzeniem i roślinnością przygotowana, będzie można bezproblemowo realizować inwestycję drogową. A przy okazji rozwiązuje się problem też zrzutu wód z okolicznych nieruchomości zamieszkałych.
1: W zakres zadania przy ulicy Piotrowo wchodzi nie tylko regulacja i przebudowa samego zbiornika. Dochodzi wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej zasilającej zbiornik retencyjny wraz z dwoma zespołami urządzeń podczyszczających. Ponadto będzie zagospodarowanie rekreacyjne wokół stawu. Ta inwestycja ma zakończyć się w październiku. Dwa zbiorniki w okolicy Kossaka na osiedlu Górki zostaną przebudowane, wyposażone w przepompownię wód opadowych i jej zasilanie. Ponadto będą zbudowane wyloty i zajazdy kanalizacji deszczowej tych zbiorników. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na początek grudnia.
2: Szlak wodny wymaga gruntownej modernizacji, odmulenia dna i naprawy infrastruktury. Rządowe zapowiedzi zakładają wyznaczenie priorytetów, które pozwolą w pierwszej kolejności udrożnić najbardziej zaniedbane odcinki.
3: Już zostały rozpoczęte prace o wartości blisko 300 milionów złotych na tym odcinku drogi wodnej. W sumie, gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie inwestycje na całym odcinku międzynarodowej drogi wodnej E70 w części polskiej, no to rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużych środków na poziomie 1 800 000 000 złotych, ale pierwsze działania inwestycyjne już się rozpoczęły i to jest kluczowe.
2: Wielkopolski samorząd liczy na to, że region nie zostanie pominięty przy podziale funduszy. Dla tutejszych odcinków kluczowe jest przywrócenie pełnej żeglowności, która w ostatnich latach bywała mocno utrudniona.
4: Niewątpliwie trzeba udrożnić jazy, niewątpliwie trzeba odmulić tą rzekę i to w sposób zasadniczy, bo myślę, że tam jest wiele do zrobienia. I podjąć jeszcze inne działania inwestycyjne, które są niezbędne.
2: Dla samorządów leżących nad Tecią każda inwestycja to szansa na rozwój turystyki i lokalnej gospodarki. W najbliższych latach konkretne prace naprawcze mają objąć m.in. obiekty w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
5: Dzisiaj dostaliśmy też informację, że w trzech miejscach, czyli w Walkowicach, Pianówce, między innymi będą inwestycje już w 2027-2028 roku i w trzech miejscach około 20 milionów będzie przeznaczone na remont śluz, co jest bardzo ważne.
2: Ostateczna lista priorytetów zadań dla poszczególnych regionów ma powstać po szczegółowej rewizji potrzeb przeprowadzonej przez Wody Polskie. Kolejne robocze spotkanie rządu i marszałków zaplanowano na 9 września w Zielonej Górze.
6: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
7: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
6: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
7: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
6: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.

0: Nastolatki z południa województwa uczą się w Jeleniej Górze samoobrony, jak reagować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie ze stresem.
1: Ludzie mogą się zachowywać w naprawdę różny sposób i ważne, żeby być przygotowanym na taką sytuację, żeby też potrafić powiedzieć nie.
2: Jest to głównie taka samoświadomość tego, co można zrobić w sytuacjach zagrożenia tak naprawdę życia. W nieoczekiwanym momencie, gdy panuje duży stres, jak nad nim zapanować.
3: Te wyzwiska, te czasami takie nachalne spojrzenia lub zachowania, to są takie najważniejsze problemy moim zdaniem.
4: I właśnie te ćwiczenia pokazują, że każda kobieta jest w stanie zrobić naprawdę dużo, tylko musi poczuć swoją intensywność, swoje możliwości i wtedy na pewno będzie dobrze.
5: Ja chciałam zobaczyć, jak to będzie, poznać swoje możliwości z innej perspektywy, bo na co dzień nie krzyczy się do obcych ludzi, a tutaj miałam taką okazję.
0: Projekt skierowany jest do absolwentek Uniwersytetu Liderów w wieku od 15 do 17 lat. Samoobrona czy radzenie sobie ze stresem to jednak nie wszystko.
6: Będą zajęcia z panią terapeutką, psolożką o asertywności, o tym, w jaki sposób powiedzieć nie, w jaki sposób bronić swoje strefy komfortu, w jaki sposób decydować, że to ja robię krok do przodu, a nie ktoś robi krok w moim kierunku.
7: Dużo młodych ludzi ma problemy z tym, żeby być pewnym siebie, mówić o tym, co się lubi, być po prostu odważnym. A tutaj jednakże tego się uczymy i jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu.
8: My jako dziewczyny mamy coraz większą chęć świadomości i bycia słyszalną, widzialną, wystarczającą, a do tego jest potrzebna właśnie taka samoświadomość.
0: Dziewczyny będą mogły poddać diagnozie biofeedback. W ramach projektu zaplanowano 4 spotkania, w których weźmie udział 60 nastolatek. Działanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
9: W minioną niedzielę służby otrzymały informację o niebezpiecznej sytuacji, do której miało dojść w akwaparku w Redzie.
10: Miało dojść do takiej nietypowej sytuacji, gdzie miało być zagrożone być może życie osób, dlatego też na obiekcie rekreacyjnym, który mieści się w Redzie, doszło do ewakuacji mieszkańców i dopiero potem przy udziale tutaj strażaków, którzy działali jako pierwsi na miejscu, sprawdzano, co tam takiego zaszło, jakie jest zagrożenie, dla kogo to zagrożenie. To wszystko było weryfikowane właśnie tak na gorąco wtedy przez Straż Pożarną. Z uwagi na to, że doszło tam do tego, że pojawiły się opary drżniące, nie można było wejść na obiekt bez specjalistycznego ubioru, którym dysponuje Straż Pożarna. Tego policjanci musieli czekać na kolejny dzień, kiedy byłoby już to możliwe wejście bezpieczne na obiekt i wtedy też policjanci dopiero realizowali kolejne czynności następnego dnia.
9: Czynności te wciąż trwają, a więc wciąż nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się w akwaparku.
10: My cały czas sprawdzamy wszystko, co możemy tutaj, gromadzimy materiał w tej sprawie. Sprawa jest prowadzona w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia. W tej chwili to było dla pracownika i na ten moment, kiedy to się działo, bo tylko ta jedna osoba, jakby jej życie było zagrożone. Okazało się, że do tego zdarzenia doszło w pomieszczeniu technicznym. Wstępnie na tamten moment ustalano też, że żadna inna osoba nie odniosła obrażeń ciała, czy jakichś nie zgłaszała dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pracownik, który pracował w tym pomieszczeniu technicznym, gdzie doszło do tego, gdzie te pary się pojawiły, te drżniące, on został przewieziony do szpitala na obserwację. Wiemy, że jego życiu nic nie zagraża i został zwolniony do miejsca zamieszkania.
9: Na tym historia mogłaby się zakończyć, jednak szybko pojawiły się pytania o kondycję zwierząt znajdujących się w obiekcie. Do sprawy ostatecznie odniósł się w swoim komunikacie zarząd Aquapark Trójmiasto Reda. W nim przeczytać możemy m.in. Z ogromnym żalem informujemy, że w wyniku awarii technicznej z 26 lipca 2026 roku wystąpiły skutki mające wpływ na zwierzęta wodne znajdujące się w akwarium obiektu. W następstwie awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyły. Mimo podjętych natychmiastowych działań i wszelkiego wysiłku zespołu oraz specjalistów nie udało się ich uratować.
10: Dlatego też czynności są rozszerzone również o tą informację i sprawdzamy, czy to miało związek właśnie z tą sytuacją z niedzieli. Powołano kolejnych biegłych, tutaj mamy konsultacje też ze specjalistami, także wszystkie ustalenia w tej chwili trwają. Ryby zostały też zabezpieczone, także no, działamy w tym zakresie. Wystąpiono też z wnioskiem do inspektoratu weterynarii o to, by sprawdzić też wodę, w której przebywały te ryby.
9: Tymczasem, jeżeli chodzi o sam obiekt akwaparku, od początku tygodnia powrócić miał on do normalnego funkcjonowania ze względu na brak stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
11: Śniadanie na pie, którym oprócz tego, że serwujemy bardzo dobre lokalne bułeczki, drzemiki,

0: inne słodkości, to przede wszystkim serwujemy ogromnie niesamowitą, fantastyczną dawkę wiedzy, współpracując z naszymi ekspertami.
1: Jedną z takich ekspertek w dziedzinie wiedzy o lesie jest Ewa Zin, która pod wyjątkowego poranka w okolicznościach przyrody pokazała, że drzewa mogą przekazać nam wartościową wiedzę na temat pożarów.
2: To jest absolutna rekordzistka, ponieważ to jest sosna, która straciła ponad 90% swojego obwodu w pożarze, który przeżyła.
3: Drzewa są jednym z bardzo cennych archiwów środowiska i jeżeli pożar przeżyją, to w swoim drewnie zapisują tak zwane blizny pożarowe, które pozwalają nam rekonstruować występowanie pożarów w przeszłości.
1: Pozwalają badać, jak pożary były intensywne i jaki miały wpływ na zmiany w lasach.
3: Zasadnik w okresie z częstym występowaniem pożarów w Puszczy Białowieskiej skutecznie odnawiały się i dominowały tylko gatunki odporne na ogień, tak jak na przykład sosna zwyczajna czy dąb przypółkowy.
1: Mowa tu jest o niektórych fragmentach lasu, gdyż na terenach mokrych te zaburzenia nie mogły występować.
3: Dawna aktywność pożarowa w Puszczy Białowieskiej była najprawdopodobniej silnie związana z działalnością człowieka. To, co się zmieniło w okresie, który możemy analizować z wykorzystaniem metod dendrochronologicznych, czyli w tych ostatnich 400 latach, to, że wraz z wprowadzeniem aktywnej ochrony przeciwpożarowej te zaburzenia zaczęły być skutecznie kontrolowane.
1: A co na temat takich wykładów sądzą uczestnicy?
4: Najbardziej mnie jak gdyby zainteresowało to fakt tego, że te drzewa rzeczywiście walczą o to, żeby przetrwać. Obrastają te części, które są z tym wypalone.
5: Datowanie. Pokazanie, jak las może nam pokazać, co się działo w historii Polski. To jest najbardziej fascynujące.
6: Widziałam z kolei ślady, gdzie opalano drzewa, pozyskując uczywo, na przykład to byli to bartnicy w Puszczy Białowieskiej w XIX wieku. I takie ślady na przykład na sosnach można jeszcze spotkać do obecnie.
1: Śniadania na trawie to cykliczne spotkania, na których poruszane są różne tematy związane z Puszczą Białowieską. Biorą w nich udział mieszkańcy oraz turyści.
7: W Polsce o niemal 30% w ubiegłym roku na sformalizowanie związku zdecydowało około 133 tysiące par, to ponad 60 tysięcy mniej niż 10 lat wcześniej. Nie inaczej jest w naszym regionie.
8: Tak jak w całej Polsce, rzeczywiście w Pile też zauważymy spadek, jeśli chodzi o zawieranie związków małżeńskich. Spadek taki, jak mamy teraz, czyli tak około 200 ślubów rocznie, jest od 2020 roku i ta tendencja tak mniej więcej zostaje.
7: Lawinowy spadek w pilskich statystykach stanu cywilnego rozpoczął się około roku 2010. Wówczas w urzędzie zarejestrowano 506 nowych małżeństw, w 2011 już 440. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w statystykach kościelnych. Na sakramentalne tak decydują się nieliczni, a bieżący rok zapowiada się pod tym względem rekordowo.
9: 7 czy 8 małżeństw zawarte sakramentalnie, a było tak, że było 50-60, no to, ale to lat temu, prawda, 20 czy więcej. Są zapisane już rezerwacje na przyszły rok ślubu, ale to nie jest szał. Absolutnie.
7: Szału nie ma także po ślubie. Choć liczba rozwodów nieco zmalała w ciągu ostatnich 10 lat, to nadal na 100 zawartych małżeństw aż 42 kończą się rozwodem. Staż małżeński nie gra roli.
9: I nawet starsi też się rozchodzą i nie widzą w tym żadnego problemu. To jest problem, który staje nie tylko przed kościołem, przed parafiami, ale także i przed Polską.
7: Dla jednych problem, dla innych po prostu.
8: Zmiana obyczaju zdecydowanie. Interesanci o tym mówią, jak przychodzą na przykład zarejestrować dzieci, że jednak nie związek nieformalny, że podchodzą do tego tak spontanicznie.
7: I konsekwentnie wywracają dotychczasowe tematy. Dostępne dane pokazują, że trend przybiera na sile i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.
10: Wyjątkowy klimat, historyczna przestrzeń i dźwięki, które przenoszą w czasie. Przed nami muzyczna uczta na najwyższym światowym poziomie w ramach 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce.
11: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, na niesamowite wydarzenie w kościele parafialnym w Podgórzynie. O godzinie 21 możecie Państwo rozpocząć słuchanie ultramaratonu na skrzypce, klawesyn i teorbę. Piękna muzyka barokowa, muzyka misteryjna zabrzmią w bardzo ciekawych i bardzo akustycznych wnętrzach naszego kościoła.
12: Drodzy Państwo, przed nami

0: niezwykłe wydarzenie, barokowa muzyka w barokowych wnętrzach kościoła w gminie Podgórzyn, dokładnie w Podgórzynie, w samym jej sercu, po górskich wędrówkach, nocny ultramaraton, przepięknej muzyki. Nieczęsto zdarza się okazja, by posłuchać tego jednego z najbardziej tajemniczych cykli skrzypcowych baroku w całości podczas jednego koncertu. Sonaty misteryjne Bibera to utwór pod każdym względem niezwykły. Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie. Idą do nas upały, więc ten pomysł na to, aby spędzić sobotni wieczór w wnętrzach naszego pięknego kościoła jest wybitny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Czas tego niezwykłego wieczoru usłyszymy sonaty misteryjne Bibera. Wystąpi wybitny wirtuoz Robert Bachara wraz z zespołem znakomitych artystek. Przypominamy, sobota 1 sierpnia, godzina 21, Kościół Wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Baja 1 w Podgórzynie. Wstęp do wydarzenia jest całkowicie wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wygląd jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szczegicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Supermamic. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: wśród nas są osoby, które życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18, później jest Amelia, niepełne 16 lat ma, później jest Zawisza, Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka, Ucyjka ma 11 lat, później jest Gabryś, Gabryś ma 9 lat, później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy, to jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał, no i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakiejś takiej no, nieciekawej losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to,

0: aby znaleźć sobie nowe lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem. A poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach czy w dużych miastach. No, nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczby osób. Szukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł. Bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci, pomimo że zawsze starałam się być dobrą mamą. No to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci, jak wielki dla nas to był dar.
1: Pomoc Krzysztofa Grządziela zapobiegła rozdzieleniu rodziny. Dodajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać. Mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. A ty? I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę.
3: A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie i że bardzo lubię biegać moim pieśniem. I dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
4: Kokusia.
5: Kokusia.
6: Brata najbardziej lubisz? A dasz mu buziaka?
1: Drugą wielodzietną rodziną są państwo kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
7: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
1: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawy. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
8: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuję się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
1: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
8: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
1: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
8: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
1: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
8: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro, zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Rób, można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i

0: Zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
1: Miniony sezon był bardzo udany pod względem zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanej Tuch Walki. Sukcesy odniosła Emilia Zimmermann.
0: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski. Przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
2: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
0: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołanie na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
1: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo drobinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
3: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest między innymi budowa nowego ciągu szorowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane, będzie można się piąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słowie. Z tego co wiem, prace postępują na miejscu inwestycji, wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko założone harmonogramem.
2: Kiedy jest planowane zakończenie, to będzie w ogóle obane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
3: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej, tutaj wykonawcy mają czas do października, jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej, tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia, miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: Miejski Zarząd Dróg Zielonej informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
3: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano. No całkowicie wyłączyć przeprawę przez most, będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
1: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend w świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdu na dobra, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
4: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
5: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może do jakiegoś domku, do ogródka.
4: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
5: No są. Można jeździć na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś ustronne miejsce.
4: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
6: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec jako pracy.
7: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnoc elektrycznej po mieście.
4: Woli pan spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
7: Różnie, w zależności od tego jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się albo nieraz wyjść właśnie aktywnie spędzić na rowerze na przykład.
4: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
7: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
4: A czy we Włocławku

0: są jakieś dobre miejsca, aby spędzić weekend?
1: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
2: No ja będę chyba w Ciechocinku, w niedzielę.
0: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
2: Raczej nie. Jak mam wolny czas, to tylko zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
3: No, swobodowo planuję się wybrać.
0: No. Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie, więc czy lepiej odpocząć?
3: To i to. Najbardziej to odpocząć.
0: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
3: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo, albo na tam przy Wiśle, tam będę też zaraz te atrakcje, nie?
0: Jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą opały?
3: No to przy domu, przy basenie. Mhm. Najczęściej.
4: Penalty weekend. Jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także na sportowo.
0: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
4: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść ze znajomymi na miasto.
0: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
4: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
3: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście. W zieleni, wśród drzew. Kawka, herbatka. Zimne napoje.
5: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
0: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
5: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
0: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
5: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
0: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
5: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
6: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
0: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
6: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
0: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
6: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
7: Bo najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
0: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
0: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić weekend? Bo na przykład zbędą upały znowu?
7: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
0: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
7: Myślę, że nad Wisłą. Pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
8: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
0: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
8: Raczej takie wspólne plany.
9: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
0: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
9: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
0: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?

0: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
1: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
0: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
2: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
1: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
2: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
1: A jak pogoda wpływa na pani plany?
2: No pogoda ma wpływ, bo jak tak chce się wyjść pospacerować czy coś, a pada deszcz, to niestety trzeba posiedzieć w domu.
3: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
1: A wracają upały. Jak sobie z tym radzisz?
3: Nie radzę. Ciężko jest.
1: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
3: Znaczy ogólnie jak jest słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać. Normalnie sama słodycz.
1: Znaczy we Włocku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
3: Nie, na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziora, baseny.
4: Ja bardzo sportowo. Tak.
1: Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
4: Zawsze, zawsze.
1: A jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
4: Jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi. Także jest dobry do przetrwania.
5: Nie ryczę na żniwa.
1: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
5: Na żniwo bardzo dobrze, jak nie zacznie padać wszędzie.
1: Tak na ogólne plany na weekend.
5: Robota, nie mam nic innego.
6: No, leżąc w łóżku, odpoczywając.
1: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
6: Tak, wolę odpoczywać.
1: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
6: No, bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
7: Teraz na poszukiwaniu pracy, na przykład, bo stracimy pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
1: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Jak mam rację, to aktywnie. Góry, to jest to.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
7: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlag, jest super.
8: Jedząc.
1: Tylko jedząc?
8: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
1: A wolisz spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
8: Tak pół na pół. Trochę nie spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
8: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
9: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
1: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
9: I trochę tak, trochę tak. Trochę aktywnie i trochę odpocząć.
1: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
9: Nie znoszę upałów. Od razu powiem, bardzo źle. Nie znoszę upałów.
10: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
1: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
10: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
1: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
10: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
11: Letni weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
1: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
11: Aktywnie. Szczególnie na kajakach.
1: No, a lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
11: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
1: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
11: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
12: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacje.

0: partyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Wrocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
1: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
0: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców Wrocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica i zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych, na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłupce, no i festyn z Życia dawnej wsi.
0: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, kurowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiamy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę. I generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność. Ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie, o tym porozmawiajmy, kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak? Czy wpływa na życie rodzinne, na zdrowie. To są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca, ich systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się wyrabiają i niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
1: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy mieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świetle psychologii oni nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić, nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście nie psychologicznym, a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych, przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
0: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest taki mechanizm, który się zadział w naszym mózgu.
1: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego, jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
0: Tak, jak ostatnio święto pracy
1: tak,
0: chociażby.
1: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
0: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnia

0: uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co pcha, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów pracy nie ma. Mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
1: To też się jak najbardziej zdarza i może być.

0: nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
1: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
0: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
1: Jak to rozpoznać u siebie?
0: Jak rozpoznać u siebie, to
1: tak,
0: jest
1: czy my
0: trudne.
1: Uciekamy w pracy, pracujemy dlatego, żeby no, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie, czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
0: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że no, nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z czym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna, natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli taki naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać, albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
1: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, a oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne, 8 godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczanie siebie, czy to też
0: tak,
1: tutaj działa?
0: Dokładnie, te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, że jest uzależniony, natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy, jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chce ci to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
1: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy, o tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie, to się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają trwały ślad w naszej psychice.
0: Ja myślę, że przede wszystkim najczęściej są kwestie związane z utraconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym tyle nie pracował, to pozwiedzałbym świat. Po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak? Czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą. Tak więc tutaj też mogą się pojawić takie elementy związane z depresją. Czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma. Nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody. Możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach. One będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem. I wtedy pojawia się właśnie też taka depresja i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, ale w końcu zauważam, że ja już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem i nie mam gdzie iść wyżej.
1: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
0: Dokładnie, to może być absurdalne, brzmi
1: absurdalnie
0: absurdalnie, a
1: absurdalnie
0: jednak
1: w każdym razie.
0: rzeczywiście jest

0: jest taki mechanizm, tak?
1: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć, bo już
0: Dokładnie.
1: nie ma rzeczy, której nie mogliby sobie sprawić, kupić.
0: Tak, no i co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, że mogłem sobie coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać, a jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek, w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje się codziennością, to staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
1: Mhm. Czy z pracoholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo i trudno jest samemu?
0: Tak, zdecydowanie. Tak, tutaj trzeba przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest później
1: To też
0: też.
1: jest proces,
0: Tak,
1: prawda?
0: to jest
1: Bo najpierw
0: zdecydowanie proces
1: wypieramy.
0: najdłuższy, tak naprawdę bym powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa, a to też nie jest proste przy uzależnieniach i też nie jest to najczęstsze uzależnienia, więc tych specjalistów pracujących z pracoholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to dostrzegać, zauważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
1: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co, jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych, ciągle zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby
0: Tak.
1: było łatwiej. Oni teraz, szukając pracy i w ogóle w podejściu do życia, mają tak zwany work balance. I zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd, sumienności aż nadgorliwości, prawda? Ale czy to jest dobre podejście? I czy to nie jest trochę przegięcie w drugą stronę?
0: Właśnie myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą. Chociaż tak naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają ze sobą w społeczeństwie, bo są młodzi ludzie, którzy chcą pracować właśnie krótko, mówią, ja nie będę pracował po południu, bo wtedy mam tenisa i w piątki mam imprezy, a w sobotę od rana odsypiam i tak dalej, i tak dalej i nie będę mógł przyjść do pracy, ale są i też młodzi ludzie, którzy są bardzo kreatywni, zakładają swoje firmy i brną gdzieś właśnie często nawet właśnie w ten pracoholizm, także nadal jest to zróżnicowane, natomiast na pewno jest ogromna krytyka tych, którzy pracują tak, jak im się dokładnie podoba i myślę, że to też nie do końca jest dobre, tak? Potrzebujemy jednak takiego balansu, a nie tego, żeby iść w takie totalne skrajności, że teraz ta praca to jest jakby taka rzecz, którą ja mogę, ale nie muszę, tak? I
1: A
0: jak będę
1: jednocześnie
0: chciał, kiedy
1: chciałbym
0: będę
1: móc
0: chciał,
1: sobie pozwolić
0: na
1: na świetne
0: wszystko.
1: rzeczy, żeby ten czas, balans był atrakcyjny, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienia takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak? I czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby. Natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie się spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest nagradzana, a skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki,
1: Podpisuje się
0: asertywność
1: umowa o
0: się,
1: pracę.

0: Dokładnie. Asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie ja tak nie będę.
1: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracoholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować i jakaby to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
0: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholizm, tak? Więc to też jest zdecydowanie nie ta ścieżka, którą chcielibyśmy iść, jeżeli mamy funkcjonować zdrowo i być z tego życia prawdziwie i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i mydlenie sobie oczu tym, że jest dobrze, bo tak mi się
1: Bo tak
0: wydaje, kiedy
1: lubię żyć,
0: zażywam
1: prawda?
0: substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię, tak? Więc tutaj na pewno warto też zwracać na to uwagę, że to też niekoniecznie jest dobre. Choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa taka, która nie pracuje teoretycznie. Jak choćby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę, i myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
1: Nie
0: jeżeli ta
1: pracują
0: mama
1: zawodowo
0: pełno
1: za
0: się angażuje,
1: wynagrodzenie na
0: dokładnie,
1: etacie,
0: tak, choć
1: ale mają
0: powinny dostać za trzy etaty, bo 24 na dobę, więc robią trzy etaty, a nie mają tego wynagrodzenia, i to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
1: Nie ma
0: że
1: takiej
0: nie
1: pracy
0: chce.
1: dla
0: Nie
1: mnie,
0: ma takiej
1: słuchaj.
0: pracy
1: Nie ma
0: dla mnie,
1: takiej
0: na
1: pracy,
0: przykład.
1: którą ja bym mógł wykonywać, tak? Jest zawsze albo za wysokość wymagania, albo to jest praca, która no nie, no zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem, wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę nudził. No wymówek jest strasznie dużo czasami,
0: Tak,
1: prawda?
0: jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
1: Ale najfajniej, i to chyba przyznasz, jest mieć pracę i nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostanie, to jest mieć pracę, którą się po prostu lubi.
0: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw
1: Jest.
0: się uczymy i na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
1: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu z samego faktu, że musi rano do niej pójść. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne, kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PHU Agmar Włodławek, ulica Stodulna 19. Telefon 542 322 540 508 106 366. Biuro mapa agma24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić ciekną instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca.

0: Praca dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa peremka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18, później jest Amelia, niepełne 16 lat, później jest Zawisza, Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację, później jest Ucyjka, Ucyjka ma 11 lat, później jest Gabryś, Gabryś ma 9 lat, później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy, to jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach, czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł. Bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Cządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i

0: dla nas w ogóle bez tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci, jak wielki dla nas to był dar.
1: Pomysł Krzysztofa Grządziela zapobiegł rozdzieleniu rodziny. Wiemy, że rodziny bardzo ze sobą zżyte i kochające się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać. Mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mam domek w lesie. I że bardzo lubię biegać moim piesiem. I dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
3: Kukusia.
4: Kukusia.
5: Brata najbardziej lubi. A dasz mu buziaka?
1: Drugą wielodzietną rodziną są państwo kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
6: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduje wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
1: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawy. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
7: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuje się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
1: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
7: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
1: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
7: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
1: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
7: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
1: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Amelia Zimmerman.
7: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie powołania do kadry Polski i starty Mistrzostwa Świata i Europy.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
7: Tak, Amelia Zimmerman dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
1: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo Turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć,

0: 5 obrazach planowanych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
1: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego przebudowy, budowa dróg rowerowych w terenie miasta Wrocławek etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Izbie Łącznej, zgodnie z dokumentacją projektową. Tak ma to być wykonane. Będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę parku na Spodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji. Wykonawca zrobił już podbudowę. Są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko z założonym harmonogramem.
2: Kiedy jest planowane zakończenie? Czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
1: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej. Tutaj wykonawcy mają czas do października, jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej. Tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
0: Miejski Zarząd Dróg Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
1: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano. No całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
0: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Wrocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
3: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
4: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
3: A czy we Wrocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
4: To są. Można jeść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
3: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
5: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak, do pracy.
6: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
3: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
6: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
3: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
6: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
3: A czy we Wrocławku są jakieś dobre miejsca, aby spędzić weekend?
6: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
7: No ja będę chyba w Ciechocinku w niedzielę.
5: Dobrze.
3: A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
7: Raczej nie. Jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
8: No schodowo planuję się wybrać.
3: No. Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
8: To i to. Najbardziej to odpocząć.
3: A czy we Włosawku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
8: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na tam przy Wiśle, tam teraz będę też teraz te atrakcje, nie?
3: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą upały?
8: No to przy domu, przy basenie. Mhm. Najczęściej.
9: Letni weekend. Jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także no sportowo.
3: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?

0: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść z znajomymi na miasto.
1: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
0: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
2: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
3: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
1: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
1: A czy we Włosławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
3: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary, tak więc też można w taki sposób spędzić.
1: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
3: Nie wiem, ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
4: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
1: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
4: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
1: A czy we Włosławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
4: Na pewno chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
5: Najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat będą gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
1: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
5: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
1: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić w weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
5: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
1: A jakie są miejsca we Włosławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
5: Myślę, że nad Wisłą pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas, także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
6: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
1: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
6: Raczej takie wspólne plany.
7: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
1: A woli spędzać weekend aktywnie, czy woli poleżeć, czy posiedzieć?
7: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś robić.
1: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym, w twoich decyzjach?
7: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
1: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
7: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd na jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
8: Ja po pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
1: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
8: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
1: A jak pogoda wpływa na pani plany?
8: No, pogoda ma wpływ, bo nie aż tak chce się wyjść pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu wtedy.
9: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
1: A wracają upały. Jak sobie z tym radzisz?
9: Nie radzę, ciężko jest.
1: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
9: Znaczy ogólnie jakieś słonecznie to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
9: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest.

0: Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
1: Ja bardzo sportowo.
2: Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
1: Zawsze, zawsze.
2: A jak na co wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
1: No jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi. Także jest do przetrwania.
3: Jadę do rodziców na żniwa.
2: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
3: Na żniwo bardzo dobrze, jak nie zacznie padać wszędzie.
2: Tak na ogólne plany na weekend.
3: Robota, nie mam nic innego.
4: No, leżąc w łóżku i odpoczywając.
2: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
4: Tak, wolę odpoczywać.
2: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
4: No, bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
5: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
2: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
5: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
5: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
6: Czy jedząc.
2: Tylko jedząc?
6: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
2: A wolisz spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
6: Tak pół na pół. Trochę nie spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
6: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcz, burze, słonecznie, każde jest fajne.
7: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
2: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Trochę tak. Trochę aktywnie i trochę odpocząć.
2: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
7: Nie znoszę upałów. Od razu powiem, bardzo źle. Nie znoszę upałów.
8: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
2: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
8: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
2: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
8: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
9: Letni weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
2: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
9: Nie. Szczególnie na kajakach.
2: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
9: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
2: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
9: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
10: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o puchar prezydenta miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Włocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później o 11 najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
11: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
10: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
12: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny.

0: turystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem wieńcowe u Dziedzica. I zespół Kujawy-Bachorne Nowe z Osięcin zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak no, dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawiok z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Turba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych, na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 bazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Łupce, no i festyn z Życia dawnej wsi.
1: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie w Wiślach zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejsc, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Budownicze położenie w Podkowalskiej Kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja duchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 tysięcy złotych. Zapraszamy!

0: Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego, 10 lutego.
1: Wczoraj podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
2: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem naszej Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej. Więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego parlamentu, w których zostały uznane za święta państwowe także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
1: Na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego Świętem Narodowym, ale także i władze Polska, wspólnie podkreślając o znaczeniu zaślubin.
2: No, zaślubiny Polski z morzem, które na trwale od wielu, wielu pokoleń zostały zapisane w naszej świadomości i niezależnie od tego, co w latach socjalizmu w Polsce uważano, bo przecież przypomnę, że zaślubiny Polski z morzem miały miejsce także w Kołobrzegu, bo w końcówce II wojny światowej w świadomości Kaszubu, zwłaszcza z powiatu puckiego, wejherskiego, przed wojną jeden powiat o nazwie powiat morski zapisał się na trwale w pamięci. Potem już po transformacji hołubione przez wszystkich prezydentów.
1: Co bardzo ważne, szanse na to, żeby kolejne rocznice zaślubin Polski z morzem były już obchodzone święto narodowe, pod jak wczoraj radni wojewódzcy przegłosowali taki wniosek, są bardzo duże.
2: Prezydent nie będzie mieć w tej sprawie innego zdania, jeśli tylko któryś z organów państwa, na przykład Senat, wystąpi w tej sprawie. To dzisiaj Sejmik ma w moim przekonaniu jednolite stanowisko, tak też zarząd województwa też uważa, zostały zebrane wystarczające podpisy, żeby ta inicjatywa oddolna zasługiwała na uznanie wszystkich organów państwa.
3: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to właśnie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, bo to u nas było już to wydarzenie, że kaszubski rybak pilnował przez 38 lat obrotu tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda podwojennego i pierwsza marynarka wojenna właściwie też poczęła się w Pucku.
1: Oprócz tego tematu znaczną część wczorajszej sesji Sejmiku Wojewódzkiego zajęła dyskusja na temat kolei, a dokładnie prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w naszym województwie.
2: Jak po zakończeniu tych prac infrastrukturalnych będą miały miejsce ruch pociągów, czyli cały system pasażerskiego ruchu, który będzie obsługiwać nie tylko te modernizowane linie, ale budowane nowe, także do elektrowni jądrowej, przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie. Więc to są tematy, które nas z całą pewnością interesują, a dodatkowo jeszcze pojawia się nowy wątek, jakim jest obszar metropolitalny. Wejdzie w życie za kilka dni ustawa metropolitalna. Jak ona będzie mieć konsekwencje dla ruchu pasażerskiego w obszarze aglomeracji trójmiejskiej, w obszarze metropolii.
1: I tak chociażby usłyszeć można było o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
4: To linia jednotorowa, nieelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego.

0: tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
1: Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich zrealizowanie i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu.
2: Prace przy odwiercie geotermalnym nad Zalewem Antoniów osiągnęły planowaną głębokość 1470 metrów, a pierwsze testy przyniosły znakomite rezultaty. Z wnętrza ziemi płynie woda o temperaturze blisko 40 stopni Celsjusza. To najnowsze ustalenia z zeszłego tygodnia. To, co wciąż jest niepewne, to wydajność ewentualnego źródła gorącej wody.
3: W 1975 roku, nie opodal, Radwanów, tam był odwiert nie geotermalny, tylko tam wiercili, szukając ropy naftowej. Okazało się, że na 1360 metrów natrafili właśnie na odwiert geotermalny. Natomiast w tych latach nie był on chyba wykorzystywany i potrzebny. No i w związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dawał bez, bym powiedział, rozeznania gminom, które mają złożony wniosek pod kątem właśnie geotermii, tylko musiał mieć to rozeznanie. To musiał, szanowni państwo, rad geologiczny w oparciu właśnie o źródła dostaliśmy tą dotację. Dostaliśmy 100% dotacji od kwoty netto, a oczywiście VAT można odzyskać, czyli w związku z tym gmina nie korzystała właściwie nawet złotówki na geotermię.
2: Wodarz nie ukrywa, że działania wiązały się z wieloma problemami.
3: Już kilka miesięcy temu mieliśmy pewne problemy po drodze. Życzliwi ludzie mówili, że nie dowiercimy pod kątem geotermalnym do 1000 metrów. Tak się faktycznie działo, natomiast daliśmy radę, przebrnęliśmy tą twardą skałę i weźliśmy w tak zwane złote złoże, które właśnie wróżyło tą dobrą geotermię. Jak już dobrnęliśmy do końca do otworu 1470 metrów, zaczęły się, szanowni państwo, badania. Najważniejsze badania to temperatury. Temperatura okazała się wysoka, bo 39,3 stopnia Celsjusza już w tej chwili oficjalnie mamy, a przed nami jeszcze następne badania, na przykład kwasowości, które mogą podnieść tą właśnie wysokość temperatury.
2: Od lat wiadomo, że gmina Radoszyce chciałaby wykorzystać źródła do zbudowania basenów termalnych tuż obok Zalewu Antoniów. To miałoby napędzić turystyczny rozwój regionu. Czy jednak ten cel będzie osiągnięty, pokażą dopiero najbliższe miesiące.
3: Najważniejsza rzecz, która teraz przed nami, to wydajność. Musimy przebrnąć, musimy zobaczyć, jaką mamy wydajność tego źródła. I właśnie, szanowni państwo, od tego będzie uzależnione, co w tym miejscu powstanie. Jeśli wydajność będzie wysoka, taka, która jest w naszym projekcie zakładana, jeszcze wyższa, to wtedy będziemy mogli skorzystać z dwóch frontów. I turystyki, i ciepłownictwa w naszym regionie. Natomiast jeśli temperatura, jeśli wydajność będzie trochę niższa, będziemy mogli skorzystać wtedy właśnie w turystykę. Turystyka też dla nas ważna. Będziemy mogli zaprosić również firmy na ten nasz piękny region. W przypadku, gdy wydajność będzie niestety bardzo niska, będziemy właśnie wtedy ograniczać nasze możliwości, ale oczywiście to wszystko przed nami za kilkanaście dni będziemy widzieli odnośnie wydajności.
2: Do tematu geotermii w Radoszycach będziemy zatem powracać.
4: Duży krok w stronę lepszej infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mysłakowice. W tym roku na modernizację lokalnych dróg oraz chodników przeznaczono rekordowe środki.
5: W bieżącym roku mamy zaplanowane w budżecie gminy prawie 4 miliony złotych na przebudowę dróg i chodników. Dzięki temu uda się wyremontować prawie 2,5 kilometra naszych ciągów drogowych. Są to drogi w Łomnicy, właśnie w Wojanowie, gdzie jesteśmy, w Kostrzycy, w Krogulcu oraz budowa nowego chodnika do szkoły w Mysłakowicach.
4: Zakres prac jest szeroki i obejmuje nie tylko nowe nawierzchnie, ale również oświetlenie oraz trasę bezpiecznego dojazdu i dojścia do placów oświatowych.
6: Obecnie trwają przebudowy 5 odcinków dróg na terenie naszej gminy. Są to 2 odcinki ulicy Karkonoskiej w miejscowości Łomnica, odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Wojanów, w miejscowości Krogulec, ulica Godna i Kościuszki w Kostrzycy, to jest przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia oraz budowa chodnika do szkoły podstawowej w Sokowicach.
4: Działania te wpisują się w długofalową strategię rozwoju. Po ubiegłorocznych

0: inwestycjach, w usuwaniu skutków powodzi oraz budowania nowych parkingów samorząd nie zwalnia tempa i planuje kolejne zadania.
1: W ubiegłym roku gmina głównie zajmowała się usuwaniem szkód popowodziowych. Zostały wyremontowane drogi, które ucierpiały podczas powodzi, ale również wybudowaliśmy dwa nowe parkingi, jeden przy urzędzie gminy, a drugi przy osiedlu w Sławkowicach. Mam nadzieję, że te inwestycje, czyli 5 dróg i ten chodnik długości prawie 2,5 km poprawi jakość i komfort życia mieszkańców. Wiadomo, przed nami jeszcze jest szereg dróg, do których mamy przygotowane już projekty i będziemy w kolejnych latach szukać środków dofinansowań, aby je realizować.
0: Dla mieszkańców oznacza to nie tylko wygodniejsze podróże, ale przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa na co dzień.
2: Spółka ZUK z Glincza na zlecenie miasta rewitalizuje wysychający staw przy ulicy Piotrowo na osiedlu Bajkowym. Inwestycja ma przywrócić funkcje użytkowe stawu jako zbiornika retencyjnego, jak również stworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Mówi wiceprezydent Tczewa do spraw gospodarczych Andrzej Gockowski.
3: W Tczewie realizowane są przebudowy i budowy, można powiedzieć, zbiorników retencyjnych, czyli takich obiektów, które są bardzo ważne z punktu widzenia odbioru wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu, czyli tych wszystkich negatywnych zjawisk, które wynikają z antropogenicznej, czyli działalności człowieka i wpływające na to, że mamy te ekstremalne zjawiska pogodowe, jak ulewy, które powodują podtopienia i szereg problemów. Ale też paradoksalnie w Polsce występuje susza, czyli mamy okresy, w których stawy wysychają, bo nie mają dopływu wody, a jak jest ulewa, to są zalewania i ta woda nie trafia do tych stawów. Więc miasto podjęło działania z tym związane. To jest na Piotrowie. Tutaj były sygnały wcześniej mieszkańców, że staw wysych, że życie tam umiera, wszystko jest zaśnięte. Prezydent zareagował. Projekt został włączony do dofinansowania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwany Zielony Tczew, gdzie miasto pozyskało gwarancję dofinansowania w wysokości 10 milionów, a obejmuje to dwa zbiorniki retencyjne, czyli Piotrowo, o którym mówię, i jeszcze na 30 stycznia, dla którego jest wykonywana dokumentacja projektowa. O ile pamiętam, w listopadzie powinna być. Jeżeli chodzi o Piotrowo, to tu jest zadanie dość złożone i kompleksowe. To znaczy, oprócz samego zbiornika, do którego będą doprowadzane wody opadowe z osiedla i okolic, będzie też przelew. To znaczy, sytuacja, w której gdy on się za bardzo napełnił, to będzie przelana woda, będzie taki kanał do przelewania wody do sąsiedniego zbiornika, czyli nie będzie tutaj sytuacji raczej podtopień. Będzie też zagospodarowane otoczenie, czyli będzie możliwość rekreacji i nawiązanie do tego też niedawno stosunkowo robionego przestrzeni takiej, gdzie są place zabaw i ten rekreacyjny, więc to będzie takie pełne uzupełnienie i jednocześnie rozwiąże się kilka problemów, ale najważniejszy jest oczywiście związany z wodami. Drugim przedsięwzięciem obejmującego dwa zbiorniki retencyjne jest zadanie przy ulicy Malczewskiego, tam w okolicach, to jest na osiedlu Witosa, tak zwane Górki Drugie. Tam są dwa zbiorniki, wykonawcą jest firma Strabag. Wartość zadania zbiornik w Piotrowie to jest 2 miliony około 80 tysięcy złotych, a te dwa na Górkach to jest około 1 600 000. Tutaj podobnie celem jest zagospodarowanie wód opadowych, z tym zastrzeżeniem, że będzie jeszcze budowane wpięcia kanalizacji deszczowej, też obejmujące obszar przyszłej drogi Kosaka, na której miasto ma dokumentację projektową na 3 etapy, z czego jeden został zrealizowany w zeszłym roku i przygotowujemy się do kolejnych. A nie będziemy mogli ich realizować, jeżeli nie będzie zrzut wód zapewniony. I tutaj się by to zazębiło. Miasto będzie też ubiegać się o dofinansowanie, żeby dokończyć Kosaka, więc jak będą zbiorniki już przygotowane i kanalizacja deszczowa z wylotami, z separatorami, z odtworzeniem i roślinnością przygotowana, będzie można bezproblemowo realizować inwestycję drogową. Przy okazji rozwiązuje się problem też zrzutu wód z okolicznych nieruchomości zamieszkałych.
2: W zakres zadania przy ulicy Piotrowo wchodzi nie tylko regulacja i przebudowa samego zbiornika, dochodzi wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej zasilającej zbiornik retencyjny wraz z dwoma zespołami urządzeń podczyszczających. Ponadto będzie zagospodarowanie rekreacyjne wokół stawu. Ta inwestycja ma zakończyć się w październiku. Dwa zbiorniki w okolicy Kosaka na osiedlu Górki zostaną przebudowane. przebudowane, wyposażone.

0: wyposażone w przepompownie wód opowych i jej zasilanie. Ponadto będą zbudowane wyloty i jazdy kanalizacji deszczowych tych zbiorników. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na początek grudnia.
1: Szlak wodny wymaga gruntownej modernizacji, odmulenia dna i naprawy.

0: milionów złotych na tym odcinku drogi wodnej. W sumie, gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie inwestycje na całym odcinku międzynarodowej drogi wodnej E70 w części polskiej, no to rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużych środków na poziomie 1 800 000 000 złotych, ale pierwsze działania inwestycyjne już się rozpoczęły i to jest kluczowe.
1: Wielkopolski samorząd liczy na to, że region nie zostanie pominięty przy podziale funduszy. Dla tutejszych odcinków kluczowe jest przywrócenie pełnej żeglowności, która w ostatnich latach bywała mocno utrudniona.
2: Niewątpliwie trzeba udrożnić jazy, niewątpliwie trzeba odmulić tą rzekę, to w sposób zasadniczy, bo myślę, że tam jest wiele do zrobienia i podjąć jeszcze inne działania inwestycyjne, które są niezbędne.
1: Dla samorządów leżących nad Notecią każda inwestycja to szansa na rozwój turystyki i lokalnej gospodarki. W najbliższych latach konkretne prace naprawcze mają objąć m.in. obiekty w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
3: Dzisiaj dostaliśmy też informację, że w trzech miejscach, czyli w Walkowicach, w Janówce, między innymi będą inwestycje już w 2027-2028 roku i w trzech miejscach około 20 milionów będzie przeznaczone na remont śluz, co jest bardzo ważne.
1: Ostateczna lista priorytetów zadań dla poszczególnych regionów ma powstać po szczegółowej rewizji potrzeb przeprowadzonej przez Wody Polskie. Kolejne robocze spotkanie rządu i marszałków zaplanowano na 9 września w Zielonej Górze.
4: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
5: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
4: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
5: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach. Mogą to być środki przeznaczone na żywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem. A ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy zarówno przed nami samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
4: Wsparcie trafi także do klubu z Wrocławka. Dotacje otrzymają m.in. Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Wrocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Wrocławek, Wrocławski Klub Bokserski Start oraz Wrocławska Szkoła Walki.
6: Nastolatki z południa województwa uczą się w Jeleniej Górze samoobrony, jak reagować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie ze stresem.
7: Ludzie mogą się zachowywać w naprawdę różny sposób i ważne, żeby być przygotowanym na taką sytuację, żeby też potrafić powiedzieć nie.
8: Jest to głównie taka samoświadomość tego, co można zrobić w sytuacjach zagrożenia tak naprawdę życia. W nieoczekiwanym momencie, gdy panuje duży stres, jak nad nim zapanować.
9: Te wyzwiska, te czasami takie nachalne spojrzenia lub zachowania, to są takie najważniejsze problemy moim zdaniem.
10: I właśnie te ćwiczenia pokazują, że każda kobieta jest w stanie zrobić naprawdę dużo, tylko musi poczuć swoją intensywność, swoje możliwości i wtedy na pewno będzie dobrze.
11: Ja chciałam zobaczyć, jak to będzie, poznać swoje możliwości z innej perspektywy, bo na co dzień nie krzyczy się do obcych ludzi, a tutaj miałam taką okazję.
6: Projekt skierowany jest do absolwentek Uniwersytetu Liderów w wieku od 15 do 17 lat. Samoobrona czy radzenie sobie ze stresem to jednak nie wszystko.
12: Będą zajęcia z panią terapeutką, psycholożką o asertywności, o tym, w jaki sposób powiedzieć nie, w jaki sposób bronić swoje strefy komfortu, w jaki sposób decydować, że to ja robię krok do przodu, a nie ktoś robi krok w

0: moim kierunku.
1: Dużo młodych ludzi ma problemy z tym, żeby być pewnym siebie, mówić o tym, co się lubi, być po prostu odważnym. A tutaj jednakże tego się uczymy i jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu.
2: My jako dziewczyny mamy coraz większą chęć świadomości i bycia słyszalną, widzialną, wystarczającą. A do tego jest potrzebna właśnie taka samoświadomość.
3: Dziewczyny będą mogły podać się diagnozie biofeedback. W ramach projektu zaplanowano 4 spotkania, w których weźmie udział 60 nastolatek. Działanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
4: W minioną niedzielę służby otrzymały informację o niebezpiecznej sytuacji, do której miało dojść w akwaparku Redzie.
5: Miało dojść do takiej nietypowej sytuacji, gdzie miało być zagrożone być może życie osób, dlatego też na obiekcie rekreacyjnym, który mieści się w Redzie, doszło do ewakuacji mieszkańców i dopiero potem przy udziale tutaj strażaków, którzy działali jako pierwsi na miejscu, sprawdzano, co tam takiego zaszło, jakie jest zagrożenie, dla kogo to zagrożenie. To wszystko było weryfikowane właśnie tak na gorąco wtedy przez Straż Pożarną. Z uwagi na to, że doszło tam do tego, że pojawiły się opary drżniące, nie można było wejść na obiekt bez specjalistycznego ubioru, którym dysponuje Straż Pożarna. Dlatego też policjanci musieli czekać na kolejny dzień, kiedy byłoby już to możliwe wejście bezpieczne na obiekt i wtedy też policjanci dopiero realizowali kolejne czynności następnego dnia.
4: Czynności te wciąż trwają, a więc wciąż nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się w akwaparku.
5: My cały czas sprawdzamy wszystko, co możemy tutaj, gromadzimy materiał w tej sprawie. Sprawa jest prowadzona w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia. W tej chwili to było dla pracownika i na ten moment, kiedy to się było, bo tylko ta jedna osoba, jakby jej życie było zagrożone. Okazało się, że do tego zdarzenia doszło w pomieszczeniu technicznym. Wstępnie na tamten moment ustalono też, że żadna inna osoba nie odniosła obrażeń ciała, czy jakichś nie zgłaszała dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pracownik, który pracował w pomieszczeniu technicznym, gdzie doszło do tego, gdzie te opary się pojawiły, te drżniące, on został przewieziony do szpitala na obserwację. Wiemy, że jego życie nie zagraża i został zwolniony do miejsca zamieszkania.
4: Na tym historia mogłaby się zakończyć, jednak szybko pojawiły się pytania o kondycję zwierząt znajdujących się w obiekcie. Do sprawy ostatecznie odniósł się w swoim komunikacie zarząd Aquapark Trójmiasto Reda. W nim przeczytać możemy m.in. Z ogromnym żalem informujemy, że w wyniku awarii technicznej z 26 lipca 2026 roku wystąpiły skutki mające wpływ na zwierzęta wodne znajdujące się w akwarium obiektu. W następstwie awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyły. Mimo podjętych natychmiastowych działań i wszelkiego wysiłku zespołu oraz specjalistów, nie udało się ich uratować.
5: Dlatego też czynności są rozszerzone również o tą informację i sprawdzamy, czy to miało związek właśnie z tą sytuacją z niedzieli. Powołano kolejnych biegłych, tutaj mamy konsultacje też ze specjalistami, także te wszystkie ustalenia w tej chwili trwają, ryby zostały też zabezpieczone, także no, działamy w tym zakresie, wystąpiono też z wnioskiem do Inspektoratu Weterynarii o to, by sprawdzić też wodę, w której przebywały te ryby.
4: Tymczasem, jeżeli chodzi o sam obiekt akwaparku, od początku tygodnia powrócić miał on do normalnego funkcjonowania ze względu na brak stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
6: Śniadanie na trawie, w którym oprócz tego, że serwujemy bardzo dobre lokalne bułeczki, drzemik i inne słodkości, to przede wszystkim serwujemy ogromną, niesamowitą, fantastyczną dawkę wiedzy, współpracując z naszymi ekspertami.
7: Jedną z takich ekspertek w dziedzinie wiedzy o lesie jest Ewa Zin, która podczas wyjątkowego poranka w okolicznościach przyrody pokazała, że drzewa mogą przekazać nam wartościową wiedzę na temat pożarów.
8: To jest absolutna rekordzistka, ponieważ to jest sosna, która straciła ponad 90% swojego obwodu w pożarze, który przeżyła.
9: Drzewa są jednym z bardzo cennych archiwów środowiska i jeżeli pożar przeżyją, to w swoim drewnie zapisują tak zwane blizny pożarowe, które pozwalają nam rekonstruować występowanie pożarów w przeszłości.
7: Pozwalają badać, jak pożary były intensywne i jaki miały wpływ na zmiany w lasach.
9: Zasadniczo w okresie z częstym występowaniem pożarów w Puszczy Białowieskiej skutecznie odnawiały się i dominowały tylko gatunki odporne na ogień, tak jak na przykład sosna zwyczajna czy dąb przypułkowy.
7: Mowa jest o niektórych fragmentach lasu, gdyż na terenach mokrych te zaburzenia nie mogły występować.
9: Dawna aktywność pożarowa w Puszczy Białowieskiej była najprawdopodobniej silnie związana z działalnością człowieka. To, co się zmieniło w okresie, który możemy analizować z wykorzystaniem metod dendrochronologicznych, czyli w tych ostatnich 400 latach, to to, że wraz z wprowadzeniem aktywnej ochrony przeciwpożarowej te zaburzenia zaczęły być skutecznie kontrolowane.

0: A co na temat takich wykładów sądzą uczestnicy?
1: Najbardziej mnie jak gdyby zainteresowało to fakt, tak, że te drzewa rzeczywiście walczą, żeby przetrwać. Obrastają te części, które są z tym wypalone.
2: Datowanie. Pokazanie, jak las może nam pokazać, co się działo w historii Polski. To jest najbardziej fascynujące.
3: Widziałam z kolei ślady, gdzie opalano drzewa, pozyskując łuczywo, na przykład robili to bartnicy w Puszczy Białowieskiej w XIX wieku. I takie ślady na przykład na Sosnach można jeszcze spotkać do obecnie.
0: Śniadania na Trawie to cykliczne spotkania, na których poruszane są różne tematy związane z Puszczą Białowieską. Biorą w nim udział mieszkańcy oraz turyści.
4: W Polsce o niemal 30% w ubiegłym roku na sformalizowanie związku zdecydowało się około 133 tysiące par. To ponad 60 tysięcy mniej niż 10 lat wcześniej. Nie inaczej jest w naszym regionie.
5: Tak jak w całej Polsce, rzeczywiście w Pile też zauważymy spadek, jeśli chodzi o zawieranie związków małżeńskich. Spadek, jak mamy teraz, czyli tak około 200 ślubów rocznie, jest od 2020 roku i ta tendencja tak mniej więcej zostaje.
4: Lawinowy spadek w pilskich statystykach stanu cywilnego rozpoczął się około roku 2010. Wówczas w urzędzie zarejestrowano 506 nowych małżeństw. W 2011 już 440. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w statystykach kościelnych. Na sakramentalne tak decydują się nieliczni, a bieżący rok zapowiada się pod tym względem rekordowo.
6: 7 czy 8 małżeństw zawarte sakramentalnie, a było tak, że było 50-60, no to, ale to lat temu, prawda, 20 czy więcej. Są zapisane już rezerwacje na przyszły rok ślubów, ale to nie jest szał. Absolutnie.
4: Szału nie ma także po ślubie. Choć liczba rozwodów nieco zmalała w ciągu ostatnich 10 lat, to nadal na 100 zawartych małżeństw aż 42 kończą się rozwodem. Staż małżeński nie gra roli.
6: I nawet starsi też się rozchodzą i nie widzą w tym żadnego problemu. To jest problem, który staje nie tylko przed kościołem, przed parafiami, ale także i przed Polską.
4: Dla jednych problem, dla innych po prostu.
5: Zmiana obyczaju zdecydowanie. Interesanci o tym mówią, jak przychodzą na przykład zarejestrować dzieci, że jednak nie związek nieformalny, także podchodzą do tego tak spontanicznie.
4: I konsekwentnie wywracają dotychczasowe schematy. Dostępne dane pokazują, że trend przybiera na sile i nic nie wskazuje to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.
7: Wyjątkowy klimat, historyczna przestrzeń i dźwięki, które przenoszą w czasie. Przed nami muzyczna uczta na najwyższym światowym poziomie w ramach 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce.
8: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, na niesamowite wydarzenie w kościele parafialnym w Podgórzynie. O godzinie 21.00 możecie Państwo rozpocząć słuchanie ultramaratonu na skrzypce, klawesyn i teorbę. Piękna muzyka barokowa, muzyka misteryjna zabrzmią w bardzo ciekawych i bardzo akustycznych wnętrzach naszego kościoła.
9: Drodzy Państwo, przed nami niezwykłe wydarzenie, barokowa muzyka w barokowych wnętrzach kościoła w gminie Podgórzyn, dokładnie w Podgórzynie, w samym jej sercu. Po górskich wędrówkach, nocny ultramaraton, przepięknej muzyki. Nieczęsto zdarza się okazja, by posłuchać tego jednego z najbardziej tajemniczych cykli skrzypcowych baroku w całości podczas jednego koncertu. Sonaty misteryjne Bibera to utwór pod każdym względem niezwykły. Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie. Idą do nas upały, więc ten pomysł na to, aby spędzić sobotni wieczór w wnętrzach naszego pięknego kościoła jest wybitny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
7: Podczas tego niezwykłego wieczoru usłyszymy sonaty misteryjne Bibera. Wystąpi wybitny wirtuoz Robert Bachara wraz z zespołem znakomitych artystek. Przypominamy, sobota, 1 sierpnia, godzina 21, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Bajki 1 w Podgórzynie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Leo, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18. Później jest Amelia, niepełne 16 lat ma. Później jest Zawisza. Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka. Ucyjka ma 11 lat. Później jest Gabryś. Gabryś ma 9 lat. Później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy. To jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach, czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł, bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom, był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez

0: tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci, jak wielki dla nas to był dar.
1: Pomysł Krzysztofa Grądziela była podzieloną rodzinę. Dajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać, mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem.
3: A ty?
2: I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie i że bardzo lubię biegać moim pieskiem. I dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
4: Mam kokusia.
3: Kokusia. Brata najbardziej lubi. A dasz mu buziaka?
1: Drugą wielodzietną rodziną są państwo kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
5: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
1: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawy. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
6: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podopieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuje się również do dwóch seniorów, którzy startują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
1: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
6: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
1: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
6: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
1: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
6: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Lub można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
1: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Emelia Cynerman.
6: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Ameli, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
6: Tak, Amelia Cymerman dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobyła Puchar Europy, Pucharu Łotwy, została powołanie na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
1: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się w koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej, skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
7: Jest to realizowane w ramach dużego

0: badania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest między innymi budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową tak ma być wykonane. Gdzie można się wpiąć po prostu istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji. Wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione u obrzeża, więc idzie to wszystko założone harmonogramem.
1: Kiedy jest planowane zakończenie, czy to będzie w ogóle oddawane etapami? Ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
0: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej. Tutaj wykonawcy mają czas do października, jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej. Tutaj wykonawca ma założony termin skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: Miejski Zarząd Drogi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
0: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3-5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosi o zachowanie ostrożności kierowców.
2: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kociuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
3: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
4: To znaczy, no gdzieś takie ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
4: To są. No jeździć na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
3: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
5: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak do pracy.
6: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
3: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
6: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie spędzić na rowerze na przykład.
3: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
6: Jak wpływa pogoda? No jak słońce świeci, to wiadomo, to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, by spędzić weekend?
6: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić herbatki czy kawę.
5: No ja będę chyba się chocinku w niedzielę.
3: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
5: Raczej nie. To jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
4: Pan mnóstwo dobu planuje się wybrać.
3: No. Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
4: To i to. Najbardziej to odpocząć.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
4: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na, tam przy Wiśle, tam teraz będą też teraz te atrakcje, nie?
3: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą upały?
4: No to przy domu, przy basenie. Mhm. Najczęściej.
7: Letni weekend. Jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także jedno sportowo.
3: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
7: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie.

0: Można zawsze wyjść znaleźć znajomymi na miasto. Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
1: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
2: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew. Kawka, herbatka, zimne napoje.
3: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
0: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
0: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
3: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest sumo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
0: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
3: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
4: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
0: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
4: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
0: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
4: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
5: Bo najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
0: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
5: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
0: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić weekend? Na przykład zaraz będą upały znowu?
5: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
0: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
5: Myślę, że nad Wisłą pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
6: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
0: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
6: Raczej takie wspólne plany.
7: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
0: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
7: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
0: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
7: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
0: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
7: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
8: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
0: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
8: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
0: A jak pogoda wpływa na pani plany?
8: No pogoda ma wpływ, bo nie aż tak chce się wyjść, pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu. Wtedy.
9: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
0: A wracają upały, jak sobie z tym radzisz?
9: Nie radzę, ciężko jest.
0: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
9: Znaczy ogólnie jak jest słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
0: Znaczy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
9: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se

0: wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
1: Ja? Bardzo sportowo.
2: Tak. Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
1: Zawsze, zawsze.
2: A jak na co wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
1: Nie jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi, także jest nawet do przetrwania.
3: Jadę do rodziców na żniwa.
2: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
3: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać wszędzie.
2: Tak na ogólne plany na weekend.
3: Robota, nie mam nic innego.
4: No, leżąc w łóżku i odpoczywając.
2: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
4: Tak, wolę odpoczywać.
2: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
4: No bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
5: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
2: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
5: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
5: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
6: Czy jedząc.
2: Tylko jedząc?
6: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
2: A wolisz spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
6: Tak pół na pół. Trochę dnia spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
6: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
7: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
2: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Trochę tak. I trochę aktywniej, trochę odpocząć.
2: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
7: Nie znoszę upałów. Od razu powiem, bardzo źle. Nie znoszę upałów.
8: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
2: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
8: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
2: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
8: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
9: Letni weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
2: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
9: Nie. Szczególnie na kajakach.
2: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
9: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
2: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
9: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
10: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. Sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Włocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans z niespodzianka.
11: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
10: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
12: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia Dawnej Wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica. Dziedzica.

0: I zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak no, dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych. Na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz. Najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłubce, no i festyn z życia dawnej wsi.
1: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, swojego poczęstunku, letniej tańcówki oraz wielu atrakcji dla całych rodzin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Sławek Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiajmy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę i generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność, ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie i o tym porozmawiajmy, o kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak?

0: wpływa na życie rodzinne, na zdrowie. To są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
1: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca, ich systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i oni niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
0: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świetle psychologii oni nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić. Nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście nie psychologicznym, a najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych, przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
1: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest tak, taki mechanizm, który się zadziałał w naszym mózgu.
0: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu. Bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z takim ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
1: Tak jak ostatnio wtedy, święto tak, pracy chociażby.
0: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
1: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co ma, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów pracy nie ma, mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
0: To też się jak najbardziej zdarza. I może być wyznacznikiem, nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też, tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obronny przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
1: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
0: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
1: Jak to rozpoznać u siebie?
0: Jak rozpoznać u siebie, to
1: tak,
0: jest
1: czy my
0: trudne.
1: Uciekamy w pracę, czy pracujemy dlatego, żeby

0: No, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie. Czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest
1: Nie.
0: praca?
1: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że no, nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z czym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna. Natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli taki naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać, albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
0: Czy tu
1: Więc.
0: działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne. 8
1: Dokładnie.
0: godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczanie siebie, czy to też
1: Tak,
0: tutaj działa?
1: dokładnie. Te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, że jest uzależniony. Natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy, jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chce ci to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
0: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy? O tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę
1: Dokładnie.
0: wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie. To się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej,
1: Tak,
0: i tak
1: tak.
0: dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają cały ślad w naszej psychice.
1: Ja myślę, przede wszystkim najczęściej są kwestie związane z uconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym tyle nie pracował, to pozwiedzałbym świat. Po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak? Czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą. Tak więc też mogą się pojawić takie elementy związane z depresją. Czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma. Nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody. Możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach. One będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem. I wtedy pojawia się właśnie też taka depresja i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, ale w końcu zauważam, że ja już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem i nie mam gdzie iść wyżej.
0: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
1: Dokładnie, to może być absurdalne, brzmi
0: Brzmi
1: absurdalnie, a
0: absurdalnie w
1: jednak
0: każdym razie.
1: rzeczywiście jest taki mechanizm, tak?
0: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć, bo już nie
1: Dokładnie.
0: ma rzeczy, której nie mogliby sobie sprawić, kupić.
1: Tak, no, Co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy

0: żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, że mogłem sobie na coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać, a jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek, w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry z najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje się codziennością, to staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
1: Czy z pracoholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo, i trudno, trudno jest samemu?
0: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trzeba przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest
1: A to
0: później
1: też jest
0: też.
1: proces,
0: Tak,
1: prawda?
0: to
1: Bo
0: jest zdecydowanie
1: najpierw
0: proces
1: wypieramy.
0: najdłuższy, tak naprawdę bym powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa, a to też nie jest proste przy uzależnieniach i też nie jest to najczęstsze uzależnienia, więc tych specjalistów pracujących z pracoholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to dostrzegać, uważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
1: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co, jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych, ciągle zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby
0: Tak.
1: było łatwiej. Oni teraz, szukając pracy i w ogóle w podejściu do życia, mają tak zwany work balance. I zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd, sumienności aż gorliwości, prawda? Ale czy to jest dobre podejście? I czy to nie jest trochę przegięcie w drugą
0: No właśnie myślę, że w tej chwili jesteśmy w
1: stronę?
0: takim momencie, kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą. Chociaż tak naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają ze sobą w społeczeństwie, bo są młodzi ludzie, którzy chcą pracować właśnie krótko, mówią, ja nie będę pracował po południu, bo wtedy mam tenisa i w piątki mam imprezy, a w sobotę od rana odsypiam i tak dalej i nie będę mógł przyjść do pracy, ale są i też młodzi ludzie, którzy są bardzo kreatywni, zakładają swoje firmy i brną gdzieś właśnie często nawet właśnie w ten pracoholizm, także nadal jest to zróżnicowane, natomiast na pewno jest ogromna krytyka tych, którzy pracują tak, jak im się dokładnie podoba, i myślę, że to też nie do końca jest dobre, tak? Potrzebujemy jednak takiego balansu, a nie tego, żeby iść w takie totalne skrajności, że teraz ta praca to jest jakby taka rzecz, którą ja mogę, ale nie muszę, tak, i
1: A
0: tak będę
1: jednocześnie
0: chciał, kiedy
1: chciałbym
0: będę
1: móc
0: chciał,
1: sobie pozwolić na
0: na
1: świetne
0: wszystko.
1: rzeczy, żeby ten czas balans był atrakcyjny, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienie takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak, i czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby. Natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie się spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest wynagradzana, a skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki.
1: Podpisuje się umowę
0: Asertywność
1: o
0: się,
1: pracę.
0: dokładnie, asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie ja tak nie będę.
1: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracoholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować,

0: jaka by to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
1: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholowych.

0: i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i my dla niej sobie oczu tym, że jest dobrze, bo tak mi się
1: Tak
0: wydaje,
1: lubię
0: kiedy
1: żyć,
0: zażywam
1: prawda?
0: substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię. Tak? Więc tutaj na pewno warto też zwracać na to uwagę, to też niekoniecznie jest dobre. Choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa taka, która nie pracuje teoretycznie. Jakby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę i myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
1: nie
0: jeżeli ta
1: pracują
0: mama
1: zawodowo
0: pełno
1: za
0: się
1: wynagrodzenie
0: angażuje,
1: na
0: dokładnie,
1: etacie,
0: tak, choć
1: ale
0: powinny
1: mają
0: dostać za
1: tak.
0: trzy etaty, bo 24 na dobę, więc robią trzy etaty, a nie mają tego wynagrodzenia i to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
1: Nie
0: że
1: ma takiej
0: nie
1: pracy
0: chce,
1: dla
0: nie
1: mnie.
0: ma takiej pracy
1: Nie ma
0: dla
1: takiej
0: mnie na przykład,
1: pracy,
0: tak.
1: którą ja bym mógł
0: Tak,
1: wykonywać. Tak? Jest zawsze albo za wysoko te
0: potrzebne.
1: wymagania, albo to jest praca, która no nie, no zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem, wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę
0: Dokładnie.
1: nudził. No wymówek jest strasznie dużo czasami, prawda?
0: Jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
1: Ale najfajniej, i to przyznasz, jest mieć pracę. I nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostanie, to jest mieć pracę, którą się po prostu lubi.
0: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw
1: Jest.
0: się uczymy i na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
1: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, w której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu z samego faktu, że musi rano do niej pójść. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły pienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzecz niemożliwe, robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPH u Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 586 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP-om to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy

0: wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysok 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18. Później jest Amelia, niepełne 16 lat ma. Później jest Zawisza, Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka, Ucyjka ma 11 lat. Później jest Gabryś, Gabryś ma 9 lat. Później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy, to jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy walczyli o spokój w naszej rodzinie i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach, czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł, bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce, darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom, był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, że mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci. Jak wielki dla nas to był dar.
0: Pomoc Krzysztofa Grządziela zapobiegła rozdzieleniu rodziny. Dodajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać. Mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. A ty? I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę.
3: A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy

0: domek w lesie i że bardzo lubię biegać moim pieskiem i dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
1: Kukusia.
2: Brata najbardziej lubisz? A dasz mu buziaka?
3: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
4: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduje wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
3: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawy. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
5: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuje się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
3: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
5: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
3: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
5: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
3: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
5: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
3: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Amelia Zimmermann.
5: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
5: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
3: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
6: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej ulicy Lisek. Będzie się ciągnął w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Głowiączej zgodnie z dokumentacją projektową. Tak ma to być wykonane. Będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji. Wykonawca zrobił już podbudowę. Są ustanowione u obrzeża,

0: więc idzie to wszystko z założeniem harmonogramu.
1: Kiedy jest planowane zakończenie? Czy to będzie w ogóle oddawane etapami? Ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
0: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej. Tutaj wykonawcy mają czas do października, jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej. Tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: Miejski Zarząd Drogi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
0: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
2: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
3: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
4: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, to może wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
4: No są. Można iść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
3: Jak zdarza pani spędzić ten letni weekend?
5: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak do pracy.
6: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
3: Woli pan chce spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
6: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie spędzić na rowerze na przykład.
3: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
6: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi mokąć.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, by spędzić weekend?
6: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary spacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
5: No ja będę chyba w Ciechocinku w niedzielę.
3: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
5: Raczej nie. Raczej jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
7: No schodowo planuję się wybrać.
3: No. Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
7: To i to. Najbardziej to odpocząć.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
7: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na, tam przy Wiśle, tam teraz będę też teraz te atrakcje, nie?
3: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą upały?
7: No to przy domu, przy basenie. Mhm. Najczęściej.
8: Letni weekend. Jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także na sportowo.
3: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
8: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść ze znajomymi na miasto.
3: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
8: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
7: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
9: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
3: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
9: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
3: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
9: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest

0: park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
1: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
0: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
2: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
1: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
2: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
1: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
2: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
3: Bo najbliższy weekend myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
1: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
1: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
3: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
1: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
3: Myślę, że nad Wisłą pospacerować. We Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
4: Może wybierać się na przykład do Ciechocinka.
1: A czy pogoda na to bywa? Co pani chce robić w weekend?
4: Raczej takie wspólne plany.
5: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
1: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
5: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
1: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
5: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
1: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
5: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
6: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
1: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
6: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
1: A jak pogoda wpływa na pani plany?
6: No pogoda ma wpływ, bo nie jak tak chce się wyjść, pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu. Wtedy.
7: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
1: A wracają upały, jak sobie z tym radzisz?
7: Nie radzę, ciężko jest.
1: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
7: Znaczy ogólnie jak jest słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
1: Znaczy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
7: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią sobie w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
8: Ja bardzo sportowo.
1: Tak. Lubię taki pani aktywnie spędzać weekend?
8: Zawsze, zawsze.
1: A jak na co wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
8: No jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi. Także jest do przetrwania.
9: Jadę do rodziców na żniwa.
1: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
9: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać wszędzie.
1: Tak na ogólne plany na weekend.
9: Robota, nie mam nic innego.
10: No, leżąc w łóżku i odpoczywając.
1: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
10: Tak, wolę odpoczywać.
1: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
10: No, bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
11: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym

0: będę cieszyć się piękną pogodą.
1: Czy woli Pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
0: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
0: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
2: Czy jedząc.
1: Tylko jedząc?
2: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
1: A woli spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
2: Tak pół na pół. Trochę dnia spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
2: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
3: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
1: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Trochę tak. I trochę aktywnie i trochę odpocząć.
1: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
3: Nie znoszę upałów. Od razu powiem, bardzo źle. Nie znoszę upałów.
4: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
1: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
4: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
1: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
4: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
5: Letni weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
1: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
5: Nie. Szczególnie na kajakach.
1: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
5: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
1: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
5: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
6: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, wrocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Wrocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Wrocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
7: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
6: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Chłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
8: Zapraszam wszystkich mieszkańców Wrocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Chłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica i zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięci zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład

0: robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych, na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłupce, no i festyn z życia dawnej wsi.
1: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzej. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej i Kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. Dla osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego.
1: Wczoraj podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
2: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem naszej Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej.

0: na siłownie wiatrowe, na rozwój portów, portów morskich, rozwój marynarki, marynarki wojennej. Więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego parlamentu, w których zostały uznane za święta państwowe, także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
1: Na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego świętem narodowym, ale także i władze Pucka, wspólnie podkreślające o znaczeniu zaślubin.
0: No zaślubiny Polski z morzem, które na trwale od wielu, wielu pokoleń stały zapisane w naszej świadomości i niezależnie od tego, co w latach socjalizmu w Polsce uważano, bo przecież przypomnę, że zaślubiny Polski może miały miejsce także w Kołobrzegu, bo w końcówce II wojny światowej, to w świadomości Kaszubu, zwłaszcza z powiatu puckiego, wejherowskiego, przed wojną jeden powiat o nazwie powiat morski zapisały się na trwale w pamięci. Potem już po transformacji hołubione przez wszystkich prezydentów.
1: Co to bardzo ważne szanse na to, żeby kolejne rocznice zaślubin Pucki z morzem były już obchodzone jako święto narodowe po tym, jak wczoraj radni wojewódzcy przegłosowali taki wniosek, są bardzo duże.
0: Prezydent nie będzie mieć w tej sprawie innego zdania, jeśli tylko któryś z organów państwa, na przykład Senat, wystąpi w tej sprawie. To dzisiaj Sejmik ma w moim przekonaniu jednolite stanowisko. Tak też zarząd województwa też uważa. Zostały zebrane wystarczające podpisy, żeby ta inicjatywa oddana zasługiwała na uznanie wszystkich organów państwa.
2: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to właśnie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, że to u nas było to ważne wydarzenie, że Kaszubski chyba pilnował przez 148 lat zaborów tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda portu wojennego i marynarka wojenna właściwie też rozpoczęła się w Pucku.
1: Oprócz tego tematu znaczną część wczorajszej sesji Sejmiku Wojewódzkiego zajęła dyskusja na temat kolei, a dokładnie prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w naszym województwie.
0: Jak po zakończeniu tych prac infrastrukturalnych będą miały miejsce ruch pociągów, czyli cały system pasażerskiego ruchu, który będzie obsługiwać nie tylko te modernizowane linie, ale budowane nowe, także do elektrowni jądrowej, przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie. Więc to są tematy, które nas z całą pewnością interesują, a dodatkowo jeszcze pojawia się nowy wątek, jakim jest obszar metropolitalny. Wejdzie w życie za kilka dni ustawa metropolitalna. Jak ona będzie mieć konsekwencje dla ruchu pasażerskiego w obszarze aglomeracji trójmiejskiej, w obszarze metropolii.
1: I tak chociażby usłyszeć można było o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
3: To linia jednotorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
1: Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich zrealizowanie i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu.
4: Prace przy odwiercie geotermalnym nad Zalewem Antoniów osiągnęły planowaną głębokość 1470 metrów, a pierwsze testy przyniosły znakomite rezultaty. Z wnętrza ziemi płynie woda o temperaturze blisko 40 stopni Celsjusza. To najnowsze ustalenia z zeszłego tygodnia. To, co wciąż jest niepewne, to wydajność ewentualnego źródła gorącej wody.
5: W 1975 roku, nieopodal Radwanów, tam był odwiert nie geotermalny, tylko tam wiercili, szukając ropy naftowej. Okazało się, że na 1000 1360 metrów natrafili na geotermalny. Natomiast w tych latach nie był on

0: chyba wykorzystywany i potrzebny. No i w związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dawał bez, bym powiedział, rozeznania gminom, które mają złożony wniosek pod kątem właśnie geotermii, tylko musiał mieć to rozeznanie. To musiało być, szanowni państwo, operat geologiczny. W oparciu właśnie o źródła dostaliśmy tę dotację. Dostaliśmy 100% dotacji od kwoty netto, a oczywiście VAT można odzyskać, czyli w związku z tym gmina nie korzystała właściwie nawet złotówki na tą geotermię.
1: Włodarz nie ukrywa, działania wiązały się z wieloma problemami.
0: Już kilka miesięcy temu mieliśmy pewne problemy po drodze. Życzliwi ludzie mówili, że nie dowiercimy pod kątem geotermalnym do 1000 metrów. Tak się faktycznie działo, natomiast daliśmy radę, przebrnęliśmy tą twardą skałę i weszliśmy w tak zwane złote złoże, które właśnie wróżyło tą dobrą geotermię. Jak już dobrnęliśmy do końca do otworu 1470 metrów, zaczęły się, szanowni państwo, badania. Badania, najważniejsze badania to temperatury. Temperatura okazała się wysoka, bo 39,3 stopnia Celsjusza już w tej chwili oficjalnie mamy, a przynajmniej jeszcze następne badania, na przykład kwasowości, które mogą podnieść właśnie wysokość temperatury.
1: Od lat wiadomo, że gmina Radoszyce chciałaby wykorzystać źródła do zbudowania basenów termalnych tuż obok zalewu Antoniów. To miałoby napędzić turystyczny rozwój regionu. Czy jednak ten cel będzie osiągnięty, pokażą dopiero najbliższe miesiące.
0: Najważniejsza rzecz, która teraz przed nami, to wydajność. Musimy przebrnąć, musimy zobaczyć, jaką mamy wydajność tego źródła. I właśnie, szanowni państwo, od tego będzie uzależnione, co w tym miejscu powstanie. Jeśli wydajność będzie wysoka, taka, która jest w naszym projekcie zakładana, jeszcze wyższa, to wtedy będziemy mogli skorzystać z dwóch frontów. I turystyki, i ciepłownictwa w naszym regionie. Natomiast jeśli temperatura, jeśli wydajność będzie trochę niższa, będziemy mogli skorzystać wtedy właśnie w turystykę. Turystyka też dla nas ważna. Będziemy mogli zaprosić również firmy na ten nasz piękny region. W przypadku, gdy wydajność będzie niestety bardzo niska, będziemy właśnie wtedy ograniczać nasze możliwości. Ale oczywiście to wszystko przed nami. Za kilkanaście dni będziemy wiedzieli odnośnie wydajności.
1: Do tematu geotermii w Radoszycach będziemy zatem powracać.
2: Duży krok w stronę lepszej infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mysłowice. W tym roku na modernizację lokalnych dróg oraz chodników przeznaczono rekordowe środki.
3: W bieżącym roku mamy zaplanowane w budżecie gminy prawie 4 miliony złotych na przebudowę dróg i chodników. Dzięki temu uda się wyremontować prawie 2,5 kilometra naszych ciągów drogowych. Są to drogi w Łomnicy, właśnie w Wojanowie, gdzie jesteśmy, w Kostrzycy, w Krogulcu oraz budowa nowego chodnika do szkoły w Mysłakowicach.
2: Zakres pracy jest szeroki i obejmuje nie tylko nowe nawierzchnie, ale również oświetlenie oraz trasę bezpiecznego dojazdu i dojścia do placówek oświatowych.
4: Obecnie trwają przebudowy 5 odcinków dróg na terenie naszej gminy. Są to 2 odcinki ulicy Karkonoskiej w miejscowości Łomnica, odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Wojanów, w miejscowości Krogulec, ulica Pogodna i Kościuszki w Kostrzycy, to jest przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia oraz budowa chodnika do szkoły podstawowej w Mysłakowicach.
2: Działania te wpisują się w długofalową strategię rozwoju. Po ubiegłorocznych inwestycjach w usuwanie skutków powodzi oraz budowania nowych parkingów samorząd nie zwalnia tempa i planuje kolejne zadania.
3: W ubiegłym roku gmina głównie zajmowała się usuwaniem szkód popowodziowych. Zostały wyremontowane drogi, które ucierpiały podczas powodzi, ale również wybudowaliśmy 2 nowe parkingi, jeden przy Urzędzie Gminy, a drugi przy osiedlu w Mysłakowicach. Mam nadzieję, że te inwestycje, czyli 5 dróg i ten chodnik długości prawie 2,5 kilometra poprawi jakość i komfort życia mieszkańców, a wiadomo, przed nami jeszcze jest szereg dróg, do których mamy przygotowane już projekty i będziemy w kolejnych latach szukać środków i dofinansowań, aby je realizować.
2: Dla mieszkańców oznacza to nie tylko wygodniejsze podróże, ale przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa na co dzień.
5: Spółka ZUK z Glińcza na zlecenie miasta rewitalizuje wysychający staw przy ulicy Piotrowo na osiedlu Bajkowym. Inwestycja ma przywrócić funkcje użytkowe stawu jako zbiornika retencyjnego, jak również stworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Mówi wiceprezydent

0: Prezydent Tczewa do spraw gospodarczych Andrzej Gockowski.
1: W Tczewie realizowane są przebudowy i budowy, można powiedzieć, zbiorników retencyjnych, czyli takich obiektów, które są bardzo ważne z punktu widzenia odbioru wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu, czyli tych wszystkich negatywnych zjawisk, które wynikają z antropogenicznej, czyli działalności człowieka i wpływające na to, że mamy te ekstremalne zjawiska pogodowe, jak ulewy, które powodują podtopienia i szereg problemów. Ale też paradoksalnie w Polsce występuje susza, czyli mamy okresy, w których stawy wysychają, bo nie mają dopływu wody, a jak jest ulewa, to są zalewania i ta woda nie trafia do tych stawów, więc miasto podjęło działania z tym związane. To jest na Piotrowie. Tutaj były sygnały wcześniej mieszkańców, że staw wysech, że życie tam umiera i wszystko jest zarośnięte. Prezydent zareagował. Projekt został włączony do dofinansowania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwany Zielony Tczew, gdzie miasto pozyskało gwarancję dofinansowania w wysokości 10 milionów, a obejmuje to dwa zbiorniki retencyjne, czyli Piotrowo, o którym mówię, i jeszcze na 30 stycznia, dla którego jest wykonywana dokumentacja projektowa. O ile pamiętam, w listopadzie powinna być. Jeżeli chodzi o Piotrowo, to tu jest zadanie dość złożone i kompleksowe. To znaczy, oprócz samego zbiornika, do którego będą doprowadzone wody opadowe z osiedla i okolic, będzie też przelew, to znaczy sytuacja, w której gdyby on się za bardzo napełnił, to będzie przelana woda, będzie taki kanał do przelewania wody do sąsiedniego zbiornika, czyli nie będzie tutaj sytuacji raczej podtopień. Będzie też zagospodarowane otoczenie, czyli będzie możliwość rekreacji i nawiązanie do tego też niedawno stosunkowo robionego przestrzeni takiej, gdzie są place zabaw i teren rekreacyjny, więc to będzie takie pełne uzupełnienie i jednocześnie rozwiąże się kilka problemów, ale najważniejszy jest oczywiście związany z wodami. Drugim przedsięwzięciem obejmującym dwa zbiorniki retencyjne jest zadanie przy ulicy Malczewskiego, tam w okolicach, to jest osiedlu Witosa, tak zwane Górki Drugie. Tam są dwa zbiorniki, wykonawcą jest firma Strabag. Wartość zadania zbiornika w Piotrowie to jest 2 miliony około 80 tysięcy złotych, a te dwa na Górkach to jest około 1 600 000. Tutaj podobnie celem jest zagospodarowanie wód opadowych, z tym zastrzeżeniem, że będzie jeszcze budowane wpięcia kanalizacji deszczowej, też obejmujące obszar przyszłej drogi Kosaka, na której miasto ma dokumentację projektową na 3 etapy, z czego jeden został zrealizowany w zeszłym roku i przygotowujemy się do kolejnych, ale nie będziemy mogli ich realizować, jeżeli nie będzie zrzut wód zapewniony. I tutaj się by to zazębiło. Miasto będzie też ubiegać się o dofinansowanie, żeby dokończyć Kosaka, więc jak będą zbiorniki już przygotowane i kanalizacja deszczowa z wylotami, z separatorami, z odtworzeniem i roślinnością przygotowana, będzie można bezproblemowo realizować inwestycję drogową. A przy okazji rozwiązuje się problem też zrzutu wód z okolicznych nieruchomości zamieszkałych.
0: W zakres zadań przy ulicy Piotrowo wchodzi nie tylko regulacja i przebudowa samego zbiornika. Dochodzi wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej zasilającej zbiornik retencyjny wraz z dwoma zespołami urządzeń podczyszczających. Ponadto będzie zagospodarowanie rekreacyjne wokół stawu. Ta inwestycja ma zakończyć się w październiku. Dwa zbiorniki w okolicy Kossaka na osiedlu Górki zostaną przebudowane, wyposażone w przepompownię wód opadowych i jej zasilanie. Ponadto będą zbudowane wyloty i zajazdy kanalizacji deszczowej tych zbiorników. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na początek grudnia.
2: Szlak wodny wymaga gruntownej modernizacji, odmulenia dna i naprawy infrastruktury. Rządowe zapowiedzi zakładają wyznaczenie priorytetów, które pozwolą w pierwszej kolejności udrożnić najbardziej zaniedbane odcinki.
3: Już zostały rozpoczęte prace o wartości blisko 300 milionów złotych na tym odcinku drogi wodnej. W sumie, gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie inwestycje na całym odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w części polskiej, no to rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużych środków na poziomie 1 800 000 000 złotych, ale pierwsze działania inwestycyjne już się rozpoczęły i to jest kluczowe.
2: Wielkopolski samorząd liczy na to, że region nie zostanie pominięty przy podziale funduszy. Dla tutejszych odcinków kluczowe jest przywrócenie pełnej żywności, która w ostatnich latach bywała mocno utrudniona.
4: Niewątpliwie trzeba udrożnić

0: jazy. Niewątpliwie trzeba odmulić tą rzekę i to w sposób zasadniczy. Myślę, że tam jest wiele do zrobienia i podjąć jeszcze inne działania inwestycyjne, które są niezbędne.
1: Dla samorządów leżących nad Notecią każda inwestycja to szansa na rozwój turystyki i lokalnej gospodarki. W najbliższych latach konkretne prace naprawcze mają objąć m.in. obiekty w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
2: Dzisiaj dostaliśmy też informację, że w trzech miejscach, czy w Walkowicach, Pionówce, między innymi będą inwestycje już w 2027-2028 roku i w trzech miejscach około 20 milionów będzie przeznaczone na remont śluz, co jest bardzo ważne.
1: Ostateczna lista priorytetów zadań dla poszczególnych regionów ma powstać po szczegółowej rewizji potrzeb przeprowadzonej przez Wody Polskie. Kolejne robocze spotkanie rządu i marszałków zaplanowano na 9 września w Zielonej Górze.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
4: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
3: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
5: Nastolatki z południa województwa uczą się w Jeleniej Górze samoobrony, jak reagować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie ze stresem.
6: Ludzie mogą się zachowywać w naprawdę różny sposób i ważne, żeby być przygotowanym na taką sytuację, żeby też potrafić powiedzieć nie.
7: Jest to głównie taka samoświadomość tego, co można zrobić w sytuacjach zagrożenia tak naprawdę życia. W nieoczekiwanym momencie, gdy panuje duży stres, jak nad nim zapanować.
8: Te wyzwiska, te czasami takie nachalne spojrzenia lub zachowania, to są takie najważniejsze problemy moim zdaniem.
9: I właśnie te ćwiczenia pokazują, że każda kobieta jest w stanie zrobić naprawdę dużo, tylko musi poczuć swoją intensywność, swoje możliwości i wtedy na pewno będzie dobrze.
10: Ja chciałam zobaczyć, jak to będzie, poznać swoje możliwości z innej perspektywy, bo na co dzień nie krzyczy się do obcych ludzi, a tutaj mam taką okazję.
5: Projekt skierowany jest do absolwentek Uniwersytetu Liderów w wieku od 15 do 17 lat. Samoobrona czy radzenie sobie ze stresem to jednak nie wszystko.
11: Będą zajęcia z panią terapeutką, psycholożką o asertywności, o tym, w jaki sposób powiedzieć nie, w jaki sposób bronić swoje strefy komfortu, w jaki sposób decydować, że to ja robię krok do przodu, a nie ktoś robi krok w moim kierunku.
12: Dużo młodych ludzi ma problemy z tym, żeby być pewnym siebie, mówić o tym, co się lubi, być po prostu odważnym, a tutaj jednakże tego się uczymy i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu.
13: My jako dziewczyny mamy coraz większą chęć świadomości i bycia słyszalną, widzialną, wystarczającą, a do tego jest potrzebna właśnie taka samoświadomość.
5: Dziewczyny będą mogły poddać się diagnozie biofeedback. W ramach projektu zaplanowano

0: zorganizowano 4 spotkania, w których weźmie udział 60 nastolatek. Działanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
1: Minioną niedzielę służby otrzymały informację o niebezpiecznej sytuacji, do której miało dojść w akwaparku w Rewie.
2: Miało dojść do takiej nietypowej sytuacji, gdzie miało być zagrożone być może życie osób. Dlatego też na obiekcie rekreacyjnym, który mieści się w Rewie, doszło do ewakuacji mieszkańców i dopiero potem przy udziale tutaj strażaków, którzy działali jako pierwsi na miejscu, sprawdzano, co tam takiego zaszło, jakie jest zagrożenie, dla kogo zagrożenie. To wszystko było weryfikowane właśnie na gorąco wtedy przez Straż Pożarną. Z uwagi na to, że doszło tam do tego, że pojawiły się opary drżniące, nie można było wejść na obiekt bez specjalistycznego ubioru, którym dysponuje Straż Pożarna. Dlatego też policjanci musieli czekać na kolejny dzień, kiedy byłoby już to możliwe wejście bezpieczne na obiekt i wtedy też policjanci dopiero realizowali kolejne czynności następnego dnia.
1: Czynności te wciąż trwają, a więc wciąż nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się w akwaparku.
2: My cały czas sprawdzamy wszystko to, co możemy tutaj, gromadzimy materiał w tej sprawie. Sprawa jest prowadzona w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia. W tej chwili to było dla pracownika i na ten moment, kiedy to się działo, bo tylko ta jedna osoba, jakby jej życie było zagrożone. Okazało się, że do tego zdarzenia doszło w pomieszczeniu technicznym. Wstępnie na tamten moment ustalano też, że żadna inna osoba nie odniosła obrażeń ciała, czy jakiś nie zgłaszała dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pracownik, który pracował w tym pomieszczeniu technicznym, gdzie doszło do tego, gdzie te opary się pojawiły, te drżniące, on został przewieziony do szpitala na obserwację. Wiemy, że jego życiu nic nie zagraża i został zwolniony do miejsca zamieszkania.
1: Na tym historia mogłaby się zakończyć, jednak szybko pojawiły się pytania o kondycję zwierząt znajdujących się w obiekcie. Do sprawy ostatecznie odniósł się w swoim komunikacie zarząd Aquapark Trójmiasto Reda. W nim przeczytać możemy m.in. Z ogromnym żalem informujemy, że w wyniku awarii technicznej z 26 lipca 2026 roku wystąpiły skutki mające wpływ na zwierzęta wodne znajdujące się w akwarium obiektu. W następstwie awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyły. Mimo podjętych natychmiastowych działań i wszelkiego wysiłku zespołu oraz specjalistów, nie udało się ich uratować.
2: Dlatego też czynności są rozszerzone również o tą informację i sprawdzamy, czy to miało wiązek właśnie z tą sytuacją z niedzieli. Powołano kolejnych biegłych. Tutaj mamy konsultacje też ze specjalistami, także te wszystkie ustalenia w tej chwili trwają. Ryby zostały też zabezpieczone. Także no, działamy w tym zakresie. Wystąpiono też z wnioskiem do Inspektoratu Weterynarii o to, by sprawdzić też wodę, w której przebywały te ryby.
1: Tymczasem, jeżeli chodzi o sam obiekt akwaparku, od początku tygodnia powrócić miał on do normalnego funkcjonowania ze względu na brak stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
3: Śniadanie na trawie, w którym oprócz tego, że serwujemy bardzo dobre lokalne bułeczki, drzemiki i inne słodkości, to przede wszystkim serwujemy ogromną, niesamowitą, fantastyczną dawkę wiedzy, współpracując z naszymi ekspertami.
4: Jedną z takich ekspertek w dziedzinie wiedzy o lesie jest Ewa Zin, która podczas wyjątkowego poranka w okolicznościach przyrody pokazała, że drzewa mogą przekazać nam wartościową wiedzę na temat pożarów.
5: To jest absolutna rekordzistka, ponieważ to jest sosna, która straciła ponad 90% swojego obwodu w pożarze, który przeżyła.
6: Drzewa są jednym z bardzo cennych archiwów środowiska i jeżeli pożar przeżyją, to w swoim drewnie zapisują tak zwane blizny pożarowe, które pozwalają nam rekonstruować występowanie pożarów w przeszłości.
4: Pozwalają badać, jak pożary były intensywne i jaki miały wpływ na zmiany w lasach.
6: Zasadniczo w okresie z wczesnym występowaniem pożarów w Puszczy Białowieskiej skutecznie odnawiały się i dominowały tylko gatunki odporne na ogień, tak jak na przykład sosna zwyczajna czy dąb przypółkowy.
4: Mowa tu jest o niektórych fragmentach lasu, gdyż na terenach mokrych te zaburzenia nie mogły występować.
6: Dawna aktywność pożarowa w Puszczy Białowieskiej była najprawdopodobniej silnie związana z działalnością człowieka. To, co się zmieniło w okresie, który możemy analizować z wykorzystaniem metod dendrochronologicznych, czyli w tych ostatnich 400 latach, to, że wraz z wprowadzeniem aktywnej ochrony przeciwpożarowej te zaburzenia zaczęły być skutecznie kontrolowane.
4: A co na temat takich wykładów sądzą uczestnicy?
7: Najbardziej mnie jak gdyby zainteresowało to fakt tego, że te drzewa rzeczywiście walczą o to, żeby przetrwać. Obrastają te części, które są wypalone.
8: Datowanie, pokazanie, jak las może nam pokazać, co się działo w historii Polski. To jest najbardziej fascynujące.
9: Widziałam z kolei ślady, gdzie opalane drzewa, pozyskując łuczywo, na przykład robili to bartnicy w Puszczy Białowieskiej w XIX wieku. I takie ślady na przykład na sosnach można jeszcze

0: czy spotkać do obecnie.
1: Śniadania na trawie to cykliczne spotkania, na których poruszane są różne tematy związane z Puszczą Białowieską. Biorą w nich udział mieszkańcy oraz turyści.
2: W Polsce o niemal 30% w ubiegłym roku na sformalizowanie związku zdecydowało się około 133 tysiące par. To ponad 60 tysięcy mniej niż 10 lat wcześniej. Nie inaczej jest w naszym regionie.
3: Tak jak w całej Polsce rzeczywiście.

0: od 2020 roku ta tendencja tak mniej więcej zostaje.
1: Lawinowy spadek w pilskich statystykach stanu cywilnego rozpoczął się około roku 2010. Wówczas w urzędzie zarejestrowano 506 nowych małżeństw. W 2011 już 440. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w statystykach kościelnych. Na sakramentalne tak decydują się nieliczni, a bieżący rok zapowiada się pod tym względem rekordowo.
2: 7 czy 8 małżeństw zawartych sakramentalnie, a było tak, że było 50-60, no to ale to lat temu, prawda, 20 czy więcej. Są zapisane już rezerwacje na przyszły rok ślubów, ale to nie jest szał. Absolutnie.
1: Szału nie ma także po ślubie. Choć liczba rozwodów nieco zmalała w ciągu ostatnich 10 lat, to nadal na 100 zawartych małżeństw aż 42 kończą się rozwodem. Staż małżeński nie gra roli.
2: I nawet starsi też się rozchodzą i nie widzą w tym żadnego problemu. To jest problem, który staje nie tylko przed kościołem, przed parafiami, ale także i przed Polską.
1: Dla jednych problem, dla innych po prostu.
0: Zmiana obyczaju zdecydowanie. Interesanci o tym mówią, jak przychodzą na przykład zarejestrować dzieci, że jednak nie związek nieformalny, także podchodzą do tego tak spontanicznie.
1: I konsekwentnie wywracają dotychczasowe schematy. Dostępne dane pokazują, że trend przybiera na sile i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.
3: Wyjątkowy klimat, historyczna przestrzeń i dźwięki, które przenoszą w czasie. Przed nami muzyczna uczta na najwyższym światowym poziomie w ramach 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce.
4: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, na niesamowite wydarzenie w kościele parafialnym w Podgórzynie. O godzinie 21 możecie Państwo rozpocząć słuchanie ultramaratonu na skrzypce, klawesyn i torbę. Piękna muzyka barokowa, muzyka misteryjna zabrzmią w bardzo ciekawych i bardzo akustycznych wnętrzach nasze kościoła.
5: Drodzy Państwo, przed nami niezwykłe wydarzenie, barokowa muzyka w barokowych wnętrzach kościoła w gminie Podgórzyn, dokładnie w Podgórzynie, w samym jej sercu. Po górskich wędrówkach, nocny ultramaraton, przepięknej muzyki. Nieczęsto zdarza się okazja, by posłuchać tego jednego z najbardziej tajemniczych cykli skrzypcowych baroku w całości podczas jednego koncertu. Sonaty misteryjne Bibera to utwór pod każdym względem niezwykły. Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie. Idą tam supały, więc ten pomysł na to, aby spędzić sobotni wieczór w wnętrzach naszego pięknego kościoła jest wybitny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Podczas tego niezwykłego wieczoru usłyszymy sonaty misteryjne Bibera. Wystąpi wybitny wirtuoz Robert Bachara wraz z zespołem znakomitych artystek. Przypominamy, sobota, 1 sierpnia, godzina 21, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Bajki 1 w Podgórzynie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, musisz żegnać się z pizzą, a nie zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic. Paulina Szelicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Spermines. Matematyka metalna, angielski,

wszystko. Eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zabierz dziecko dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Sperminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18. Później jest Amelia, niepełne 16 lat ma. Później jest Zawisza, Zawisza ma, nie, no, niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka, Ucyjka ma 11 lat. Później jest Gabryś, Gabryś ma 9 lat. Później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy, to jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Manuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że nie będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakiejś takiej no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach czy w dużych miastach. No nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł, bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no, tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatną, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć. Nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci. Jak wielki dla nas to był dar.
0: Pomoc Krzysztofa Grządziela zabiegła przy dzieleniu rodziny. Dodajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać. Mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. A ty? I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę.
3: A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie. I że bardzo lubię biegać moim pieśniem i dlatego chcę patrzeć też na kwitnącie

0: Ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
1: Kokusia.
2: Brata najbardziej lubisz? A dasz mu buziaka?
3: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
4: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
3: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawy. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
5: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoski Lisolo. Przygotowuje się również dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
3: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
5: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
3: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
5: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
3: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
5: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
3: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Emelia Zimmermann.
5: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale srebrne i brązowe. Przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
5: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
3: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
6: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, budowa dróg krajowych na terenie miasta Wrocław, etap drugi. Tam kilka zadań. Jednym, tak jak wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane, będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji, wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko z założonym harmonogramem.
3: Kiedy jest planowane zakończenie, czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
6: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej,

0: Tutaj wykonawcy mają czas do października, jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie kapitulna, długa i tak dalej. Tutaj wykonawca no, ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: Miejski Zarząd Drogi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
0: Wykonawca zgłosił nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano no całkowicie wyłączyć się przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
1: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
2: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
3: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, to może wyjechać. Tak, czy no, po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
2: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić ten weekend?
3: No są. Można jeść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
2: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
4: W domu. Jestem po urlopie. No, w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec do pracy.
5: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnoc elektrycznej po mieście.
2: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
5: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie położyć na hamaku, odpocząć, wyciszyć, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
2: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
5: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
2: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, by spędzić weekend?
5: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
4: No ja będę chyba w Ciechocinku, w niedzielę.
2: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
4: Raczej nie. Czy jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
6: No schodowo planuję się wybrać.
2: No. Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
6: To i to. Najbardziej to odpocząć.
2: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
6: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na tam przy Wiśle, tam teraz będę też teraz te atrakcje, nie?
2: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą upały?
6: No to przy domu, przy basenie. Najczęściej.
7: Ten weekend. Jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także na sportowo.
2: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
7: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść z znajomymi na miasto.
2: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
7: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
6: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
8: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
2: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
8: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
2: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
8: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
2: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
8: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.

0: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
1: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
0: Raczej aktywnie. To znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc... Ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
1: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
0: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
2: W najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
1: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
2: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
1: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić w weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
2: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały, wiadomo, są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
1: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
2: Myślę, że nad Wisłą pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
3: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
1: Czy pogoda na to wpływa? Co pani robić w weekend?
3: Raczej takie wspólne plany.
4: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
1: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
4: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
1: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
4: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
1: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
4: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
5: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
1: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
5: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
1: A jak pogoda wpływa na pani plany?
5: No pogoda ma wpływ, bo nie aż tak chce się wyjść, pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu. Wtedy.
6: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
1: A wracają upały, jak sobie z tym radzisz?
6: Nie radzę, ciężko jest.
1: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
6: Znaczy ogólnie jak jest słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
6: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
7: Ja? Bardzo sportowo. Tak.
1: Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
7: Zawsze, zawsze.
1: A jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
7: Nie jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić, napoi. Także jest nawet do przetrwania.
8: Jadę do rodziców na żniwa.
1: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
8: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać wszędzie.
1: Tak na ogólne plany na weekend.
8: Robota, nie mam nic innego.
9: Leżąc w łóżku i odpoczywając.
1: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
9: Tak, wolę odpoczywać.
1: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
9: No bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
10: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
1: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
10: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
0: trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy.

0: Trzecia, idziesz na szlagi, super.
1: Czy jedząc.
2: Tylko jedząc?
1: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
2: A wolisz spędzać weekend odpoczywając czy aktywnie?
1: Tak pół na pół. Trochę dnia spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
2: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
1: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
3: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
2: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Trochę tak. I trochę aktywnie i trochę odpocząć.
2: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
3: Nie znoszę upałów. Od razu powiem, bardzo źle. Nie znoszę upałów.
4: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
2: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
4: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
2: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
4: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
5: Letni weekend, mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
2: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
5: Aktywnie. Szczególnie na kajakach.
2: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
5: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
2: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
5: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
6: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, wrocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Wrocławiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. Sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Wrocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzin później o 11 najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
7: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
6: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
8: Zapraszam wszystkich mieszkańców Wrocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica i zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięci zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Występ spotkał się z tym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych, na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie,

0: dotarcie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłupce, no i festyn z życia dawnej wsi.
1: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu ryserskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy tak diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autostrada Ziemia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry, Ewo. Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiamy, bo mówi się, że pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę. I generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność. Ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie i o tym porozmawiajmy, kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak? Czy wpływa na życie rodzinne. Na zdrowie to są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca i systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
1: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świecie psychologii oni nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić. Nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu są uzależnieni w kontekście niepsychologicznym,

0: a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych. Przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
1: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest tak, taki mechanizm, który się zadziałał w naszym mózgu.
0: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego, jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, daje sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
1: Tak jak ostatnio święto pracy chociażby.
0: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co pracują, świadczy o nich jako o ludziach.
1: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co pcha, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów w pracy nie ma. Mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla niej najistotniejsza.
0: Też się jak najbardziej zdarza i może być wyznacznikiem, nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też, i tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obrony przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
1: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
0: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych ucieczkowych.
1: Jak to rozpoznać u siebie?
0: Jak rozpoznać u siebie, to
1: tak,
0: jest
1: czy my
0: trudne.
1: Uciekamy w pracę, czy pracujemy dlatego, żeby no, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie, czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
0: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że no, nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z tym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna. Natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
1: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu wyparcia, że nie, ja nad

0: tym panuje, to nieprawda, a oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne. 8
1: Dokładnie.
0: godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczanie siebie, czy to też tutaj działa?
1: Dokładnie. Te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam sobie przed sobą przyznał, że jest uzależniony. Natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy, jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że ta rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chce ci to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
0: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy. O tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówię, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie. To się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej, i
1: Tak,
0: tak
1: tak.
0: dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają trwały ślad w naszej psychice.
1: Ja myślę, że przede wszystkim najczęściej to są kwestie związane z utraconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym dla niej pracował, to pozwiedzałbym świat. Po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak? Czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą. Więc tutaj też mogą się jawić takie elementy związane z depresją. Czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma. Nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody. Możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach. One będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem. I wtedy pojawia się właśnie też taka depresja i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, ale w końcu zauważam, że już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem i nie mam gdzie iść wyżej.
0: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
1: Dokładnie, to może być absurdalne, brzmi
0: Brzmi
1: absurdalnie, a
0: absurdalnie w
1: jednak
0: każdym razie.
1: rzeczywiście jest taki mechanizm, tak?
0: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć, bo już nie
1: Dokładnie.
0: ma rzeczy, której nie mogliby sobie sprawić, kupić.
1: Tak, no i co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, mogłem sobie na coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać. A jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek, w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry z najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje codziennością, to staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
0: Czy z pracoholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo i trudno, jest samemu?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trzeba przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest.
0: A to
1: Później
0: też jest
1: też,
0: proces,
1: tak, to
0: prawda?
1: jest
0: Bo najpierw
1: zdecydowanie proces
0: wypieramy.
1: najdłuższy, tak naprawdę bym powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa, a to też nie jest proste przy uzależnieniach. i też nie jest to najczęstsze uzależnienie, więc

0: tych specjalistów pracujących z pracocholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to dostrzegać, zauważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
1: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co, jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych ciągle, zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby tak. było łatwiej. Oni teraz szukając pracy i w ogóle w podejściu do życia mają tak zwany work balance. I zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd sumienności, aż nadgorliwości, prawda? Ale czy to jest dobre podejście? I czy to nie jest trochę przegięcie drugą stronę?
0: No właśnie myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą. Chociaż naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają ze sobą w społeczeństwie, bo są młodzi ludzie, którzy chcą pracować właśnie krótko, mówią, ja nie będę pracował po południu, bo wtedy mam tenisa i w piątki mam imprezy, a w sobotę od rana odsypiam i tak dalej i nie będę mógł przyjść do pracy, ale są i też młodzi ludzie, którzy są bardzo kreatywni, zakładają swoje firmy i brną gdzieś właśnie często nawet właśnie w ten pracoholizm, także nadal jest to zróżnicowane, natomiast na pewno jest ogromna krytyka tych, którzy pracują tak, jak im się dokładnie podoba i myślę, że też nie do końca jest dobre, tak? Potrzebujemy jednak takiego balansu, a nie tego, żeby iść w takie totalne skrajności, że teraz ta praca to jest jakby taka rzecz, którą ja mogę, ale nie muszę, tak? I
1: a jednocześnie chciałbym mu sobie pozwolić na świetne rzeczy, żeby ten czas balans był atrakcyjny, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienia takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak? I czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby. Natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest wynagradzana. A skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki. Asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie ja tak nie będę.
1: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracocholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie są, mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować i jakaby to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
0: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholizm, tak? Mm-hmm. Więc to też jest zdecydowanie nie ta ścieżka, którą chcielibyśmy iść, jeżeli mamy funkcjonować zdrowo i być z tego życia prawdziwie i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i mydlenie sobie oczu tym, że jest dobrze, bo tak mi się wydaje,
1: lubię
0: kiedy zażywam
1: żyć,
0: substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię. Tak więc tutaj na pewno warto zwracać na to uwagę, że to też niekoniecznie jest dobre. Choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa taka, która nie pracuje teoretycznie.

0: właśnie. Jak choćby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę. Myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
1: Nie
0: jeżeli ta
1: pracują
0: mama
1: zawodowo
0: pełno
1: za
0: się
1: wynagrodzenie
0: angażuje,
1: na
0: dokładnie,
1: etacie,
0: tak. Choć
1: ale
0: powinny
1: mają
0: dostać za
1: tak.
0: 3 etaty, bo 24 na dobę, więc robią 3 etaty, a nie mają tego wynagrodzenia. I to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
1: Nie
0: że
1: ma takiej
0: nie
1: pracy
0: chce.
1: dla
0: Nie
1: mnie,
0: ma takiej pracy
1: nie ma
0: dla mnie,
1: takiej pracy,
0: przynajmniej.
1: którą ja bym mógł
0: Tak,
1: wykonywać, tak? Jest
0: dokładnie.
1: zawsze albo za wysoko ta
0: Potrzeba.
1: wymagania, albo to jest praca, która no nie, nie, no zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem, wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę
0: Dokładnie.
1: nudził. No, wymówek jest strasznie dużo czasami, prawda?
0: Jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
1: Ale najfajniej, to przyznasz, jest mieć pracę i nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostanie, to jest mieć pracę, którą się po prostu lubi.
0: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw
1: Jest.
0: się uczymy i na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
1: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, w której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu samego faktu, że musi rano do niej pójść. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Korona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biuro, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnieniu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
1: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18, później jest Amelia, niepełne 16 lat ma, później jest Zawisza, Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację, później jest Ucyjka, Ucyjka ma 11 lat, później jest Gabryś, Gabryś ma 9 lat, później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy, to jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał, no i Emanuelka, czyli pół roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy no walczyli o spokój w naszej rodzinie i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowe lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczby osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł, bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom, był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że no nie da się go opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci. Jak wielki dla nas to był dar.
0: Pomoc Krzysztofa Grządziela zapobiegła podzieleniu rodziny. Dodajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżyte i kochającej się.
2: Jestem szczęśliwa, bo mogę się wybiegać. Mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. A ty? I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie i że bardzo lubię biegać moim piesiem i dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
3: Kukusia.
4: Brata najbardziej lubisz? A dasz mu buziaka?
0: Drugą wielodzietną

0: rodziną są państwo Kwiatkowscy. Sławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
1: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I budowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i

0: czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców przede wszystkim okres przygotowy do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
1: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieżni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lissolo. Przygotowuje się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
0: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
1: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
0: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
1: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
0: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
1: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Lub można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
0: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Amelia Zimmermann.
1: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
0: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
1: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołanie na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
0: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o obie za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
2: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest między innymi budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane, będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji, wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko z założonym harmonogramem.
0: Kiedy jest planowane zakończenie, czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
2: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej, tutaj wykonawcy mają czas do października. Jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej, tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
0: Miejski Zarząd Drogi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
2: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most, gdzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
0: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta akcja Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
3: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
4: To znaczy, no gdzieś tak ciepło, lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak.

0: Czy na prostu gdzieś, może jakiegoś domku, do ogródka?
1: A czy we Wrocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
0: To są. Można iść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
1: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
2: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak to prawda.
3: Letni weekend na odpoczynku, ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
1: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
3: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
1: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
3: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi do domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
1: A czy we Wrocławku są jakieś dobre miejsca, aby spędzić weekend?
3: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
2: No ja będę chyba w Ciechociku w niedzielę. Dobrze.
1: A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
2: Raczej nie, raczej jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
4: Nocodobo planuję się wybrać.
1: Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
4: To i to. Najbardziej to odpocząć.
1: A czy we Włosawku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
4: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo, albo na tam przy Wiśle, tam teraz będę też już teraz te atrakcje, nie?
1: A zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą opały?
4: No to przy domu, przy basenie. Najczęściej.
5: Leci weekend. Jadę do Torunia, zagrać meczyk i w sobotę też mecz. Tak, jadę sportowo.
1: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
5: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać na jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść z znajomymi na miasto.
1: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
5: Ja się cieszę, bo można jechać na jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
4: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście. W zieleni, wśród drzew. Kawka, herbatka, zimne napoje.
6: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybrę poza miasto.
1: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
6: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
1: A czy we Włosaku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
6: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi iść, zabawić jakieś imprezy, to myślę, że jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no, jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
1: Niedługo wrócą opały. Jak mi się do tego szykuje?
6: Nie wiem, ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
7: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Trudnia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
1: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
7: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc a chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
1: A czy we Włosaku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
7: Na pewno chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także czy jest gdzie spędzić czas.
8: Najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
1: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
8: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
1: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić w weekend, bo na przykład zazbędą upały znowu?
8: Bardzo wpływa z tego względu, że no, upały, wiadomo, są

0: dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele mniej. Natomiast deszcz no, też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
1: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
0: Myślę, że nad Wisłą pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
2: Może wybiorę się na przykład Dychocinka.
1: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
2: Raczej takie wspólne plany.
3: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
1: A woli spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
3: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
1: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
3: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
1: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
3: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
4: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
1: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
4: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
1: A jak pogoda wpływa na pani plany?
4: No pogoda ma wpływ, bo nie jak chce się wyjść, pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu wtedy.
5: Pewnie płynę na piłkę nożną z kolegami.
1: A wracają upały, jak sobie z tym radzisz?
5: Nie radzę, ciężko jest.
1: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
5: Znaczy ogólnie jak jest słonecznie, to jest bardzo fajnie, wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
5: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
6: Ja? Bardzo sportowo. Tak.
1: Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
6: Zawsze, zawsze.
1: Jak na co wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
6: Nie jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić, napoi. Także jest do przetrwania.
7: Jadę do rodziców na żniwa.
1: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
7: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać wszędzie.
1: Tak na ogólne plany na weekend.
7: Robota, nie mam nic innego.
8: Leżąc w łóżku i odpoczywając.
1: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
8: Tak, wolę odpoczywać.
1: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
8: No bardzo zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
9: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
1: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
9: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
9: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idzie na szlag, jest super.
10: Jedząc.
1: Tylko jedząc?
10: Z naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
1: A wolisz spędzać weekend odpoczywając czy aktywnie?
10: Tak pół na pół. Trochę dnia spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
1: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
10: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
11: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
1: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
11: Trochę tak, trochę aktywnie i trochę odpocząć.
1: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
11: Nie znoszę upałów, od razu powiem bardzo źle. Nie znoszę upałów.
12: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
1: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
12: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
1: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
12: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
13: Letni weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce.

0: z mężem.
1: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
0: Aktywnie. Szczególnie na kajakach.
1: A, lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy...
0: Nie, raczej, jeżeli już, to aktywnie bardzo.
1: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład są upały znowu.
0: Super, trzeba się cieszyć słońcem. Ile się da.
2: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność w świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem TTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Włocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
3: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
2: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawoją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13.00 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
4: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi. Tym razem Wieńcowe u Dziedzica i zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięci zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca do dożynkowego, ale i wiele, wiele innych. Na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty gancarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne. A od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15:00 do 18:00 pokazy, natomiast od 13:00 już czeka będą wysawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielcy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłupce, no i festyn z życia dawnej wsi.
2: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Towarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, pod którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rylskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos możemy w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, badawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające.

0: na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzej. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konwencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej Kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więc informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego.
1: Wczoraj podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
2: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem naszej Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej. Więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego parlamentu, w których zostały uznane za święto państwowe także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
1: Na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego świętem narodowym, ale także i władze Pucka, wspólnie podkreślające o znaczeniu zaślubin.
2: No, zaślubiny Polski z morzem, które na trwale od wielu, wielu pokoleń zostały zapisane w naszej świadomości, i niezależnie od tego, co w latach socjalizmu w Polsce uważano, bo przecież przypomnę, że zaślubiny Polski z morzem miały miejsce także w Kołobrzegu, bo w końcówce II wojny światowej, to w świadomości Kaszubów, zwłaszcza z powiatu puckiego, wejherowskiego, przed wojną jeden powiat, w nazwie powiat morski, zapisały się na trwale w pamięci. Potem już po transformacji hołubione przez wszystkich prezydentów.
1: Co bardzo ważne, szansa na to, żeby kolejne rocznice zaślubin Polski z morzem były już obchodzone jako święto narodowe, po tym jak wczoraj radni wojewódzcy przegłosowali taki wniosek, są bardzo duże.

0: prezydent nie będzie mieć w tej sprawie innego zdania, jeśli tylko któryś z organów państwa, na przykład Senat, wystąpi w tej sprawie. To dzisiaj Sejmik ma w moim przekonaniu jednolite stanowisko, tak też zarząd województwa też uważa. Zostały zebrane wystarczające podpisy, żeby ta inicjatywa oddolna zasługiwała na zdanie wszystkich organów państwa.
1: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to nie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, że to u nas było już to ważne wydarzenie, że kaszubski rybak pilnował przez 38 lat zabarów tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda portu wojennego i pierwsza marynarka wojenna właściwie też rozpoczęła się w Pucku.
2: Oprócz tego tematu znaczną część wczorajszej sesji Sejmiku Wojewódzkiego zajęła dyskusja na temat kolei, a dokładnie prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w naszym województwie.
0: Jak po zakończeniu tych prac infrastrukturalnych będą miały miejsce ruch pociągów, czy cały system pasażerskiego ruchu, który będzie obsługiwać nie tylko te modernizowane linie, ale budowane nowe, także do elektrowni jądrowej, przy elektrowni jądrowej w Choczewie. Więc to są tematy, które nas z całą pewnością interesują, a dodatkowo jeszcze pojawia się nowy wątek, jakim jest obszar metropolitalny. Wejdzie w życie za kilka dni ustawa metropolitalna. Jak ona będzie mieć konsekwencje dla ruchu pasażerskiego w obszarze aglomeracji trójmiejskiej, w obszarze metropolii.
2: I tak chociażby usłyszeć można było o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
3: To linia jednotorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plan. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
2: Plany są więc bardzo ambitne. Pozostaje poczekać na ich zrealizowanie i na to, jak przełoży się to na transporty dla naszego regionu.
4: Prace przy odwiercie geotermalnym nad Zalewem Antoniów osiągnęły planowaną głębokość 1470 metrów, a pierwsze testy przyniosły znakomite rezultaty. Z wnętrza ziemi płynie woda o temperaturze blisko 40 stopni Celsjusza. To najnowsze ustalenia z zeszłego tygodnia. To, co wciąż jest niepewne, to wydajność ewentualnego źródła gorącej wody.
5: W 1975 roku, nieopodal Radwanów, tam był odwiert nie geotermalny, tylko tam wiercili, szukając ropy naftowej. Okazało się, że na 1360 metrów natrafili na odwiert geotermalny. Natomiast w tych latach nie był on chyba wykorzystywany i potrzebny. No i w związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dawał bez, bym powiedział, rozeznania gminom, które mają złożony wniosek pod kątem właśnie geotermii, tylko musiał mieć to rozeznanie. To musiało być, szanowni państwo, operat geologiczny. W oparciu właśnie o źródła dostaliśmy tą dotację. Dostaliśmy 100% od kwoty netto, a oczywiście VAT można odzyskać, czyli w związku z tym gmina nie korzystała właściwie nawet złotówki na tą geotermię.
4: Włodarz nie ukrywa, że działania wiązały się z wieloma problemami.
5: Już kilka miesięcy temu mieliśmy pewne problemy po drodze. Życzliwi ludzie mówili, że nie dowiercimy pod kątem geotermalnym do 1000 metrów. Tak się faktycznie działo, natomiast daliśmy radę, przebrnęliśmy tą twardą skałę i weszliśmy w tak zwane złote złoże, które właśnie wróżyło tą dobrą geotermię. Jak już dobrnęliśmy do końca do otworu 1470 metrów, zaczęły się, szanowni państwo, badania. Badania, najważniejsze badania to temperatury. Temperatura okazała się wysoka, bo 39,3 stopnia Celsjusza już w tej chwili oficjalnie mamy, a przed nami jeszcze następne badania, na przykład kwasowości, które mogą podnieść tą właśnie wysokość temperatury.
4: Od lat wiadomo, że gmina

0: Radoszyce chciałaby wykorzystać źródła do zbudowania basenów termalnych tuż obok Zalewu Antoniów. To miałoby napędzić turystyczny rozwój regionu. Czy jednak ten cel będzie osiągnięty, pokażą dopiero najbliższe miesiące.
1: Najważniejsza rzecz, która teraz przed nami, to wydajność. Musimy przebrnąć, musimy zobaczyć, jaką mamy wydajność tego źródła. I właśnie, szanowni państwo, od tego będzie uzależnione, co w tym miejscu powstanie. Jeśli wydajność będzie wysoka, taka, która jest w naszym projekcie zakładana, jeszcze wyższa, to wtedy będziemy mogli skorzystać z dwóch frontów. I turystyki, i ciepłownictwa w naszym regionie. Natomiast jeśli temperatura, jeśli wydajność będzie trochę niższa, będziemy mogli skorzystać wtedy właśnie w turystkę. Turystyka też dla nas ważna. Będziemy mogli zaprosić również firmy na ten nasz piękny region. W przypadku, gdy wydajność będzie niestety bardzo niska, będziemy właśnie wtedy ograniczać nasze możliwości. Ale oczywiście to wszystko przed nami za kilkanaście dni będziemy wiedzieli odnośnie wydajności.
0: Do tematu geotermii w Radoszycach będziemy zatem powracać.
2: Duży krok w stronę lepszej infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mysłakowice. W tym roku na modernizację lokalnych dróg oraz chodników przeznaczono rekordowe środki.
3: W bieżącym roku mamy zaplanowane w budżecie gminy prawie 4 miliony złotych na przebudowę dróg i chodników. Dzięki temu uda się wyremontować prawie 2,5 kilometra naszych ciągów drogowych. Są to drogi w Łomnicy, właśnie w Wojanowie, gdzie jesteśmy, w Kostrzycy, w Krogulcu oraz budowa nowego chodnika do szkoły w Mysłakowicach.
2: Zakres prac jest szeroki i obejmuje nie tylko nowe nawierzchnie, ale również oświetlenie oraz trasę bezpiecznego dojazdu i dojścia do placówek oświatowych.
4: Obecnie trwają przebudowy 5 odcinków dróg na terenie naszej gminy. Są to 2 odcinki ulicy Karkonoskiej w miejscowości Łomnica, odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Wojanów, w miejscowości Krogulec, ulica Pogodna i Kościuszki w Kostrzycy, to jest przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia oraz budowa chodnika do szkoły podstawowej w Mysłakowicach.
2: Działania te wpisują się w dwufalową strategię rozwoju. Po ubiegłorocznych inwestycjach w usuwanie skutków powodzi oraz budowania nowych parkingów samorząd nie zwalnia tempa i planuje kolejne zadania.
3: W ubiegłym roku gmina głównie zajmowała się usuwaniem szkód powodziowych. Zostały wyremontowane drogi, które ucierpiały podczas powodzi, ale również wybudowaliśmy 2 nowe parkingi, jeden przy urzędzie gminy, a drugi przy osiedlu w Mysłakowicach. Mam nadzieję, że te inwestycje, czyli 5 dróg i ten chodnik długości prawie 2,5 kilometra poprawi jakość i komfort życia mieszkańców, a wiadomo, przed nami jeszcze jest szereg dróg, do których mamy przygotowane już projekty i będziemy w kolejnych latach szukać środków dofinansowań, aby je realizować.
2: Dla mieszkańców oznacza to nie tylko wygodniejsze podróże, ale przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa na co dzień.
5: Spółka ZUK z Glincza na zlecenie miasta rewitalizuje wysychający staw przy ulicy Piotrowo na osiedlu bajkowym. Inwestycja ma przywrócić funkcje użytkowe stawu jako zbiornika retencyjnego, jak również stworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Mówi wiceprezydent Tczewa Praw Gospodarczych Andrzej Gockowski.
6: W Tczewie realizowane są przebudowy i budowy, można powiedzieć, zbiorników retencyjnych, czyli takich obiektów, które są bardzo ważne z punktu widzenia odbioru wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu, czyli tych wszystkich negatywnych zjawisk, które wynikają z antropogenicznej, czyli działalności człowieka i wpływającej na to, że mamy te ekstremalne zjawiska pogodowe, jak ulewy, które powodują podtopienia i szereg problemów. Ale też paradoksalnie w Polsce występuje susza, czyli mamy okresy, w których stawy wysychają, bo mają dopływu wody, a jak jest ulewa, to są zalewania i ta woda nie trafia do tych stawów. Więc miasto podjęło działania z tym związane, to jest na Piotrowie. Tutaj były sygnały wcześniej mieszkańców, że staw wysech, że życie tam umiera i wszystko jest zarośnięte. Prezydent zareagował. Projekt został włączony do dofinansowania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwany Zielony Tczew, gdzie miasto pozyskało gwarancję dofinansowania w wysokości 10 milionów, a obejmuje to 2 zbiorniki retencyjne, czyli Piotrowo, o którym mówię, i jeszcze na 30 stycznia, dla którego jest wykonywana dokumentacja projektowa, o ile pamiętam, w listopadzie powinna być. Jeżeli chodzi o Piotrowo, to tu jest zadanie dość złożone, kompleksowe. To znaczy oprócz samego zbiornika, do którego będą doprowadzone wody opadowe z osiedla i okolic. Będzie też przelew

0: To znaczy sytuacja, w której gdyby on się za bardzo napełnił, to będzie przelana woda, będzie taki kanał do przelewania wody do sąsiedniego zbiornika, czyli nie będzie tej sytuacji raczej podtopień. Będzie też zagospodarowane otoczenie, czyli będzie możliwość rekreacji i nawiązanie do tego też niedawno stosunkowo robionego przestrzeni takiej, gdzie są place zabaw i teren rekreacyjny, więc to będzie takie pełne uzupełnienie i jednocześnie rozwiąże się kilka problemów, ale najważniejszy jest oczywiście związany z wodami. Drugim przedsięwzięciem obejmującym dwa zbiorniki retencyjne jest zadanie przy ulicy Malczewskiego, tam w okolicach na osiedlu Witosa, tak na Górki Drugie. Tam są dwa zbiorniki, wykonawcą jest firma Strabag. Wartość zadania zbiornika w Piotrowie to jest 2 miliony około 80 tysięcy złotych, a te dwa na Górkach to jest około 1 600 000. Tutaj podobnie celem jest zagospodarowanie wód opadowych, z tym zastrzeżeniem, że będzie jeszcze budowane wpięcia kanalizacji deszczowej, też obejmujące obszar przyszłej drogi Kosaka, na której miasto ma dokumentację projektową na 3 etapy, z czego jeden został zrealizowany w zeszłym roku i przygotowujemy się do kolejnych, ale nie będziemy mogli ich realizować, jeżeli nie będzie zrzut wód zapewniony. I tutaj się by to zazębiło. Miasto będzie też ubiegać się o dofinansowanie, żeby dokończyć Kosaka, więc jak będą zbiorniki już przygotowane i kanalizacja deszczowa z wylotami, z separatorami, z odtworzeniem i roślinnością przygotowana, będzie można bezproblemowo realizować inwestycję drogową. A przy okazji rozwiązuje się problem też zrzutu wód z okolicznych nieruchomości zamieszkałych.
1: W zakres zadania przy ulicy Piotrowo wchodzi nie tylko regulacja i przebudowa samego zbiornika. Dochodzi budowanie nowej kanalizacji deszczowej zasilającej zbiornik retencyjny wraz z dwoma zespołami urządzeń podczyszczających. Ponadto będzie zagospodarowanie kreacyjne wokół stawu. Ta inwestycja ma zakończyć się w październiku. Dwa zbiorniki w okolicy Kossaka na osiedlu Górki zostaną przebudowane, wyposażone w przepompownię wód opadowych i jej zasilanie. Ponadto będą zbudowane loty i zajazdy kanalizacji deszczowej tych zbiorników. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na początek grudnia.
2: Szlak wodny wymaga gruntownej modernizacji, odmulenia dna i naprawy infrastruktury. Rządowe zapowiedzi zakładają wyznaczenie priorytetów, które pozwolą w pierwszej kolejności udrożnić najbardziej zaniedbane odcinki.
3: Już zostały rozpoczęte prace o wartości blisko 300 milionów złotych na tym odcinku drogi wodnej. W sumie, gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie inwestycje na całym odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej A70 w części polskiej, no to rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużych środków na poziomie 1 800 000 000 złotych, ale pierwsze działania inwestycyjne już się rozpoczęły i to jest kluczowe.
2: Wielkopolski samorząd liczy na to, że region nie zostanie pominięty przy podziale funduszy. Dla tutejszych odcinków kluczowe jest przywrócenie pełnej żeglowności, która w ostatnich latach bywała mocno utrudniona.
4: Niewątpliwie trzeba udrożnić jazy, niewątpliwie trzeba odmulić tą rzekę i to w sposób zasadniczy, bo myślę, że tam jest wiele do zrobienia i podjąć jeszcze inne działania inwestycyjne, które są niezbędne.
2: Dla samorządów leżących nad Notecią inwestycja to szansa na rozwój turystyki i lokalnej gospodarki. W najbliższych latach konkretne prace naprawcze mają objąć m.in. obiekty w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
5: Dzisiaj dostaliśmy też informację, że w trzech miejscach, czyli w Walkowicach, Pianówce, między innymi będą inwestycje już w 2027-2028 roku i w trzech miejscach około 20 milionów będzie przeznaczone na remont śluz, co jest bardzo ważne.
2: Ostateczna lista priorytetów zadań dla poszczególnych regionów ma powstać po szczegółowej rewizji potrzeb przeprowadzonej przez Wody Polskie. Kolejne robocze spotkanie rządu i marszałków zaplanowano na 9 września w Zielonej Górze.
6: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
7: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty młodzieżowcy, juniorzy starsi.

0: starszy i młodziki, więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
1: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
0: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przyznane na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy zarówno nad nami samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubu Wrocławka. Dotacje otrzymają m.in. Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Wrocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Wrocławek, Wrocławski Klub Bokserski Start oraz Wrocławska Szkoła Walki.
2: Nastolatki z południa województwa uczą się w Jeleniogórze samoobrony, jak reagować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie ze stresem.
3: Ludzie mogą się zachować w naprawdę różny sposób i ważne, żeby być przygotowanym na taką sytuację, żeby też potrafić powiedzieć nie.
4: Jest to głównie taka samoświadomość tego, co można zrobić w sytuacjach zagrożenia tak naprawdę życia. W nieoczekiwanym momencie, gdy panuje duży stres, jak nad nim zapanować.
5: Te wyzwiska, te czasami takie nachalne spojrzenia lub zachowania, to są takie najważniejsze problemy moim zdaniem.
6: I właśnie te ćwiczenia pokazują, że każda kobieta jest w stanie zrobić naprawdę dużo, tylko musi poczuć swoją intensywność, swoje możliwości i wtedy na pewno będzie dobrze.
7: Ja chciałam zobaczyć, jak to będzie, poznać swoje możliwości z innej perspektywy, bo na co dzień nie krzyczy się do obcych ludzi, a tutaj miałam taką okazję.
2: Projekt skierowany jest do absolwentek Uniwersytetu Liderów w wieku od 15 do 17 lat. Samoobrona czy radzenie sobie ze stresem to jednak nie wszystko.
8: Będą zajęcia z panią terapeutką, psycholożką o asertywności, o tym, w jaki sposób powiedzieć nie, w jaki sposób bronić swoje strefy komfortu, w jaki sposób decydować, że to ja robię krok do przodu, a nie ktoś robi krok w moim kierunku.
9: Dużo młodych ludzi ma problemy z tym, żeby być pewnym siebie, mówić o tym, co się lubi, być po prostu odważnym, a tutaj jednakże tego się uczymy i jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu.
10: My jako dziewczyny mamy coraz większą chęć świadomości i bycia słyszalną, widzialną, wystarczającą, a do tego jest potrzebna właśnie taka samoświadomość.
2: Dziewczyny będą mogły poddać się diagnozie biofeedback. W ramach projektu zaplanowano 4 spotkania, w których weźmie udział 60 nastolatek. Działanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
11: W minioną niedzielę służby otrzymały informację o niebezpiecznej sytuacji, do której miało dojść w akwaparku w Ledzie.
12: Miało dojść do takiej nietypowej sytuacji, gdzie miało być zagrożone być może życie osób, dlatego też na obiekcie rekreacyjnym, który mieści się w Ledzie, doszło do ewakuacji mieszkańców i dopiero potem przy udziale tutaj strażaków, którzy działali jako pierwsi na miejscu, sprawdzano, co tam takiego zaszło, jakie jest zagrożenie, dla kogo to zagrożenie. To wszystko było weryfikowane właśnie tak na gorąco wtedy przez Straż Pożarną. Z uwagi na to, że szło tam do tego, że pojawiły się opary drażniące, nie można było wejść na obiekt bez specjalistycznego ubioru, którym dysponuje Straż Pożarna. Dlatego też policjanci musieli czekać na kolejny dzień, kiedy byłoby już to możliwe wejście bezpieczne na obiekt i wtedy też policjanci dopiero realizowali kolejne czynności następnego dnia.
11: Czynności te wciąż trwają, więc wciąż nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się w akwaparku.
12: My cały czas sprawdzamy wszystko to, co możemy tutaj, gromadzimy materiał w tej sprawie. Sprawa jest prowadzona w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia. W tej chwili to było dla pracownika na ten moment, kiedy to się działo, bo tylko ta jedna osoba, jakby jej życie było zagrożone. Okazało się, że do tego zdarzenia doszło w pomieszczeniu technicznym. Wstępnie na tamten moment ustalano też, że żadna inna osoba nie odniosła obrażeń ciała, czy jakichś nie zgłaszała dolegliwości zdrowotnych. Natomiast

0: Pracownik, który pracował w tym pomieszczeniu technicznym, gdzie doszło do tego, gdzie te opary się pojawiły, te drżniące, on został przewieziony do szpitala na obserwację. Wiemy, że jego życiu nic nie zagraża i został zwolniony do miejsca zamieszkania.
1: Na tym historia mogłaby się zakończyć, jednak szybko pojawiły się pytania o kondycję zwierząt znajdujących się w obiekcie. Do sprawy ostatecznie odniósł się w swoim komunikacie zarząd Aquapark Trójmiasto Reda. W nim przeczytać możemy m.in. Z ogromnym żalem informujemy, że w wyniku awarii technicznej z 26 lipca 2026 roku wystąpiły skutki mające wpływ na zwierzęta wodne znajdujące się w akwarium obiektu. W następstwie awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyły. Mimo podjętych natychmiastowych działań i wszelkiego wysiłku zespołu oraz specjalistów, nie udało się ich uratować.
0: Dlatego też czynności są rozszerzone również o tą informację i sprawdzamy, czy to miało związek właśnie z tą sytuacją z niedzieli. Powołano kolejnych biegłych, tutaj mamy konsultacje też ze specjalistami, także te wszystkie ustalenia w tej chwili trwają. Ryby zostały też zabezpieczone, także no, działamy w tym zakresie. Wystąpiono też z wnioskiem do Inspektoratu Weterynarii o to, by sprawdzić też wodę, w której przebywały te ryby.
1: Tymczasem, jeżeli chodzi o sam obiekt akwaparku, od początku tygodnia powrócić miał on do normalnego funkcjonowania ze względu na brak stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
2: Śniadanie na dwie, w którym oprócz tego, że serwujemy bardzo dobre lokalne bułeczki, drzemiki i inne słodkości, to przede wszystkim serwujemy ogromną, niesamowitą, fantastyczną dawkę wiedzy, współpracując z naszymi ekspertami.
3: Jedną z takich ekspertek w dziedzinie wiedzy o lesie jest Ewa Zin, która podczas wyjątkowego poranka w okolicznościach przyrody pokazała, że drzewa mogą przekazać nam wartościową wiedzę na temat pożarów.
4: To jest absolutna rekordziska, ponieważ to jest sosna, która straciła ponad 90% swojego obwodu w pożarze, który przeżyła.
5: Drzewa są jednym z bardzo cennych archiwów środowiska i jeżeli pożar przeżyją, w swoim drewnie zapisują tak zwane blizny pożarowe, które pozwalają nam rekonstruować występowanie pożarów w przeszłości.
3: Pozwalają badać, jak pożary były intensywne i jaki miały wpływ na zmiany w lasach.
5: Zasadniczo w okresie z częstym występowaniem pożarów w Puszczy Białowieskiej skutecznie odnawiały się i dominowały tylko gatunki odporne na ogień, tak jak na przykład sosna zwyczajna czy dąb przypółkowy.
3: Mowa tu jest o niektórych fragmentach lasu, gdyż na terenach mokrych te zaburzenia nie mogły występować.
5: Dawna aktywność pożarowa w Puszczy Białowieskiej była najprawdopodobniej silnie związana z działalnością człowieka. To, co się zmieniło w okresie, który możemy analizować z wykorzystaniem metod dendrochronologicznych, czyli w tych ostatnich 400 latach, to, że wraz z wprowadzeniem aktywnej ochrony przeciwpożarowej te zaburzenia zaczęły być skutecznie kontrolowane.
3: A co na temat takich wykładów sądzą uczestnicy?
6: Najbardziej mnie jak gdyby zainteresowało to fakt tego, że te drzewa rzeczywiście walczą o to, żeby przetrwać. Obrastają te części, które są wypalone.
7: Datowanie, pokazanie jak las może nam pokazać, co się działo w historii Polski. To jest najbardziej fascynujące.
8: Widziałam z kolei ślady, gdzie opalano drzewa, pozyskując łuczywo, na przykład robili to barcy w Puszczy Białowieskiej w XIX wieku. I takie ślady na przykład na sosnach można jeszcze spotkać do obecnie.
3: Śniadania na trawie to cykliczne spotkania, na których poruszane są różne tematy związane z Puszczą Białowieską. Biorą w nich udział mieszkańcy oraz turyści.
9: W Polsce o niemal 30% w ubiegłym roku na sformalizowanie związku zdecydowało się około 133 tysiące par. To ponad 60 tysięcy mniej niż 10 lat wcześniej. Nie inaczej jest w naszym regionie.
10: Tak jak w całej Polsce, rzeczywiście w Pile też zauważymy spadek, jeśli chodzi o zawieranie związków małżeńskich. Spadek taki jak mamy teraz, czyli tak około 200 ślubów rocznie, jest od 2020 roku i ta tendencja tak mniej więcej zostaje.
9: Lawinowy spadek w pilskich statystykach stanu cywilnego rozpoczął się około roku 2010. Wówczas w urzędzie zarejestrowano 506 nowych małżeństw. W 2011 już 440. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w statystykach kościelnych. Na sakramentalne tak decydują się nieliczni, a bieżący rok zapowiada się pod tym względem rekordowo.
11: 7 czy 8 małżeństw zawarty sakramentalnie, a było tak, że było 50-60, no to ale to lat temu, prawda, 20 czy więcej. Są zapisane już rezerwacje na przyszły rok ślubów, ale to nie jest strzał, Absolutnie.
9: Szału nie ma także po ślubie. Choć liczba rozwodów nieco zmalała w ciągu ostatnich 10 lat, to nadal na 100 zawartych

0: małżeństw, aż 42 kończą się rozwodem. Staż małżeński nie gra roli.
1: I nawet starsi też się rozchodzą i nie widzą w tym żadnego problemu. To jest problem, który staje nie tylko przed Kościołem, przed parafiami, ale także i przed Polską.
0: Dla jednych problem, dla innych po prostu.
2: Zmiana obyczaju zdecydowanie. Interesanci o tym mówią, przychodzą na przykład zarejestrować dzieci, że jednak nie związek nieformalny, to podchodzą do tego tak spontanicznie.
0: I konsekwentnie wywracają dotychczasowe schematy. Dostępne dane pokazują, że trend przybiera na sile i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.
3: Wyjątkowy klimat, historyczna przestrzeń i dźwięki, które przenoszą w czasie. Przed nami muzyczna uczta na najwyższym światowym poziomie w ramach 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce.
4: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, na niesamowite wydarzenie w kościele parafialnym w Podgórzynie. O godzinie 21 możecie Państwo rozpocząć słuchanie ultramaratonu na skrzypce, klawesyn i teorbę. Piękna muzyka barokowa, muzyka misteryjna zabrzmią w bardzo ciekawych i bardzo akustycznych wnętrzach naszego kościoła.
5: Drodzy Państwo, przed nami niezwykłe wydarzenie. Barokowa muzyka w barokowych wnętrzach kościoła w gminie Podgórzyn. Dokładnie w Podgórzynie, w samym jej sercu. Po górskich wędrówkach, nocny ultramaraton, przepięknej muzyki. Nieczęsto zdarza się okazja, by posłuchać tego jednego z najbardziej tajemniczych cykli skrzypcowych baroku w całości podczas jednego koncertu. Sonaty misteryjne Bibera. Utwór pod każdym względem niezwykły. Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie. Idą do nas upały, więc pomysł na to, aby spędzić sobotni wieczór w wnętrzach naszego pięknego kościoła jest wybitny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Podczas tego niezwykłego wieczoru usłyszymy sonaty misteryjne Bibera. Wystąpi wybitny wirtuoz Robert Bachara wraz z zespołem znakomitych artystek. Przypominamy, sobota, 1 sierpnia, godzina 21, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Byki 1 w Podgórzynie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

0: nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A to z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygłada, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami ProBeauty Clinic Paulina Szejgica. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry, mnóstwo kreatywnych zabaw. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.

0: o
1: Mam
0: tym.
1: 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuela. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18. Później jest Amelia, niepełne 16 lat ma. Później jest Zawisza. Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka. Ucyjka ma 11 lat. Później jest Gabryś. Gabryś ma 9 lat. Później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy. To jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Manuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń. Poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję z dziećmi, będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie. I wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowe lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach, czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Szukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł. Bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rad, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też sumowaliśmy, żeby po prostu też kupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no, tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci. Jak wielki dla nas to był dar.
0: Pomoc Krzysztofa Grządziela zapobiegła rozdzieleniu rodziny. Dajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać, mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie i że bardzo lubię biegać moim pieskiem. I dlatego jeszcze patrzę też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega. Kokusia.
3: Która najbardziej lubisz? Oddać mu budynek?
0: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
4: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I budowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że

0: Wybuduję wam dom. No i od tego się zaczęło.
1: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawa. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań.

0: Będą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotuje się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
1: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
0: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mamy jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
1: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
0: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w starach.
2: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
0: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Rób, można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
2: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanej Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Amelia Zimmermann.
0: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
0: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
2: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turynowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
3: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak Wam wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową tak ma to być wykonane. Będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji. Wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione obrzeża, więc idzie to z założonym harmonogramem.
1: Kiedy jest planowane zakończenie? Czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
3: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wroka i tak dalej. Tutaj wykonawcy mają czas do października, jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej. Tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: Miejski Zarząd Drogi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
3: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
2: Przypominamy, że 5 sierpnia została zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wjazdu nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
4: Jak pani wyobraża taki idealny weekend?
5: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
4: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
5: To są. Można iść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne.

0: na miejsce.
1: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
2: W domu. Jestem po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak do pracy.
3: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
1: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
3: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
1: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
3: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
1: A czy we Wrocławku są jakieś dobre miejsca, by spędzić weekend?
3: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki i kawy.
2: No ja będę chyba w Ciechocinku w niedzielę.
4: Dobrze.
1: A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
2: Raczej nie. Raczej jak mam wolny czas, to tylko zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
5: Pan na surowo planuje się wybrać.
1: Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
5: To i to. Najbardziej to odpocząć.
1: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
5: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo, albo na tam przy Wiśle, tam teraz będą też już teraz te atrakcje, nie?
1: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą pały?
5: No to przy domu, przy basenie. Najczęściej.
6: Letni weekend. Jadę dzisiaj do Torunia, zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także jedno sportowo.
1: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
6: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać na jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść z znajomymi na miasto.
1: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
6: Ja się cieszę, bo można jechać na jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
5: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
7: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
1: A czy woli pani spędzić weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
1: A czy we Włosławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
7: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
1: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
7: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
8: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
1: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
8: Raczej aktywnie. To znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc... Ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem na spacer naokoło jeziora. Także polecam.
1: A czy we Włosławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
8: Na pewno, chociażby Zielone Teny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokieta, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
9: Bo najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
1: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
9: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
1: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić w weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
9: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no, też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
1: A jakie są miejsca,

0: miasta we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
1: Myślę, że z Wisłą. Pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
2: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
0: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
2: Raczej takie wspólne plany.
3: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
0: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
3: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
0: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
3: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
0: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
3: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd jezioro albo działka ze znajomymi, coś w tym stylu.
4: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
0: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
4: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
0: A jak pogoda wpływa na pani plany?
4: No pogoda ma wpływ, bo nie aż tak chce się wyjść, pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu.
5: Wtedy. Pewnie pójdę na piłkę nożną kolegami.
0: A wracają upały, jak sobie z tym radzisz?
5: Nie radzę, ciężko jest.
0: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
5: Znaczy ogólnie jak jest słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
0: Znaczy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
5: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, to co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma. A jak jest? Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
6: Ja bardzo sportowo. Tak.
0: Lubi tak pani mnie spędzać weekend?
6: Zawsze, zawsze.
0: A jak na co wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
6: Nie jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi. Także jest do przetrwania.
7: Ja do rodziców na żniwa.
0: A jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
7: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać.
0: Tak na ogólne plany na weekend.
7: Robota, nie mam nic innego.
8: Leżąc w łóżku i odpoczywając.
0: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
8: Tak, wolę odpoczywać.
0: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
8: No bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
9: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę czuć się piękną pogodą.
0: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
9: Jak mam katję, to aktywnie. Góry, to jest to.
0: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
9: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlag, jest super.
10: Czy jedząc.
0: Tylko jedząc?
10: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
0: A wolisz spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
10: Tak pół na pół. Trochę nie spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
0: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
10: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
11: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
0: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
11: Trochę tak. Trochę aktywniej, trochę odpocząć.
0: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
11: Nie znoszę upałów. Po prostu powiem bardzo źle. Nie znoszę upałów.
12: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
0: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może począć?
12: Zdecydowanie odpoczywam przy aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
0: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
12: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
13: Weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
0: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
13: Nie. Szczególnie na kajakach.
0: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
13: Nie, raczej jeżeli już to aktywnie bardzo.
0: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są

0: pały znowu.
1: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
2: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się fiesta balonowa, włocławskie zawody balonowe, puchar prezydenta miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Włocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Włocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinemanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
3: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także znów Marvela też chętnie zapraszamy.
2: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielna atrakcja rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Bieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
4: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica. I zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Podturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie Skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych, na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15:00 do 18:00 pokazy, natomiast od 13:00 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, Skansen w Kłupce, no i festyn z Życia dawnej wsi.
2: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Towarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu ryserskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom, zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dba o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system rowerowy miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów.

Robimy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiajmy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć. Z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze. Za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę i generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność, ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówmy tutaj o pracoholizmie, o tym porozmawiajmy, o kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak? Czy wpływa na życie rodzinne, na zdrowie. To są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca, ich systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i oni niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
1: Nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świetle psychologii nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić. Nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście nie psychologicznym, a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych, przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
0: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest taki mechanizm, który się zadział w naszym mózgu.
1: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego, jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny,

0: jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
1: Tak jak ostatnio święto pracy,
0: tak,
1: chociażby.
0: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
1: Czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co pcha, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów pracy nie ma, mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
0: To też się jak najbardziej zdarza i może być wyznacznikiem, nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też i tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obrony przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie, albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
1: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
0: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
1: Jak to rozpoznać u siebie?
0: Jak rozpoznać u siebie, to
1: tak,
0: jest
1: czy my
0: trudne.
1: Uciekamy w pracę, czy pracujemy dlatego, żeby no, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie, czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
0: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z tym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna, natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli taki naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać, albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
1: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, a oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne. 8 godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczenie siebie, czy to też tutaj działa?
0: Dokładnie. Te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, że jest uzależniony. Natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią i takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chce ci to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
1: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy. O tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej,